0: chest, just we two. Heads up through. I love you, and you love me.
1: Bardzo radośnie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Pogoda. Ewa Wachowicz.

0: Witam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Joanna Kurowska.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

dama jest w lóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku

Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to, a jak prostuje

osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniart, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każdej dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie.

Drzewki latem jeden orzech szczęśliwie się wysieje. Znów pójdzie z boru w młodniak zielony i pójdzie z ojca w syna.

stworzył precedens, przesunął kredens. Potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny od innych, dziwny.

westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody. Trochę inny

0: chyba.
1: Pani sama tak mieszka?
2: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
1: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przed

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam, du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam du holte Kunst. Więc

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

Człowiek już z mało lata i do kina puszczają na ósmą. Głupia wiosna kwiatami krzyczy, czyjeś włosy pachną jak bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara. Ale przecież ludzie nie szpilki i bez żadnych ubocznych przyczyn dopomoże ci w świecie gdzieś. Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Monsieur Dam, jeśli komuś z was smutno.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Sok.
4: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja.
5: Dzień dobry Państwu. W poniedziałek mamy 3 sierpnia i zbliża się godzina 6. Posłuchajmy najnowszych wiadomości.
6: Cała Europa przeciw piratom drogowym. Rusza akcja Prędkość. Są nowe unijne przepisy o sztucznej inteligencji. Polscy siatkarze obronili tytuł i po raz trzeci wygrali Ligę Narodów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość. Na trasach całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami, a także policjantów mierzących prędkość samochodów tzw. suszarkami. To akcja Road Polu, czyli zrzeszenia policji z 31 krajów europejskich, w tym Turcji, a także Dubaju, który ma status obserwatora. O szczegółach Tomasz Węskę.
7: Akcja potrwa cały tydzień, a polska drogówka włączy się w nią w piątek, mówi podinspektor Robert Opas z Komendy Głównej Policji w Warszawie.
8: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy. Te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę. No chociaż dla kierowców tutaj jest taka wiadomość, my codziennie mierzymy prędkość, ale chcemy tutaj zwrócić tą uwagę na to, jak ta prędkość przekłada się na tragiczne skutki wypadków.
7: A jest ona w czołówce przyczyn wypadków ze skutkiem śmiertelnym obok wymuszania pierwszeństwa. Podinspektor przypomina też, że minęły czasy, kiedy mandaty z zagranicy nie trafiały do naszej skrzynki, a ich nieopłacanie wiąże się z dużym ryzykiem.
8: Przy następnej okazji, kiedy będziemy wyjeżdżać do tego kraju, w którym unikamy zapłacenia, może się okazać, że no w niektórych przypadkach nawet będziemy mieli skonfiskowany samochód, bądź nie pojedziemy dalej w trasę. Mówię na przykład o Czechach.
7: Akcja Road Polu potrwa do niedzieli.
6: Systemy AI będą musiały informować użytkowników, kiedy wchodzą z nimi w interakcję. Weszły w życie nowe przepisy unijnego aktu o sztucznej inteligencji, mówi ekspert AI i nowych technologii Przemek Jurgiel-Żyła.
9: Niektóre firmy dążyły do tego, żeby nie informować użytkownika o takiej sytuacji, albo przedstawiały bota imieniem na przykład i człowiek mógł, taki, który gdzieś tam nie próbował dociekać, nie mieć świadomości tego, że nie rozmawia z prawdziwą osobą po drugiej stronie.
6: Obowiązuje już także konieczność oznaczania w sieci obrazów, nagrań i tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję. Zabronione będą systemy, które wykorzystują techniki manipulacji i wprowadzają odbiorców w błąd. Za naruszenie zasad będzie grozić kara do 15 milionów euro. Trwa prawdopodobnie jak dotąd najdłuższa fala ekstremalnych upałów tego lata. Wczoraj w większości kraju był krótki odpoczynek od upałów. Z każdym dniem będzie jednak coraz cieplej. Od jutra do czwartku niemal w całej Polsce pomarańczowe alerty IMGW drugiego i czerwone najwyższego trzeciego stopnia. Jak sobie z tym radzić?
10: Nie wiem, wietrzyć.
11: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
6: Upały szczególnie niebezpieczne są dla osób starszych i dzieci. Między 10 a 17 najlepiej zostać w domu. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali Stany Zjednoczone 3-2. Biało-czerwoni obronili tytuł wywalczony przed rokiem, a w sumie po raz trzeci zwyciężyli w tych rozgrywkach. Polscy siatkarze utrzymali też pozycję lidera światowego rankingu. Nasz przyjmujący Tomasz Fornal został uznany najbardziej wartościowym zawodnikiem turnieju finałowego. W finale zdobył 15 punktów. To jeszcze piłkarska ekstraklasa. Wczoraj 3 mecze i 3 zwycięstwa gospodarzy. Legia z Zagłębiem 3-1, Śląsk z Rakowem 2-1 i GKS Katowice Radomiak 3-1. Dziś ostatni mecz Krakowia Pogoń. W tabeli prowadzi Legia przed Jagiellonią. Te zespoły jako jedyne wygrały pierwsze 2 mecze.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
5: Są o poranku utrudnienia na autostradzie A2 w Wielkopolsce. W nocy między węzłami Sługocin i Słupca przewróciła się ciężarówka. Drogowcy nad ranem poinformowali, że ruch został odblokowany, ale zarówno w kierunku Świecka, jak i Warszawy odbywa się pasami prawymi. Z lepszych raportów udało się już przywrócić ruch w innym miejscu, tej samej A2 też w Wielkopolsce, między węzłami Bóg i Poznań Zachód. Tam w nocy osobówka zderzyła się z busem. Było kilka osób rannych. Ta trasa już jest przejezdna.
2: Pogoda.
6: Poniedziałek będzie gorący i w większości kraju słoneczny, choć okresami przybędzie chmur. Miejscami wystąpią też przelotne opady deszczu, a na południowym zachodzie i północnym wschodzie i jeszcze w górach możliwe są burze. Na termometrach od 23 stopni nad morzem, 31 w centrum, na południowym wschodzie najcieplej 34.
2: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
5: Prawie 5 minut po godzinie 6. Dzień dobry Państwu, tu Michał Pierzchało i dawno mnie nie było tutaj w studiu Pogodnego Poranka. Bardzo się cieszę, tym bardziej na to dzisiejsze spotkanie. Asi Kruk nie ma, jest na urlopie i przez cały tydzień właśnie pierwszą godzinę poranka spędzą Państwo ze mną, a później po godzinie 7 jak zawsze dołączy Zygmunt Heiser. Mamy poniedziałek, 3 sierpnia, to 215 dzień roku. Do końca roku pozostało 150 dni, a do końca astronomicznego lata tych dni 50. Słońce wzeszło o 5 rano, a zajdzie o 25. Tak, nie 53. Wcześniej o 20.23. Tak właśnie będzie. Danuta Rin i Bogdan Czyżewski. Teraz całujmy się w pogodnym poranku w Radiu Pogoda, a za moment przegląd prasy.

Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po godzinie 6. Zaglądamy do porannej prasy. Na początek Rzeczpospolita, na pierwszej stronie artykuł: pijani kierowcy za kraty. Jeśli ktoś po alkoholu lub narkotykach złamie sądowy zakaz prowadzenia auta, dostanie bezwzględną karę więzienia. Wynika z projektu ustawy, do którego dotarła Rzeczpospolita. Także szczegóły są w Rzeczpospolitej właśnie, odsyłam Państwa. W prasie także, w Superekspresie dokładnie, artykuł o tym, że łatwiej można się od teraz zapisać do lekarza. O tym też trochę mówiliśmy w weekend już w wiadomościach w Radiu Pogoda. Natomiast w Superekspresie też znajdą Państwo szczegóły. Od 1 sierpnia, czyli od soboty, przez internet można zapisywać się do kolejnych specjalistów. To chodzi tutaj o endokrynologa, pulmonologa, hepatologa, nefrologa, neonatologa, immunologa, angiologa oraz specjalisty chorób zakaźnych. To jest ta centralna e-rejestracja. Logujemy się na konto, to IKP, czyli internetowe konto pacjenta, albo jeżeli ktoś z Państwa ma aplikację IKP, to też można to właśnie za pomocą tej aplikacji zrobić. No i jest wszystko w jednym miejscu. Nie trzeba dzwonić po przychodniach i sprawdzać, czy tutaj jest termin, a może tutaj jest termin, albo jeszcze chodzić od rana i stać w kolejkach. Jak to działa w praktyce? No trudno mi powiedzieć, bo logowałem się na IKP, ale do tych wszystkich lekarzy trzeba mieć skierowanie, żeby móc na przykład zobaczyć wizyty, więc no nie jestem w stanie Państwu powiedzieć, jak z terminami, no ale można sobie wybrać miasto, można sobie po kodzie pocztowym wybrać, no i przede wszystkim taką wizytę zarejestrować. Miejmy nadzieję, że będzie to sprawnie działać. O tym dzisiaj w Superekspresie. No i na koniec jeszcze Gazeta Wyborcza i tutaj półmetek wakacji i takie podsumowanie. 43% tyle wszystkich rezerwacji dokonywanych od maja do lipca dotyczyło miejscowości górskich, a tych położonych nad morzem było 38%. To oznacza, że góry po raz pierwszy od wielu lat wyprzedziły Bałtyk. No taka sytuacja. Szczegóły dzisiaj w Gazecie Wyborczej. No dobrze, wracamy do najpiękniejszych melodii i to naprawdę będzie piękna melodia. Irena Jarocka. Odpływają kawiarenki w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Prawie 13 po 6.

0: No i tak właśnie budzimy się w pogodnym poranku w Radiu Pogoda 19 po 6. Ciekawostka związana z tą piosenką jest taka, że to nie wcale Bill Haley nagrał ten utwór jako pierwszy. Było wcześniejsze nagranie przez inny zespół. Parę miesięcy wcześniej to miało miejsce. W ogóle to tak dopowiem, że jesteśmy w połowie lat 50. No ale tamta wersja przeszła bez echa. Dopiero wersja Haleya i The Comets stała się światowym przebojem. Pewnie trochę pomogło to, że piosenka była czołówką filmu. Zagadkę mam dla Państwa. 22 444 4004. Oglądałem wczoraj serial 07 Zgłoś się. No i oczywiście porucznik Borewicz był. Jak ma na imię porucznik Borewicz? Wiedzą Państwo? Proszę dać znać. 22 444 4004.
1: Reklama. To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 65 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
1: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.

28 po 6 w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Powiem teraz Państwu krótko o tym, czym dzisiaj będą zajmować się nasi reporterzy, o czym ważnym, istotnym usłyszą Państwo w wiadomościach w Radiu Pogoda przez cały dzień. Informacje dla kierowców się pojawią, ponieważ europejskie drogówki ruszają z akcją Prędkość, co oznacza, że na trasach, no nie tylko właśnie w Polsce, ale całego kontynentu pojawi się więcej radiowozów z wideorejestratorami. Również to będą te radiowozy nieoznakowane. Ma być więcej policjantów mierzących prędkość, stojących przy głównych trasach, także będziemy się temu przyglądać i Państwu relacjonować. No ale też ostrzegamy kierowców właśnie, że taka akcja dzisiaj będzie miała miejsce. Śledzimy także sytuację pogodową. Jeśli chodzi o Polskę, to wracają upały. Mam przed sobą mapę z alertami. Tutaj już cała południowa połowa kraju z ostrzeżeniami nawet drugiego stopnia, a na południowym wschodzie pojawił się trzeci stopień, czyli

najwyższy. Patrzymy też na to, co dzieje się w Europie, w Grecji chociażby, ale też Francja i Hiszpania, czyli pożary. Mnóstwo turystów wybiera się do tych krajów. Będziemy zbierali dla Państwa aktualne informacje. Z tematów sportowych w Gdyni rozpocznie się dzisiaj 83. Tour de Pologne. Wyścig wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie. To tak, gdybyście Państwo się zastanawiali, czemu właśnie w Gdyni. Na starcie stanie wielu kolarzy znanych z poprzednich edycji, m.in. Michał Kwiatkowski, zwycięzca z 2018 roku. Te tematy i wiele więcej przez cały dzień w wiadomościach w Radiu Pogoda, a te najbliższe wydanie wiadomości za 31 minut.

0: Pocieszanka Andrzeja Rybińskiego. Piosenka, która powstała zupełnie przypadkiem. Podczas trasy koncertowej artysta wieczorem improwizował na gitarze nową melodię. Komuś z zespołu tak bardzo się spodobała, że włączył szybko magnetofon i ją nagrał. I tak właśnie w połowie lat 80. powstała ta wersja. Kilkanaście lat później nowe życie piosence nadała interpretacja Edyty Geppert. Tu już jednak to było takie bardziej nastrojowe wykonanie. Zresztą Państwo doskonale to wiedzą. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, na zegarze za 23 minuty, godzina 7. Do porucznika Borewicza i jego imienia wrócimy za kilka minut.
1: Reklama.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
3: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beciński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
5: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Została ostatnia reklama.
9: Lepsze Mazowsze?
10: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
9: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
10: czekają na Twój głos.
9: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
10: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
9: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
10: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za kwadrans godzina 7. W weekend, skacząc po kanałach telewizyjnych, trafiłem na serial 07 Zgłoś się. To był 8 odcinek, w którym, no wiadomo, porucznik Borewicz prowadzi kolejne śledztwo, ale incognito jest legitymowany przez milicjanta i tam pojawiło się imię Borewicza. I tak sobie pomyślałem, że zawsze to był przecież tylko porucznik Borewicz. I już. Imię niezwykle rzadko padało w serialu. Spytałem jeszcze żonę, jak miał na imię Borewicz. No, złapała się za głowę i mówi, no kurczę, że nie wiem. Dlatego w pogodnym poranku po godzinie 6 zapytałem, czy państwo może wiedzą, pamiętają, bo byłem ciekawy, czy to imię gdzieś po prostu w państwu w pamięci zapadło. No, telefony szybko się rozdzwoniły. Posłuchajmy zresztą. Dzień dobry.
1: Porucznik Borewicz miał na imię Sławomir.
2: No, nasz porucznik Borewicz miał na imię Sławomir.
3: To jest Sławomir.
4: Porucznik Borewicz oczywiście miał na imię Sławomir.
5: O ile sobie dobrze przypominam, to Sławek.
0: No, dobrze sobie pani przypomina i państwo wcześniej także, oczywiście Sławomir Borewicz. No to jeszcze fragment z serialu, żeby postawić kropkę nad i.
6: Dokumenty mówię.
7: Tak, tak, ten pan ich tylko rozbroił. Był całkowicie w porządku, panie Plutonowy.
8: Nie mam, mam tylko prawo jazdy. Dowód zostawiłem w hotelu.
6: Borewicz. Sławomir Borewicz.
8: Tak.
6: Ja was na pewno już gdzieś widziałem. Dziękuję wam za obywatelską postawę. Może byście wstąpili do ORMO? Potrzebujemy takich ludzi, co?
8: Interesująca propozycja. Przemyślę sprawę.
0: No dobrze, to już akurat zostawię bez komentarza. Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 13.07.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta wezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląska.

nie wiem jak, taki fakt, taki fakt się przydarzył. O nim czuł, o nim snuł, o nim marzył. O nim śnił, o nim chciał, o nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie znów.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 3 minuty godzina 7, za 3 minuty u nas najnowsze wydanie wiadomości, a w nich zajrzymy m.in. do Zakopanego, które pęka w szwach, tłumy turystów na Krupówkach i na szlakach. Tak mija półmetek wakacji na Podhalu. Raport z Podhala właśnie i nie tylko. Za chwilę w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
4: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoty 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w Słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w Słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych Wisk. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Reklama.
0: Będziemy się bujać muzycznie i budzić jednocześnie. Felicita w pogodnym poranku tuż po wiadomościach. No a teraz właśnie posłuchajmy razem, co ważnego dzieje się w kraju i na świecie.
16: Po ataku nożownika we Wrocławiu dziś możliwe zarzuty dla 18-latka. Zamiast wielkiego ataku na Iran kolejne negocjacje, zapowiedział Trump. Wielkie gwiazdy filmowe możemy spotkać w Kazimierzu Dolnym. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 18-letni nożownik z Wrocławia prawdopodobnie usłyszy dziś zarzuty. Według śledczych w sobotę zadał on kilka ciosów nożem 30-letniej kobiecie, która teraz walczy o życie w szpitalu, mówi Monika Kaleta z dolnośląskiej policji.
17: 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował młodą kobietę na klatce schodowej. Tutaj szybka reakcja policjantów pozwoliła na to, że został on błyskawicznie zatrzymany.
16: Służby nie zdradzają, czy kobieta znała napastnika, ani jaki mógł być powód ataku. Amerykanie w ostatniej chwili odwołali atak na Iran i wracają do stołu rozmów. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Rozmawiamy z nimi w formie negocjacji. Rozpoczynają się w poniedziałek. Szczegółów nie podał. Po tych zapowiedziach staniała ropa. Baryłka Brent kosztuje dziś poniżej $80. 22 przywódców państw Unii Europejskiej apelują o uszczelnienie zewnętrznych granic wspólnoty. Wśród nich premier Donald Tusk. To reakcja na kryzys migracyjny w hiszpańskiej Ceucie. W ostatnich dniach granice sforsowało tam ponad 50 tysięcy imigrantów z Maroka. Większość miała już wrócić do swojego kraju. Szczegóły Tomasz Fęskę.
18: Zamknięcia granic pomiędzy Hiszpanią i Francją domaga się europejska prawica. Europoseł PiSu Tobiasz Bocheński zapewnia.
19: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia i tego się domagamy.
18: Prawie 50 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z KO.
20: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić.
18: Premier Hiszpanii Pedro Sanchez argumentuje, że leżąca w Afryce Ceuta nie leży w strefie Schengen, więc wezwania do wyrzucenia z niej Hiszpanii są bezzasadne.
16: Zakopane pęka w szwach, tłumy turystów na Krupówkach i na szlakach. Tak mija półmetek wakacji na Podhalu. Gości przyciągają niezapomniane widoki i piękna słoneczna pogoda.
21: Gdzie byliście?
22: Dzisiaj byliśmy na Kasprowym Biarku.
21: Szacun, no ale tłok chyba w górach, nie?
23: Jak... Zależy w którym miejscu.
24: Do Świnicy, nie? Już w stronę Kasprowego trochę większy.
25: Ludzie jak zobaczą parę dni słoneczka, to wszyscy jadą.
26: Rafał Kubacki, ratownik Topr.
27: Mieliśmy sporo już takich interwencji, chociażby w Kobylarzowym Żlebie, gdzie dochodziło do sporych zatorów i musieliśmy interweniować w takiej sprawie, tak jakby rozładowania tego. No niestety Tatry są górami bardzo małymi.
25: Tak, tłumy są.
21: No ale góry wynagradzają chyba, nie? Widoki. Tak, widoki są świetne. Polecamy wszystkim.
16: Toprowcy polecają wybieranie mniej popularnych szlaków, żeby uniknąć tłoku i zatorów. Z kolei Kazimierz Dolny nad Wisłą opanowały filmowe gwiazdy. Zaczął się festiwal Dwa Brzegi. To setki wydarzeń, pokazy filmowe, spotkania z aktorami i reżyserami, wystawy, dyskusje, możliwość spotkania artystów na rynku i zrobienia sobie z nimi zdjęcia. A wśród nich Joanna Kulik, Arkadiusz Jakubik, Daniel Olbrychski, Andrzej Pongowski, Katarzyna Figura czy Anna Dymna. Festiwal potrwa do niedzieli.
28: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
29: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy siatkarze po raz trzeci ze złotym medalem Ligi Narodów w finale turnieju w chińskim Ningbo pokonali po bardzo zaciętym meczu USA 3-2. Pod wodzą Nikoli Grbicza biało-czerwoni 9 raz z rzędu stanęli na podium dużej imprezy. Najlepszym siatkarzem turnieju finałowego w Chinach wybrano Tomasza Fornala. Brązowy medal Ligi Narodów wywalczyła Słowenia, pokonując Japonię 3-1. Jeremy Sochan zostaje w NBA. 23-latek, który jako głęboki rezerwowy sięgnął w minionym sezonie po mistrzowski tytuł z New York Knicks, został nowym koszykarzem Portland Trail Blazers. Nasz skrzydłowy podpisał roczny kontrakt.
28: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Pogoda.
16: Przed nami ciepły i słoneczny poniedziałek. Termometry pokażą od 20 stopni nad morzem do 33-34 na południu. W drugiej części dnia możliwe burze z przelotnym deszczem i silnym wiatrem, zwłaszcza na południu i w centrum. Ciśnienie powoli będzie spadać.
2: Lato w Radiu Pogoda.
30: Lato, lato, lato.
31: Pięć minut po godzinie siódmej. Dzień dobry, witamy Państwa.
0: Zygmunt Heizer.
31: I Michał Pierzchała, dziś w męskim składzie.
0: Tak, Asia na urlopie.
31: Pozdrawiamy i tak życzymy pięknej pogody, a wygląda na to, że w tym tygodniu lato pokaże swoje możliwości.
0: Tak, będzie nawet bardzo upalnie, prawie 40 stopni. Jeszcze nie dzisiaj, szczęśliwie.
31: Witamy w poniedziałek, 3 sierpnia. Mamy 215 dzień roku, do końca roku 150 dni, do końca astronomicznego lata 50.
0: Zygmuncie, a co ty wczoraj robiłeś tak mniej więcej od 13.30 do 16?
31: Bardzo podstępne pytanie.
0: No to...
31: Jak to co?
0: Oczywiście o siatkówce też będziemy mówić jeszcze w tej godzinie pogodnego poranka. Wcześniej sprawdzimy, co ciekawego wydarzyło się przed laty na świecie.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 7 zaglądamy do kalendarza, tego aktualnego, no i tego sprzed lat. Dziś w kalendarzu imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Piotr.
1: Mój syn jest Piotr, ale to nie dzisiaj, z tego co wiem. Chyba, że będzie się dopominał, to mimo wszystko życzenia złożę. Dobrze, to tutaj mamy imieniny i wszystkiego najlepszego właśnie dla Państwa. Natomiast co działo się przed laty 3 sierpnia 1778 rok? Wtedy w Mediolanie otwarto teatr La Scala, najsłynniejszą scenę operową we Włoszech, jedną z najsłynniejszych na świecie. No, każdy artysta operowy marzył, żeby tam wystąpić, zresztą pewnie nie tylko operowy. Z naszych rodaków na scenie La Scali stał m.in. Jan Kiepura, pierwszy raz w 1928 roku, no i nie raz też w kolejnych latach.
0: A teraz rok 1941, wtedy urodziła się Martha Stewart. Z domu? Tak, tak. Kostyra. Znana na całym świecie amerykańska bizneswoman, prezenterka, właścicielka imperium medialnego. W programach telewizyjnych w Stanach Zjednoczonych prezentowała przepisy na gołąbki, polską kiełbasę, no i oczywiście nasze ukochane pierogi.
2: To jest przepis mojej babci i on bardzo dobrze działa. Ciasto jest miękkie, delikatnie rozwałkowane.
0: Kurczę. No i narobiła nam
1: to zobaczyłem tego pieroga, no a nawet nie jednego. Dzisiaj też
0: musieliśmy to puszczać. No, musieliśmy.
1: No ale puściliśmy. No i co teraz?
0: No, no wiadomo, co dalej.
1: Skąd my pierogi weźmiemy?
0: Co będzie na obiad?
1: No to dobrze, że na obiad. Że nie każesz mi lecieć do sklepu teraz jakiegoś pieroga zakupić. Dzień arbuza też dzisiaj w kalendarzu. Nie, to ja pierogi wolę.
0: To wszystko, o czym mówiliśmy, działo się 3 sierpnia.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21 po 7. No tak, nawiązując do piosenki, chciałoby się powiedzieć, mamy cudownych siatkarzy.
1: Tak.
0: Zygmuncie, opowiadaj, no bo...
1: To niesamowity mecz wczoraj, proszę Państwa, Polacy, jeśli Państwo tego jeszcze nie wiedzą, zdobyli złoty medal Ligi Narodów. To są takie rozgrywki, no ja bym powiedział na trzecim poziomie, jeśli chodzi o wagę różnych zawodów, dlatego że na pierwszym miejscu są Igrzyska Olimpijskie, niewątpliwie. Potem są Mistrzostwa Świata, a potem jest właśnie komercyjna, bo to są rozgrywki komercyjne, Liga Narodów. W finale graliśmy ze Stanami Zjednoczonymi. Mecz był niesamowity.
0: No 3-2 się zakończył,
1: tak.
0: Więc do końca gra była.
1: Jeden z tytułów w prasie porannej to był pot, krew i łzy. I to dosłownie, dlatego że najlepszy amerykański zawodnik Anderson, Matthew Anderson, został sfaulowany przez swojego zawodnika. Środkowy McHenry tak się cieszył, tak machał rękami, że trafił w łuk brwiowy Andersona, krew się polała. On musiał zejść z boiska, najlepszy zawodnik. Nie dokończył seta, wszedł za niego zastępca. No na szczęście jakoś tam udało się tę ranę załatać i wszedł w kolejnym secie, no ale to nie pomogło. Myśmy przegrywali 2-1, wygraliśmy 4 seta, no i 5. Tam się działy naprawdę niesamowite rzeczy. Trener Grbicz zdjął atakującego, zagrał 3 przyjmującymi, nietypowe rozwiązania i super emocje, złoty medal, a najlepszym zawodnikiem MVP został Tomasz Fornal, naprawdę genialny siatkarz.
0: No, cieszymy
1: brawo
0: się,
1: nasi.
0: Gratulujemy.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz

0: Owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
2: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
1: Serio? A co tam takiego?
2: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
1: Brzmi jak wydatek.
2: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
1: No to na co jeszcze czekamy?
2: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
1: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Została ostatnia reklama.
4: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
5: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 29.08. Mam przed sobą sondaż, w którym kierowcy wypowiadają się o nowych samochodach, a dokładnie o tym, że te auta są coraz bardziej naszpikowane elektroniką. No i tak, ankietowani kierowcy, a dokładnie ponad połowa, przekonywali, że duża ilość właśnie systemów elektronicznych w samochodach może prowadzić do kosztownych awarii. Sporo kierowców narzekało, że w autach brakuje im takich gałek tradycyjnych, że jest tylko tablet, ekran, że żeby coś włączyć, to trzeba, wiesz, przesunąć jak w telefonie i tak naprawdę obsługa samochodu sprowadza się do używania telefonu. Prawie 1/4 badanych uważa, że nowoczesne systemy powodują utratę przyjemności z klasycznego prowadzenia samochodu.
1: No coś w tym jest, ja się absolutnie zgadzam, dlatego że na przykład tempomat, który powoduje, że nie używa się pedału gazu, doprowadza do tego, że no siedzisz przed kierownicą, ten samochód jedzie sam. Sam hamuje, sam przyspiesza, sam dostosowuje tempo do tego, co wcześniej ustaliłeś. Robi się nudno, a jak jest nudno, to robi się sennie, a jak jest sennie, to jest niebezpieczne.
0: No właśnie, gdzie jest ta granica? Ja pamiętam mój egzamin na prawo jazdy i jeszcze jak się uczyłem na polonezie, no to już trudniej znaleźć innego klasyka niż właśnie polonez. Zawsze po 2 godzinach placu manewrowego to ja czułem, że to jest klasyczne auto. Zakwasy miałem następnego dnia, no tak właśnie było. 22 444 40 04. Państwo raczej wolą takie właśnie klasyczne samochody, klasyczne prowadzenie, żeby ta elektronika nie ułatwiała albo nie przeszkadzała, te wszystkie systemy, żeby antypoślizgowe i tak dalej. Czy właśnie ta elektronika pomaga, absolutnie nie przeszkadza i tak jest właśnie lepiej? Jak Państwo uważają? Proszę dać znać.

0: Oczywiście państwo pamiętają ten serial Świat według Bundy.
1: Tak jest, pogodny poranku w radiu, pogoda za 21 minut, godzina 8. Telefon mamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, moje kochane radio. Słucham was codziennie, mam już swoje lata i radio mi tu gra, no można powiedzieć, bez przerwy, bo piękne stare melodie i nowsze trochę. Kocham wasze cudowne, wasze moje, nasze radio Pogoda, najfajniejsze radio u nas. Dziękuję ślicznie.
0: Bardzo, bardzo dziękujemy. Nasze, bo to państwa, no i nasze też.
1: A propos tych melodii, to starsze i trochę nowsze się pojawią lata 70. za moment w wykonaniu Daniela Kłoska.
3: Autopromocja.
4: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Marian, okazja jest.
12: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
11: Ale to mega okazja w Media Expert.
12: A nie, no to już wróciłem.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dalmajer kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Cza. Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 11 minut godzina 8. Dosłownie kilka minut temu pytaliśmy Państwa, jak to jest z tą techniką
1: samochodową.
0: Czy Państwo raczej wolą klasyczne rozwiązania, czy te nowoczesne?
1: To świeci dełka, tablety, samochód prawie sam jedzie.
0: Ekranami i tak dalej, i tak dalej. I w tej sprawie mamy telefon. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, to na Radio Pogoda. Tutaj pogodnie kierowca komunikacji miejskiej, Rafał.
1: O, dzień dobry.
2: A w odpowiedzi na pytanie panów prowadzących, który serdecznie pozdrawiam, zdecydowanie jestem zwolennikiem samochodów analogowych, tak zwanych. W pamięci oczywiście pozostaje Skoda Octavia z 1956 roku, którą jeździł nieżyjący już niestety mój dziadzie. To był naprawdę niesamowita frajda, kiedy patrzyłem właśnie jak dziadek, żeby włączyć pierwokowska. Nie miał go przy kierownicy, ale na tablicy rozdzielczej. To było naprawdę coś niesamowitego. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Pogoda, prowadzących, miłośników klasycznej komunikacji, klasycznych samochodów oraz wszystkich moich pasażerów, który tworzy dzisiaj na trasie pod Gdańskiem. Serdecznie pozdrawiam, Rafał.
0: Dziękujemy panie Rafale i cieszymy się bardzo, że pasażerowie są w tak pewnych rękach kierowcy miłośnika klasycznej motoryzacji.
1: 22 444 40 04. A jak państwo? Z której grupy państwo jesteście?

0: Czekamy w pogodnym poranku w Radiu Pogoda na wiadomości. One pojawią się u nas już za 2,5 minuty i tutaj temat związany ze zwrotem butelek, bo teraz jest tak, że jak zwracamy do tych automatów butelki, to dostajemy kupon najczęściej na zakupy w sklepie, a jest coraz więcej urządzeń, które po prostu przeleją nam pieniądze na konto. Szczegóły za chwilę.
1: A ja już teraz zapraszam Państwa do zgłaszania się do krzyżówki Radia Pogoda. Nagroda gwarantowana herbata, a do wygrania dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o imię i Państwa numer telefonu.
2: Reklama. Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen. Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu makaron Lubella, pióra, świderki, nitki cięte i spaghetti. Jedynie 3,49 za 550 gramów. Super cena! Netto, patent na tanie zakupy.
2: Reklama.
0: Najpiękniejsza letnia piosenka już za chwilę w pogodnym poranku. Piosenka w wykonaniu Anny Jantar, a teraz wiadomości. Minęła godzina 8.
11: Pożary paraliżują południe, najgorzej teraz w Grecji, Portugalii i Francji. Polskie lasy pełne owoców, lekarze ostrzegają przed groźną chorobą. Płynął bez przerwy przez ponad 2 doby. Polak dokonał niezwykłego wyczynu.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Strażacy w Grecji, Francji i Portugalii próbują opanować rozległe pożary, które zmuszają mieszkańców do opuszczania domów. To kolejna doba walki z żywiołem na południu Europy. W rejonie Aten ewakuowano już kilkanaście tysięcy osób, a sytuację dodatkowo komplikuje silny wiatr. Marcin Starzec.
12: Jednym z najgroźniejszych jest pożar w rejonie Porto Germeno na zachodzie od Aten, ale strażacy łącznie walczą z płomieniami w kilkunastu innych miejscach kraju. Do tego cały czas wieje, co nie pomaga w akcji. Ciągle pojawiają się nowe zarzewia ognia, a w niektórych miejscach pożar przybiera na sile w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Mówił jeden ze strażaków, który walczy z ogniem w okolicach Porto Germeno. Podobnie jest też w północnej Portugalii. Tam obszar nieopanowanego pogorzeliska sięga blisko 16 tysięcy hektarów. Z pożarami walczy również Hiszpania, gdzie pomagają strażacy z Polski.
11: Pożary pustoszą też Stany Zjednoczone. W stanie Waszyngton ogień zniszczył ponad 600 budynków. zmusił dziesiątki tysięcy mieszkańców do ewakuacji. Polskie lasy są teraz pełne owoców. Polacy ruszyli na jagody, jeżyny i maliny. Ważne, by nie jeść ich prosto z krzaka. Można zarazić się bardzo groźną bąblowicą. W tym roku odnotowano już ponad 40 przypadków tej choroby, czyli dwa razy więcej niż rok temu. Eksperci przypominają, że objawy mogą pojawić się dopiero po wielu latach. Mówi Dorota Dwóżnik-Szarek z Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego.
13: To jest około 5 do nawet 15 lat po zarażeniu. Przebieg choroby przypomina rozwój choroby nowotworowej.
11: A żeby się przed tym uchronić, wszystkie leśne owoce należy dokładnie myć przed zjedzeniem. Policjanci zatrzymali Mikołaja W., podejrzewanego o śmiertelne potrącenie pieszego w Suwałkach. Złapali mężczyznę w nocy w województwie zachodniopomorskim, mówi Kornelia Staniszewska z policji w Policach.
14: W rejonie przejścia granicznego w Kołbaskowie policjanci z oddziału prewencji policji w Katowicach, pełniący służbę w rejonie granicy, zatrzymali mężczyznę, który przemieszczał się z Niemiec do Polski. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany listem gończym.
11: Według śledczych tydzień temu miał z dużą prędkością potrącić mężczyznę przechodzącego przez pasy i odjechać z miejsca wypadku bez udzielenia pomocy. Pieszy zginął na miejscu. Zatrzymanemu grozi 20 lat więzienia. Zwrot butelki, a pieniądze od razu na konto. Tak mogą wkrótce działać nowe automaty. Są już testowane, najczęściej w dużych miastach, choć jest ich jeszcze niewiele. Zamiast odbierać bon i iść do kasy, dostaniemy zwrot kaucji bezpośrednio na kartę płatniczą. Takich urządzeń ma szybko przybywać. Wedle zapowiedzi Ministerstwa Klimatu w ciągu kilku najbliższych lat w całym kraju mają się pojawić tysiące takich maszyn. Za piątym razem dokonał niemożliwego. Bartłomiej Kubkowski przepłynął wpław Bałtyk, pokonał ponad 160 kilometrów w 55 godzin, bez snu i odpoczynku. Swój wyczyn dedykował podopiecznym fundacji Cancer Fighters, a w Dziwnowie przywitały go tłumy kibiców. Bałtyk próbuje teraz pokonać także Karolina Szczepaniak, olimpijka i rekordzistka Guinnessa, płynie ze Szwecji do Pobierowa. Wspiera zbiórkę na leczenie i rehabilitację 14-letniego chłopca.

0: Pogoda.
1: Nowy tydzień przywita nas letnią pogodą. W większości kraju dużo słońca, temperatura od 25 do ponad 30 stopni. Najcieplej na południu, tutaj nawet 34. Choć lokalnie po południu mogą rozwinąć się burze, a przy tym intensywne opady deszczu i wiatr porywisty do 70 km na godzinę.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 5 minut po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: I Michał Pierzchała w męskim składzie.
3: Tak jest, Asia na urlopie.
2: Witamy Państwa w poniedziałek 3 sierpnia, mamy 215 dzień roku. Wschód słońca dziś był o godzinie 5, zachód będzie o 20.23. Dzień jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 23 minuty.
3: Za chwilę w Radiu Pogoda nasza krzyżówka, a teraz Zygmuncie owocowy poniedziałek. Boróweczkę z ogródka.
2: Bardzo chętnie.
3: Zrywane
2: w weekend. Boróweczki.
3: Podlewane tylko deszczówką i nic więcej.
2: Sam wyhodowałeś?
3: No, samo rosło, a ja tylko zrywam i zajadam. Ale wiesz, zrywam i to ciągle przybywa tych borówek. No, takie rzeczy.

0: poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Jest z nami pani Ania. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Gdzie panią zastaliśmy?
3: Jestem aktualnie w Warszawie.
2: A aktualnie, bo nieaktualnie?
3: Nie, też tutaj mieszkam, ale okay. Po prostu byłam na weekend gdzie indziej.
0: A gdzie weekend pani spędziła?
3: W Białej Podlaskiej.
0: I co tam w Białej Podlaskiej?
3: Z Białej Podlaskiej pochodzę, tam mieszkają moi rodzice, także byliśmy na weekend z rodziną w odwiedziny. Piękne miasto, zapraszam. Bardzo dużo atrakcji przyrodniczych, można ciekawie spędzić czas aktywnie.
0: No i proszę, i reklama miasta poleciała.
2: Pani Aniu, natomiast teraz mamy zadanie do wykonania, czyli krzyżówkę. Pani od początku lipca rozwiązuje krzyżówkę z nami, czy dopiero się niedawno dołączyła?
3: Dopiero niedawno dołączyłam.
2: A, no to dobrze się składa, no bo sierpniowa krzyżówka niedawno rozpoczęta, więc nic zdecydowanie straconego. Dwa hasła już mamy. Zygmuncie, o nagrodach może jeszcze krótko?
0: Bardzo proszę.
2: To powiedz, proszę.
0: Nagroda gwarantowana herbatka już jest, a do wygrania jest dzbanek filtrujący wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda. I teraz o zasadach. Ważna informacja dla tych, którzy wypełniają diagram. Dziś hasło numer 3. Tam wpisujemy hasło. Pani Anno, a teraz informacje ważne dla pani. Dzisiejsze hasło składa się z 7 liter. Kategoria to powieść i film. I za chwileczkę będzie zagadka. Będzie 10 sekund na odpowiedź. Zagadka brzmi tak. Znaleziony w hiszpańskim mieście. Czas start. Film.
3: A coś w Sargoście, ale...
2: No.
0: Ale co tam?
3: Notatnik? Nie.
2: Nie? No. I już proszę nie mówić, bo teraz słuchacze będą
0: było
2: dalej.
0: Blisko, bym powiedział. No, ale niestety nie. Się nie udało. To jest szansa dla państwa, dlatego że czekamy na odpowiedzi. Ta osoba, która jako pierwsza dodzwoni się do nas poprawną odpowiedzią, dostaje nagrodę. Dziękujemy pani Anno. Herbatkę wysyłamy.
3: Dziękuję pięknie.
2: A państwu.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: A jeśli państwo wiedzą, jaka jest odpowiedź na nasze pytanie krzyżówkowe, to oczywiście prosimy o telefony 22 444 4004. Ja przypomnę zagadkę. Znaleziony w hiszpańskim mieście.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 21 minut po godzinie 8. Wracamy do krzyżówki Radia Pogoda, ponieważ no, kilka minut temu udział w naszej zabawie brała pani Ania. No i no niestety, nie
1: Ale
0: udało
1: się.
0: Było nawet bardzo blisko. Przypomnijmy Zygmuncie hasło, bo to było hasło numer 3, prawda?
1: Tak, tak.
0: Siedmioliterowe.
1: I to hasło brzmiało: znaleziony w hiszpańskim mieście.
0: A więc zasady są takie, że skoro słuchacz bądź słuchaczka w głównej zabawie nie odpowie, no to szukamy odpowiedzi dalej spośród nagrań, które państwo zostawiają na naszej automatycznej sekretarce. Mamy zwycięzcę bądź zwyciężczynię, zaraz się dowiemy. Dzień dobry.
2: Wydaje mi się, że to chodzi o rękopis znaleziony w szarakości. Januszu, pozdrawiam.
1: Tak jest, brawo.
0: Panie Januszu, zdecydowanie tak. Rękopis to jest to hasło, także proszę koniecznie wpisać w wiersz numer 3. Pojawiały się różne opcje, bo pani Ania o notatniku gdzieś tam wspominała.
1: Tak.
0: Mieliśmy sporo telefonów też, że pamiętnik znaleziony w Saragosie, no ale nie, ale nie. Hasło jest rękopis, także
1: tak
0: gratulujemy.
1: Jest, panie Januszu, wysyłamy dzbanek filtrujący na wodę z limitowanej edycji Radia Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka elektroniczna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum. Lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml.

0: Wystoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl. Regulaminy.
3: Została ostatnia reklama.
4: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

kwiaciarni wybiorę najdroższy mi kwiat, rodzince niedzielę umilę. Bo dziś

0: dum, pup-pup-pi-dup.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.32. Jakby nie patrzeć, proszę Państwa, mamy do czynienia z małą rewolucją, letnią rewolucją, przynajmniej na początku sezonu. No bo zawsze było tak, że przede wszystkim wybieraliśmy się nad morze.
2: A
1: tak,
2: teraz
1: to był kierunek wyjazdu Polaków.
2: To gdzie teraz?
1: A to wygląda w ten sposób, że od maja do lipca dotyczy to miejscowości górskich. 43% Polaków wybrało właśnie ten kierunek. Góry. Aha. Góry 43%, natomiast morze 38%. A to oznacza, że góry po raz pierwszy od wielu, wielu lat wyprzedziły Bałtyk.
2: No proszę, nie wiem, może to wynika na przykład z cen. Mam kilka ofert właśnie z gór. Ustroń, tutaj nocleg dla pary to jest około 330 zł, dla rodziny 2 plus 1 460. Krynica-Zdrój niewiele droższa, dla osób planujących w Tatrach to na przykład może być propozycją Kościelisko. Zakopanego może nie polecamy, bo tam po prostu straszne tłumy. Natomiast w Kościelisku nocleg 420 zł dla dwóch osób, no 2 plus 1, czyli z dzieckiem wyjazd to już około 500 zł. Ale tak sobie myślę, że okej. Góry wołają. Piękne mamy góry, żeby nie było wątpliwości. Ale Bałtyk spokojnie odpowiada, jak się zmęczycie, to wrócicie.
1: No tak, tak, ale wiesz, decydujące jest chyba jednak pogoda. Nad morzem, jak pogoda jest kiepska, wieje, jest zimno, no nie ma co robić. W górach zawsze se można połazić. Nawet przy kiepskiej pogodzie.

0: No, a jak jest to słońce, to okazuje się, że Polacy chętniej jadą w góry, a nie nad morze. No mamy rewolucję taką, o tym mówiliśmy przed paroma chwilami w Radiu Pogoda, że więcej rezerwacji jest w tym roku górskich właśnie. No i taka przypominajka dla Państwa, że
1: to będzie... Nie ma to właściwie większego znaczenia. Tak. Jak chcą Państwo słuchać Radia Pogoda, to jest to możliwe zarówno tu, jak i tam, albo gdzie indziej.
0: Za pomocą naszej aplikacji oczywiście. I, co ważne, zarówno w radiu i w aplikacji, za chwilę piosenka, której wykonawca był tak niezadowolony z pierwszego nagrania, że zdecydował się nagrać ją ponownie. I to właśnie ta druga wersja przeszła do historii. Posłuchamy jej za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No oczywiście Mieczysław Fok.
5: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
4: Dziękuję.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
7: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
6: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
7: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
8: Marian, okazja jest.
9: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
8: Ale to mega okazja w Media Expert.
9: A nie, no to już wróciłem.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
11: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: z dwutygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko 1,59 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Castorama!
4: Teoria
2: i praktyka.
5: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
7: Została ostatnia reklama.
8: Barbara, łatwa kasa?
9: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
9: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 9 minut godzina 9. Są takie telefony od słuchaczy, na które czekamy, a jeśli ich dłużej nie ma, to się niepokoimy, co się zdarzyło.
1: To prawda.
0: No właśnie, jeden z takich telefonów. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie Zygmuncie i panie Michale.
1: Dzień dobry.
2: Witam bardzo, bardzo serdecznie. Antonina, wasza pogodynka z Gdyni. Chciałam przeprosić, tak się stało, że mój kontakt z wami nieco się urwał, no ale to nie z powodu ani mojego zdrowia, ani po prostu tak się stało. W tej chwili już jestem. Bardzo, bardzo się cieszę. I może tak krótko, na wybrzeżu jest pięknie, pięknie świeci słońce. Zero wiatru, no nawet boję się spojrzeć na termometr. Cieniu panowie, z Gdyni i jest w tej chwili 25 stopni. No i rusza dzisiaj Tour de Pologne. Mają panowie start w kierunku Koszalina przez przepiękne kaszubskie lasy. Jeszcze raz serdecznie pozdrawiam, zatem do usłyszenia, już teraz będziemy w kontakcie. Antonina.
0: Bardzo dziękujemy, pani Antonino. Garść świeżych, najnowszych informacji z Gdyni.
1: Pani Antonina, jak mówi o pogodzie, nawet jak jest niepięknie, to i tak mówi pięknie, że wydaje się, że jest pięknie.
0: Ale dziś jest pięknie.
1: I dziś jest pięknie i rzeczywiście Tour de Pologne rusza i będą utrudnienia dla mieszkańców Gdyni. O 10.30 start, także o, takie wydarzenie. Pani Antonino, cieszymy się strasznie, że jest pani z nami. No i nie możemy się doczekać kolejnych raportów z Pomorza.

0: A to był Janusz Gniatkowski w pogodnym poranku w Radiu Pogoda. Za 4 minuty godzina 9, za 4 minuty wiadomości, a w nich liczby się pojawią i to całkiem wysokie. 38 stopni, tyle będą pokazywać termometry w najbliższych dniach w Polsce. Szczegóły już za chwilę.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
7: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
8: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę. A ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
3: Reklama.
0: Vox, a potem Ali Babki muzycznie rozpoczną kolejną godzinę pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Teraz jednak posłuchajmy najnowszych wiadomości. Zbliża się godzina 9.
12: Wytwory sztucznej inteligencji mają być oznaczone, weszło nowe prawo. Pogoda przyniosła wielkie straty w owocach. Odczują to nasze portfele. A przed nami kilka dni upałów. Są apele o oszczędzanie wody.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek o sztucznej inteligencji. Generowane przez nią obrazy, nagrania, audio i wideo muszą być już odpowiednio oznaczone. Podobnie rozmowy z botami na czatach to po to, byśmy mogli odróżnić sztuczną inteligencję od tej prawdziwej. Co, jak mówią nasi rozmówcy, wcale nie jest takie proste.
14: Nie potrafię rozróżnić, chciałabym.
15: Najpierw sobie się przypatruję, czytam komentarze. Czasami to widać na pierwszy rzut oka, a czasami trzeba się przyjrzeć.
16: Jestem starej daty i uważam, że to, co było kiedyś, było chyba dużo lepsze niż w tej chwili.
17: Starsi ludzie obecnie mają jeszcze ciężej niż kiedyś, bo kiedyś, żeby oszukać, trzeba było pomyśleć. Teraz wystarczy wpisać prompta.
15: Czy ty masz jakiś sposób, jak rozróżniać właśnie sztuczną inteligencję od tego, co jest prawdziwe?
18: Nie mam, tylko czysta intuicja.
12: Załamanie nowego prawa o sztucznej inteligencji grożą kary do 15 milionów euro albo 3% światowego rocznego obrotu przedsiębiorstwa. Owoce mogą znacznie zdrożeć. Tegoroczne zbiory będą dużo słabsze niż przed rokiem, nawet o 1/5, szacuje Główny Urząd Statystyczny. Winne były najpierw wiosenne przymrozki i susza, a potem ekstremalne upały, burze i grad. Jak mówią sadownicy, niektóre owoce nie zdążyły dojrzeć, inne dosłownie ugotowały się na drzewach.
18: Plony, nawet jeżeli nie spadną z drzew, to ilościowo będą znacznie mniejsze.
12: Przez to musi wzrosnąć cena, by uprawy nie przyniosły strat. Mało jest porzeczki, borówki i wiśni. Gorsze niż w ubiegłych latach były też zbiory truskawki. Nie pomogą w tym kolejne upały. A termometry w najbliższych dniach znowu wskażą nawet 38 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji, mówi Anna Gmiterek-Zabłocka.
19: W gaszeniu pożarów w Hiszpanii pomagają polscy strażacy, ale zmiana klimatu widzimy także w Polsce. I coraz częstsze pożary w lasach, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
20: To jest dla nas ogromne doświadczenie i ogromna możliwość budowania naszej pozycji w Europie.
19: Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia już wprowadza stan zagrożenia. Podobne problemy mają Węgry. W Polsce pojawia się kłopot z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów w czasie upałów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
21: Żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
19: Upały w Polsce mają potrwać co najmniej do środy.
12: Obrońcy zwierząt próbowali w pobliżu Islandii zatrzymać statek do połowu wielorybów. To był protest. 21 aktywistów zostało jednak aresztowanych. Policja twierdzi, że stworzyli zagrożenie dla ruchu statków na morzu. Islandia jest jednym z kilku państw na świecie, które zezwala na komercyjny połów wielorybów. Rocznie ginie ich co najmniej kilkadziesiąt. Zaczęła się druga połowa wakacji. Kilka słów o pogodzie na górskich szlakach. W Karkonoszach warunki do wędrówek dobre. W Beskidach szlaki są suche i dobrze widoczne, za to upał daje w kość. Wieczorem zarówno w Karkonoszach, jak i Beskidach pogoda może się gwałtownie pogorszyć. Na Podhalu wieczorem także możliwe burze. W Zakopanem pełno turystów.
13: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
22: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Legia Warszawa, liderem Ekstraklasy po drugiej kolejce sezonu. Zespół Marka Papszuna ponownie wygrał, tym razem z Zagłębiem Lubin 3-1. Kompet punktów po dwóch kolejkach ma także Jagiellonia Białystok. A wczoraj niespodziankę sprawił Śląsk Wrocław. Beniaminek pokonał Raków Częstochowa 2-1. W ostatnim, wczorajszym meczu GKS Katowice wygrał z Radomiakiem 3-1. Finn Sami Pajari wygrał rajd Finlandii 10. rundę Mistrzostw Świata w WRC. To jego drugie w karierze, jednocześnie drugie z rzędu zwycięstwo. Dało mu ono awans na drugie miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Liderem jest Brytyjczyk Elfyn Evans, który ukończył rajd na trzecim miejscu.

0: Pogoda.
1: 20 stopni nad samym morzem, w pozostałej części kraju od 25 do 33 stopni najgoręcej na południu, ale właśnie na południu możliwe burze w drugiej połowie dnia. Wiatr dzisiaj słaby, no oczywiście w czasie burz porywisty.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 9:04. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heiser.
2: I Michał Pierzchała. Przypominamy, jest poniedziałek, mamy 3 sierpnia, 215 dzień roku. Dziś imieniny obchodzą Lidia, Nikodem i Piotr.
3: Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj w kalendarzu też mamy Dzień Arbuza i polecam świętować. Tym bardziej, że można go jeszcze znaleźć w sklepach w dobrej cenie. Ja w sobotę płaciłem po złoty 99 za kilogram. W takiej wielkiej skrzyni wydostałem takiego całkiem sporego arbuza, na samym dole było, więc wyjąć łatwo nie było, ale cena na kasie tam 12-13 zł to okej.
2: A dlaczego uparłeś się właśnie na takiego? Znasz się na arbuzach?
3: Nie, jak zawsze pukam. Jak mi odpowiada echo, takim echo, to biorę. A smakuje mi zawsze.

0: Pogodny poranek w radiu, pogoda, 10 minut po godzinie 9. Będziemy teraz mówić o człowieku, który dokonał rzeczy niemożliwej. No tak się wydaje.
1: No do tej pory nikomu się nie udało.
0: Bartłomiej Kubkowski jest bohaterem tej opowieści. Jako pierwszy człowiek w historii przepłynął wpław całe Morze Bałtyckie. To było 160 kilometrów. Wyruszył ze Szwecji i celem było nasze wybrzeże w Dziwnowie. 55 godzin. Tyle był w wodzie. I musiał być w wodzie.
1: Nie wyszedł na pokład.
0: Nie mógł być. No jakby wyszedł, to by było koniec próby. Musiał też no, nie spać. No bo jak spać w Bałtyku? No po prostu nie da rady. Więc 55 godzin tak naprawdę nieustającego pływania. Ale gdy wychodził, mamy nagranie. Proszę posłuchać, jak to wyglądało. Gdy wychodził z Bałtyku oczywiście. Wielka radość, okrzyki.
2: Dzień dobry, kochani. Było was setki chyba. Setki ludzi, więcej. Nie wiem, ile było osób na naszej mecie. Dziękuję wam z całego serca. Chciałem do was wyjść, przywitać się z każdym. Podziękować za to, że wspieraliście ten projekt i mnie. Ale mój zespół zdecydował, że mam jechać na 20 minut na badania jakieś dokładne. Wrócę do was i się z każdym przywitam, uściskam dłoń. Dziękuję, kocham was.
0: No i słusznie, że badania trzeba było zrobić 2,5 dnia w wodzie.
1: Ale słuchaj, no brzmiał tak, jakby no,
0: nic się nie stało.
1: Przed chwilą wrócił ze spaceru przyjemnego. A to naprawdę wysiłek i wyczyn nieprawdopodobny.
0: To jeszcze warto dodać, że to było takie płynięcie no, w celu charytatywnym. Chodziło o zbieranie pieniędzy dla chorych na raka. I nie tylko pan Bartek mierzył się z podobnym wyzwaniem, wyzwaniem przepłynięcia Bałtyku. Niemal jednocześnie próbę podjęła też Karolina Szczepaniak. Tutaj cel też był charytatywny. Pani Karolinie no, dopłynąć się niestety nie udało. Była w wodzie ponad 50 godzin, co i tak jest według mnie niesamowitym osiągnięciem. Bo jak ja do Bałtyku wchodzę, to wiesz, 15 minut, dziękuję, idę po gofra.
1: Ja ci powiem, że długo, no. 15 minut.
0: No, staram się jak mogę, wiesz, latem oczywiście, co nie? W każdym razie, no w przypadku pani Karoliny coś czuję, że będzie kolejna próba. Czy pan Bartek jeszcze raz będzie chciał próbować? Nie wiem, ale też nie zdziwiłbym się. Gratulujemy, jesteśmy pod wrażeniem.
3: Był zakochany złodziej, okradał niebo z gwiazd. Rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jego maleńkie serce skryć.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 17 minut po godzinie 9, poniedziałek, nowy tydzień, a zatem nowa rozgrywka i nowe szanse.
1: No właśnie, chodzi o fundusz czasów pogodowych. Za chwilę o tych nowych szansach powiemy, bo teraz wróćmy do tego, co było w ubiegłym tygodniu. Pan Jan wygrał zabawę w poniedziałek, we wtorek, w środę. Prawidłowo odpowiedział także w czwartek, ale w piątek się nie udało, no na ostatniej prostej, no i nie wygrał głównej nagrody. Zresztą posłuchajmy, jak to było w piątek.
2: 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Pani Bożena jest zaskoczona mocno, prawda? Pani Bożenko, proszę zdradzić, czy ma pani jakieś plany w związku z tą nagrodą?
3: Wiesz, plany pewnie pojedziemy.
2: Świetny kierunek. Życzę, żeby wydatki nie przekroczyły wysokości tej nagrody funduszów czasów pogodowych, a jeżeli już, to nieznacznie. A pana Jana też nie zostawiamy z niczym. Panie Janie, mam tutaj zestaw upominków od Radia Pogoda. Wszystkie zapakowane do pojemnej, pogodnej torby Radia Pogoda i opakowane tak, żeby ten nasz radiowy kubeczek dotarł do pana w całości.
4: Dziękuję bardzo.
0: No niesamowity jest ten konkurs. Można być najlepszym przez kilka, dokładniej rzecz biorąc, 4 dni, ale tak naprawdę liczy się ten wielki finał, końcówka.
1: Na dzisiaj wszystko. No, można powiedzieć, zaczyna się od nowa, bo cały czas zachęcamy państwa do wejścia na naszą stronę radiopogoda.pl. Tam jest taka podstrona właśnie, gdzie są wszystkie szczegóły związane z funduszem w czasów pogodowych. Na tej stronie także można się zgłaszać jeszcze dzisiaj, żeby na przykład dzisiaj właśnie rozpocząć zabawę i powalczyć o kolejne 2000 złotych. Finał po godzinie 12 w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
6: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Jest długie lato w Portofino i dużo gości z

0: pogodny poranek w radiu, pogoda i jesień zostawmy. Taką mam propozycję, jednak trzymajmy się tego lata. I o pieniądzach teraz będziemy rozmawiać. Wyobraźcie sobie Państwo, że wyciągacie z portfela zwykły banknot 50-złotowy. Płacicie nim za zakupy, a tymczasem kolekcjoner byłby gotów zapłacić za niego nawet 24 tysiące złotych.
1: Za moje 50?
0: No to nie wiem, czy za twoje, ale właśnie za to jedno takie, o którym jest mowa, bo to był banknot z tysiąc... Wiesz, zobacz Zygmuncie w portfelu, ja nie wiem, może masz. To był banknot z 1994 roku. On został sprzedany właśnie za 24 tysiące złotych na aukcji.
1: Dlaczego?
0: Nie był zwyczajnym banknotem. To był taki banknot wzorcowy, oznaczony nawet takim napisem specymen. To z łaciny oznacza, że to jest wzór. To są specjalne banknoty przygotowywane jeszcze przed wprowadzeniem ich do obiegu, do prezentacji albo potem do testowania zabezpieczeń. Wydrukowano ich niewiele, dlatego no, dziś są właśnie bardzo poszukiwane. O wartości oczywiście nie decyduje sam bieg banknotu. Liczą się przede wszystkim rzadkość. Musi być stan idealny. Najlepiej to w ogóle taki, żeby nigdy w portfelu nie był. Udokumentowane pochodzenie, dlatego no, większość pięćdziesiątek z lat 90. nadal jest warta dokładnie 50 zł, ale są takie właśnie wyjątki. Także ja mam propozycję, jak Państwo będą chować jakieś pięćdziesiątki do portfela, to tak spojrzeć może. Jakiś numer seryjny ładny, 0000.
1: Widziałem taki banknot, który bardzo rzadko się w portfelu pojawia.
0: Tak?
1: Tak. Piątka i dwa zera, 500. Bardzo rzadki banknot.

0: Jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów pierwszej połowy lat 60. Józef Ledecki w Pogodnym Poranku i Pola Zielone to za nami.
1: Ale no, wiesz, ilekroć ja słyszę głos pana Józefa Ledeckiego. O, widzisz, co tutaj taka
0: większa
1: skórka. Niesamowity. Ale nie tylko Józef Ledecki robi na mnie takie wrażenie, bo na przykład Stan Borys, którego za chwilę usłyszymy razem z zespołem Blackout, będzie Anna, a potem będzie Rok na Łodzi.
2: Radio Pogoda.

0: Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Kaufland jest
4: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Powierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
9: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
12: Reklama.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce.

0: Pogody poranek w Radiu Pogoda. Za 13 minut, godzina 10. Piotr Sporakowski, jak w zegarku o tej samej porze, pojawia się w studiu i mówi państwu:
1: dobry wieczór.
2: Nie.
1: To ja nie wracam.
0: Że zaskoczysz.
1: Nie wracam z żadnej innej strony czasowej. To była prowokacja. Tak, dzień dobry. Ale dzień to dobry. Znaczy, że dobry humor dopisuje.
0: Dzień dobry. Dziś poniedziałek. Mówiliśmy już o tym wprawdzie, ale zaczyna się kolejna runda, kolejna tura.
1: Seria, tak.
2: Chodzi
1: o fundusz czasów pogodowych, tak, i rozgrywki, czyli pojedynki na najpiękniejsze melodie. No dzisiaj są dwa miejsca wolne, także zapraszam na radiopogoda.pl. Proszę się zapisywać do funduszu i wygrywać swoje pojedynki.
0: Wróćmy jeszcze do piątkowego finału. Sytuacja dość niespodziewana,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, oczywiście. Pan Jan poległ niestety, no ale takie są reguły gry.
0: Tak.
1: To jest sport.
0: Proszę państwa, ale żeby wygrać, najpierw trzeba się zgłosić i to właśnie proponujemy.
2: Radiopogoda.pl. Dziękujemy za poranek. Spotykamy się z Zygmuntem Heizerem jutro. Do usłyszenia.

0: się i nie zostawi mnie tu. Proszę, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
0: Pieniążki.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawi mnie tu. Nie zostawi mnie tu.
2: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: Na prawo most, na lewo most. Tą najpiękniejszą melodią Ireny Santor dzisiaj rozpoczniemy nasze spotkanie. Potem usłyszymy Joe Dassena w bardzo romantycznej piosence A City N'Existe Pas. A teraz posłuchajmy w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
6: Uwaga na aplikację WhatsApp, oszuści przejmują konta. Noga z gazu, w całej Europie ruszają wzmożone kontrole prędkości. Siatkarze wygrali Ligę Narodów, a kolarze odliczają minuty do startu Tour de Pologne.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Oszuści przejmują konta na WhatsAppie. Cyberprzestępcy podszywają się pod użytkowników popularnego komunikatora i rozsyłają wiadomości z prośbą o głosowanie w rzekomych konkursach. Wyłudzają dane logowania przez podstawiony kod QR lub kod weryfikacyjny. CERT Polska przypomina, by nigdy nie udostępniać kodów logowania. Co zrobić, jeśli padniemy ofiarą oszustwa, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
7: Należy jak najszybciej odparować wszystkie dodane urządzenia w ustawieniach aplikacji i tylko w ten sposób jest szansa, aby odciąć dostęp przestępcom do konta, czy zablokować ten sposób i rodzaj wyłudzania pieniędzy.
6: Ofiarą przestępców padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Oszuści mogą zaatakować każdego, dodaje rzeczniczka MSWiA.
7: Hakerzy i osoby, które wykorzystują ten sposób wyłudzania pieniędzy, nie wybierają, czy jest to osoba publiczna, czy jest to polityk, czy jest to zwykły mieszkaniec Polski. Ta sprawa jest badana przez CBZC.
6: Czyli Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Policja i specjaliści od zabezpieczeń od lat apelują, żeby nie wchodzić w linki przesyłane na przykład SMS-em. To także powód, dla którego rządzący są krytykowani przez ekspertów za ostatnie wiadomości z linkiem do poradnika bezpieczeństwa rozesłane przez RCB. W całej Europie rusza policyjna akcja Prędkość. W trasę ruszają też nieoznakowane radiowozy. Do działań włącza się też polska drogówka. Funkcjonariusze podkreślają, że do skrzynki pocztowej może trafić także mandat z zagranicy. Dramatyczny wypadek w Jeleniej Górze. Po zderzeniu dwóch samochodów jedno z nich wjechało w pieszych na chodniku. 55-letnia kobieta i 57-letni mężczyzna trafili do szpitala z ciężkimi obrażeniami, mówi Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
8: Kierowca, 70-letni mężczyzna, prawdopodobnie nie opanował pojazdu i po prostu wjechał na poboczną drogę. Był w szoku, także słabo rozmawiał.
6: Kierowcy obu aut byli trzeźwi. Policja próbuje ustalić, jak doszło do tego wypadku. Polscy siatkarze wygrali Ligę Narodów. W wielkim finale pokonali 3-2 Stany Zjednoczone. Polacy obronili tytuł. Jak słychać po reakcji naszych siatkarzy, to złoto miało dla nich taki sam smak jak przed rokiem. Nasz libero Jakub Popiwczak mówi, że to złoto smakuje nawet lepiej niż zeszłoroczne, bo nie przyszło łatwo.
9: Wyszarpaliśmy to, wywalczyliśmy to sobie. To jest właśnie wymarzony sposób, w jaki moglibyśmy sobie wyobrazić ten mecz, wygrać ten mecz.
6: Przed naszymi siatkarzami w tym roku jeszcze Mistrzostwa Europy we wrześniu. Też będą bronić złota. A w Gdyni za chwilę zacznie się wyścig kolarski Tour de Pologne. Jest jednym z najstarszych w Europie. Pierwszy etap z Gdyni do Koszalina. Na starcie ponad 140 kolarzy, w tym 10 Polaków. Do mety w Wieliczce dojadą w niedzielę. Przed rokiem wygrał Amerykanin Brandon McNulty. Wszystko już gotowe. Początek wyścigu za niecałą godzinę.
10: Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Pogoda.
6: Do Polski cały czas napływa gorące powietrze, dlatego w wielu regionach zobaczymy dziś około 30 stopni. Nad morzem 25, w centrum około 30, najgoręcej na południu 34. Przewaga słońca, ale właśnie w drugiej połowie dnia na południu Polski możliwe opady deszczu, a nawet burze. Wiatr słaby, ciśnienie lekko spada.
10: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
5: Dzisiaj zaczynamy szóstą serię rozgrywek funduszów czasów pogodowych. Do naszej wakacyjnej zabawy dołączać można na stronie radiopogoda.pl i na pewno jeszcze będzie o tym dzisiaj mowa. Sierpień skłania mnie do tego, żeby zapytać Państwa o rekreację latem. Czy pamiętają Państwo gry, które uprawiało się kiedyś będąc na wczasach, koloniach, obozach? W siatkówkę można było pograć na plaży, na przykład potem zrobił się z tego poważny sport. Ringo dobrze się nadawało na grę wczasową. No i oczywiście kometka. Jakie gry i zabawy zespołowe wypełniały Państwu czas na wakacyjnych wyjazdach? Wrócimy do tego za chwilkę. Dzień dobry.

poniedziałkowe przedpołudnie mija nam przy najpiękniejszych melodiach na lato i dziś na wspomnieniach tych gier i zabaw, które zajmowały nas podczas wakacji. Pamiętam, że takim polskim wkładem w rekreację i ruch na wakacjach na wolnym powietrzu było Ringo, czyli takie kółko, które się chwytało w ręce i rzucało przeciwnikom. Stworzono do tego nawet boisko z siatką, ale turniej Ringo, mam wrażenie, czy turnieje Ringo, należą chyba do przeszłości. Natomiast siatkówka była bardzo popularna, podobnie jak badminton, a kiedy padało, wygrywał ten, który miał karty, albo warcaby lub szachy, ale karty były takie bardziej społeczne, społeczną rozrywką. Pamiętam, że moi rodzice w wakacyjne wieczory, nie jeden z nich, spędzili grywając w brydża. A przecież dzieci też miały swoje zabawy podwórkowe, w które grało się na wakacjach. Guma, Zośka, nie wiem co jeszcze. No, było tego trochę. A jeszcze przecież dochodziły wesołe miasteczka. Co mi się przypomina? Ten temat wróci w dzisiejszym odcinku cyklu Pogodne Lato, kiedy będziemy wspominać rok 58, lato tamtego roku, ale pytanie pada już teraz. W jakie gry najchętniej Państwo grali na wczasach, koloniach czy obozach harcerskich? 22 444 4004. Proszę się podzielić swoimi wspomnieniami z wakacji.

0: Dzisiaj proponuję wspomnienia związane z wczasowymi czy wakacyjnymi grami na wolnym powietrzu albo na kempingu, ale przypomnę, że w wakacyjnym Radiu Pogoda też są gry i zabawy, które w dodatku mogą Państwu przynieść nagrody. Rano, chwilę po 8:00 rozwiązują Państwo krzyżówkę, za którą można zdobyć dzbanek z filtrem do wody z limitowanej serii Radia Pogoda. Na pewno przyda się podczas wszystkich, nie tylko wakacyjnych wycieczek. A po południu, po 16:00 Monika Tarka zaprasza na zabawę Daje Słowo, która polega na skojarzeniach i u niej z kolei nagrodą jest w tym tygodniu granatowa koszulka z hasłem Pogoda mi w duszy gra. Do tego dostają Państwo pogodną talię kart. Także słuchając Radia Pogoda można i dobrze się bawić, i zaopatrzyć się w kilka sprzętów, które przydadzą się nie tylko na urlopie.
1: Reklama.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Została ostatnia reklama.
5: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.

Teraz zajmę Państwu chwilkę czymś przyjemnym. Jak się okazuje, o bardzo pozytywnych skutkach. Czy Państwu zdarza się drzemać w ciągu dnia? Bo podobno nawet 10-minutowa drzemka może nas bardzo odświeżyć i sprawić, że nasza koncentracja i produktywność po południu będzie taka jak o poranku. Wśród informacji agencji Reuters pojawiła się krótka rozmowa ze specjalistką, która wyjaśnia, jak korzystnie drzemka wpływa na nas.

nasz mózg, także ta popołudniowa siesta w krajach śródziemnomorskich nie dzieje się bez przyczyny. Przy okazji powiedziała coś, czego mało osób by się spodziewało, że przed drzemką warto wypić sobie filiżankę kawy, żeby po tym popołudniowym spanku obudzić się rzeźkim i gotowym do działania, tak od razu. Mogę to potwierdzić, bo sam kiedyś tak robiłem, jeżeli miałem coś do zrobienia i na mnie to działało. A czy Państwo też mają podobne doświadczenia, czyli kawa przed drzemką, a potem wszystko udaje się lepiej i szybciej?

0: Dziś w kalendarzu świąt nietypowych Dzień Arbuza. Słyszałem, że Michał jest specjalistą w odnajdowaniu tych co bardziej dojrzałych sztuk w sklepie. Mówił o tym dzisiaj rano, ale chyba nie uważałem, bo do tej pory nie jestem pewien, jaki odgłos powinien wydać dojrzały arbuz. A może mają Państwo inne metody określania, czy arbuz jest dojrzały, czyli czy jest wart naszej uwagi w sklepie? No bo to jednak zazwyczaj niemały ciężar potem jest do przyniesienia, tak przy okazji.
1: Radio Pogoda.
2: Piosenka przypomni ci, że ktoś o tobie marzy, że smutek ma na twarzy, gdy fakty ptaczku gnizdo ma.
3: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
8: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
9: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
9: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność, zatok i nosa przebiegający w bóle. Będące konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Castorama! Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
13: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
17: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
18: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
19: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
20: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
21: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Została ostatnia reklama.
22: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
23: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu.

śpiewa, chodźmy już, słyszysz go? Chodźmy już. W taki dzień, właśnie w taki jak dziś, bulwarami się wlec, iść przez miasto, iść kropel pięć, niechby pięć.

tak jak dziś bulwarami się wlec, iść przez miasto i iść w taki dzień. Gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.

0: to promocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana Górskie, Miejskie, Elektryki, Trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Castorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
6: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
0: Reklama.
9: Tony Christie za kilka minut zapyta przebojowo Is this the way to Amarillo? Po czym usłyszymy, jak cała sala śpiewa z Jerzym Połomskim. Teraz mija 11, więc proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
10: Szansa na tańszą benzynę, ropa tanieje po wypowiedzi Trumpa. Kolejarze ostrzegają, nie każdy bagaż można zabrać do pociągu. Furorę w Tatrach robią elektryczne busy nadmorskie oko.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tanieje ropa po ostatniej wypowiedzi Donalda Trumpa. Prezydent USA oświadczył, że wstrzymał potężny atak na Iran i dziś będą kolejne negocjacje pokojowe. Rozmowy mają dotyczyć m.in. odblokowania cieśniny Ormus, kluczowej dla transportu ropy.
11: To miał być atak, który byłby zdecydowanie największym atakiem od czasów II wojny światowej. Ale poprosili nas, żebyśmy tego nie robili. Powiedzieli, proszę, nie róbcie tego. Ich sąsiedzi też to powiedzieli. Więc teraz zobaczymy, czy uda nam się dojść do porozumienia.
10: Mówi Trump. Teheran już to skomentował. Mówi, że Iran o nic nie prosił amerykańskiego prezydenta. Ważna aktualizacja w M-Obywatelu. Wiele osób otrzymało niedawno powiadomienie z aplikacji, że wkrótce ich certyfikat straci ważność. O co chodzi, tłumaczy minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
12: Oświadczenie powinno odbywać się co jakiś czas po to, żeby zapewniać bezpieczeństwo samemu sobie. Wystarczy, że wejdziecie do aplikacji i potwierdzacie swoją tożsamość. Nic więcej nie musicie robić. Nikt naszych dokumentów nie wykorzysta przeciwko nam.
10: Jeśli nie zrobimy tego do środy, czeka nas dłuższa procedura potwierdzania na nowo naszej tożsamości. Ukraińskie drony uderzyły w uniwersytet w rosyjskim Białgorodzie. Po ataku w budynkach uczelni wybuchł pożar. Według ukraińskich mediów na uniwersytecie miały być prowadzone prace związane z rozwojem i testowaniem dronów. Trafione zostało też centrum logistyczne firmy Wildberries w centralnej części Rosji. Kijów twierdzi, że celem były obiekty wspierające rosyjskie działania wojenne. Kolejarze apelują o rozwagę przy zabieraniu bagażu do pociągu. Nie wszystko się zmieści. Zbyt duży bagaż będzie musiał zostać na peronie. Zdarzają się ekstremalne pakunki, mówi Bartłomiej Wnuk z Kolei Śląskich.
13: Pasażerowie próbowali wnieść do jednego z pociągów Kolei Śląskich dwa kajaki. Przewóz kajaków oczywiście nie jest możliwy, ale uspokajam. Popularne dziś deski, SUP. oczywiście pneumatyczne i spakowane, na pewno się zmieszczą.
10: Do pociągu możemy zabrać spakowany namiot, rower czy duży plecak, ale zawsze warto wcześniej sprawdzić zasady przewozu bagażu. Elektryczne busy do Morskiego Oka są hitem wakacji. W lipcu skorzystało z nich blisko 8 tysięcy turystów. Mimo że bilet w jedną stronę kosztuje 89 zł, chętnych nie brakuje. Bilety trzeba kupować z kilkudniowym wyprzedzeniem. Najbliższe wolne miejsca są dopiero w środę.
14: Konikiem byłoby drożej.
15: Co państwo myślicie o tej formie transportu?
14: Super pomysł, aby częściej i więcej.
10: Ma być więcej. Tatrzański Park Narodowy planuje kupić kolejnych 16 elektrycznych busów, bo zainteresowanie jest ogromne, mówi Magda Zwijacz-Kozica z Tatrzańskiego Parku.
16: Średnio dziennie przewożą 250-260 osób. Kursy w górę są prawie w 100% obłożone.
10: Na razie nad Morskie Oko jeżdżą 4 elektryczne busy. W ciągu 3 tygodni zdobył 30 milionów fanów. Barwna postać piłkarskiego mundialu, bramkarz reprezentacji Republiki Zielonego Przylądka Vozinha, wylądował w Chile, został przywitany jak król. Na lotnisku witały go setki kibiców nowego klubu Colo-Colo Santiago, z którym ma podpisać kontrakt. Vozinha ma 40 lat. Kilka miesięcy temu chciał kończyć karierę, a stał się właśnie jednym z najbardziej rozpoznawalnych bramkarzy świata.
1: Pogoda.
10: Iście wakacyjna. Dziś pogoda na północy od 23 do 27 stopni, w centrum około 30, a na południu nawet 34. Przewaga słońca, będzie ładnie, dopiero później w drugiej połowie dnia pokażą się burze i przelotne opady, zwłaszcza na południu, ale także miejscami w centrum. Wiatr słaby, a ciśnienie powoli spada.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
9: Najpiękniejsze melodie na lato wracają po wiadomościach. W Radiu Pogoda teraz posłuchamy Toniego Christie, a Jerzego Połomskiego i Eleni, a potem zajmę Państwu chwilkę czy dwie sylwetką Tonego Bennetta, jednego z gwiazdorów piosenki lat 50. i ikony tak zwanej tradycyjnej muzyki pop na przełomie tysiącleci. W cyklu Pogodne Lato dzisiaj cofniemy się aż do 58 roku, żeby posłuchać o zabawie, grze, której polska nazwa dzisiaj już właściwie jest zapomniana. Piotr Sworakowski, dzień dobry.

Pan Wodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki, co to nie pije, nie pali, a tłum szalał hiszpański walc.

Zdenerwował się wtedy okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

Dziś, 3 sierpnia, mija dokładnie 100. rocznica urodzin Tony'ego Bennetta, wokalisty, który swoją karierę zaczynał w korpusie rozrywkowym z Armii Stanów Zjednoczonych w czasie II wojny światowej. Potem został zaangażowany do rewii w Paramount Theater w Nowym Jorku i tak właściwie zaczęła się jego cywilna kariera muzyczna. Popularność osiągnął w połowie lat 50. XX wieku, a jego pierwszym przebojem była piosenka Because of You.

Potem po wielu latach kariery Tony Bennett postanowił przerwać swój związek z muzyką. Nie nagrywał wtedy, to były lata mniej więcej 78-85. Skoncentrował się wtedy na malarstwie, ale wrócił do muzyki pod koniec lat 80. A w połowie lat 90. telewizja MTV zarejestrowała koncert, którego płytowa wersja okazała się bestsellerem.

Chciałbym zauważyć, że artysta zaśpiewał tę piosenkę bez mikrofonu i bez żadnych wzmacniaczy. Po prostu głos i publiczność. Nic dziwnego, że płyta Tony Bennett, MTV Unplugged, przez 35 tygodni znajdowała się na liście bestsellerów jazzowych. Tony Bennett, dzisiaj mija setna rocznica jego urodzin i z tej okazji posłuchajmy jego piosenki, którą nagrał w 90 roku. Rags to Riches.

0: Maciej Kosowski nagrał tę piosenkę z czerwono-czarnymi gdzieś około 1964 roku, a więc jakieś 5 lat przed debiutem zespołu Breakout, który, jak mawiano, wniósł silny podmuch nowoczesności do polskiej muzyki rozrywkowej swoimi debiutanckimi nagraniami. Za chwilkę usłyszymy chyba największy przebój tej grupy, piosenkę Kiedy byłem małym chłopcem z 1971 roku, no a po przeboju zespołu T-Set będziemy sprawdzać, jakie było lato 1958 roku.
1: Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.

0: pogodne lato. Z Radiem Pogoda.
1: Dziś będzie o modzie na różne zajęcia rekreacyjne, na które no, ta moda przychodziła w przyszłości. Były oczywiście skakanki, gry w gumę czy gra w klasy, ale pojawiały się też nowe zabawy ze świata, jak badminton, zwany też kometką hula hoop, albo deskorolka, chociaż deskorolka to późniejszy wynalazek. A latem w 1958 roku pojawiło się w naszym kraju coś takiego.
2: Hula hoop to już zamierzchła przeszłość. Bawimy się teraz w dyskap. Nowa moda przyszła z Australii i podobno ma coś wspólnego z kangurami i bumerangiem. Przyjmie się chyba i u nas. W sam raz na urlop. Myśleć nie trzeba, dużo zabawy i niewiele kosztuje.
1: Dyskap. Nazwa raczej się nie przyjęła. Szczerze mówiąc, po raz pierwszy natknąłem się na tę nazwę, kiedy próbowałem znaleźć temat do opowieści dzisiejszej w Polskiej Kronice Filmowej. No ale jestem ciekaw, czy państwo wiedzą, co to takiego ten dyskap. Proszę zadzwonić i wyjaśnić słuchaczom Radia Pogoda, szczególnie tym młodszym.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Bo to się zwykle tak zaczyna, śpiewał znawca tematu Bohdan Łazuka. Śmiem twierdzić, że w towarzystwie Radia Pogoda wszystkie początki są obiecujące. Dopiero później, no różnie to bywa. Jak będzie w dzisiejszym pojedynku na najpiękniejsze melodie? Na pewno dla kogoś to będzie dobry początek, a ktoś inny zostanie skutecznie pocieszony zestawem upominków od Radia Pogoda. Przynajmniej tak mi się marzy. Wszystko usłyszymy za niespełna godzinę w Radiu Pogoda, natomiast już za chwileczkę usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato w wykonaniu George Baker Selection i Hanny Banaszak.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: to promocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Fok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
5: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
6: W lodówce tej nowej!
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Kaufland jest!
9: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30%. Taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
11: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
12: Skąd ta piana, kochanie?
11: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
1: Została ostatnia reklama.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy.

ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: Reklama. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
1: No i co, Barbara, i co?
0: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Lato czeka, przypomni za chwilę Halina Kunicka, a potem usłyszymy letni przebój zespołu Saragossa Band, Agadu. Najpierw jednak w Radiu Pogoda posłuchajmy najważniejszych wiadomości.
5: Jest postępowanie z urzędu w sprawie ataku na Ukrainkę w Bydgoszczy. Ruszają kontrole prędkości na drogach w całej Europie. Po kryzysie w Ceucie państwa unijne wracają do rozmowy o ochronie granic.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
5: Dorota Wardecka, dzień dobry. Jest postępowanie wszczęte z urzędu. Policja wszczęła je, mimo że poszkodowana nie zgłosiła się na komisariat. Chodzi o atak na Ukrainkę w Bydgoszczy. W weekend w centrum miasta mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce kobietę, opluł ją, rzucał w nią kamieniami i wykrzykiwał wulgaryzmy nawiązujące do jej narodowości. Policja szuka sprawcy, mówi Jakub Skrzypek z bydgoskiej policji.
7: Na podstawie doniesień medialnych policjanci z komisariatu na bydgoskim Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
5: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia. A to już kolejny atak na Ukraińców. W ubiegłym tygodniu we Wrocławiu 3 mężczyzn brutalnie pobiło młodą ukraińską parę. Więcej radiowozów z wideorejestratorami, również tych nieoznakowanych, a także policjantów mierzących prędkość, tak zwanymi suszarkami. Rusza akcja Prędkość na drogach w całej Europie. Polska oficjalnie włączy się w nią w najbliższy piątek, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
8: Ale już od początku tygodnia w różnych krajach Europy te pomiary prędkości są organizowane na taką masową skalę.
5: Akcja potrwa do niedzieli. Po kryzysie w Ceucie Unia Europejska organizuje dziś wideokonferencję ambasadorów państw członkowskich. Mają omówić sytuację w tej hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej, po tym jak przedostało się do niej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Wspólnota powinna wprowadzić obostrzenia na granicach z Hiszpanią, postulują politycy PiSu, mówi europoseł PiSu Tobiasz Bochański.
9: Unia Europejska ma prawo w związku z radykalnym łamaniem zasad Schengen wprowadzić obostrzenia na granicach i tego się domagamy.
5: Prawie 60 tysięcy Marokańczyków, którzy dostali się do hiszpańskiej Ceuty, już wróciło do siebie, a ryzyko, że ktoś stamtąd trafi do strefy Schengen, jest niewielkie, mówi Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej.
10: Dlatego, że musieliby wjechać do kontynentalnej Europy. Nie zmienia to faktu, że Hiszpanie powinni się mocno zastanowić. Co kilka miesięcy przyjmujemy prawo, które mocno zaostrza kwestie azylowe.
5: W specjalnym liście liderzy 22 państw unijnych nie wykluczają powrotu debaty o większych kontrolach na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej. Ministerstwo Zdrowia złożyło apelację od wyroku sądu w Brukseli z 1 kwietnia wydanego w sprawie firmy Pfizer. Chodzi o nieodebrane przez Polskę w 2022 roku szczepionki przeciw COVID-19. Koncern pozwał Polskę i wygrał w belgijskim sądzie pierwszej instancji. Zgodnie z wyrokiem Polska ma nie tylko odebrać 64 miliony dawek szczepionki, ale też zapłacić koncernowi ponad 5,5 miliarda złotych. W apelacji jest również wniosek o wstrzymanie wykonalności wyroku do czasu rozpoznania sprawy przez sąd odwoławczy. W Gdyni rozpoczęła się 83. edycja Tour de Pologne. Start honorowy nastąpił przy słonecznej pogodzie. O 10:30 ze skweru Kościuszki. Listę startową podpisali wszyscy kolarze ze 147-osobowego peletonu, w tym 10 Polaków. Kolarze dotrą dziś do Koszalina. To trasa licząca 234 km po drodze Kartuzy, Bytów, Polanów i Góra Chełmska.
6: Pogoda.
5: Dziś pogodnie i słonecznie w całej Polsce, choć w drugiej części dnia miejscami na południu, w centrum i na północy może przelotnie popadać. Na termometrach od 24 stopni na Pomorzu, 30 na Mazowszu do 30-31 w południowej Polsce.
6: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
11: Lato, lato, lato czeka.
4: Za moment dosłownie usłyszymy tę piosenkę w całości. To piosenka z filmu Szatan z siódmej klasy z roku 60. Popołudnie dzisiaj rozpoczną najpiękniejsze melodie na lato właśnie w wykonaniu Haliny Kunickiej i Saragossy Band, a potem jeszcze Steni Kozłowskiej, a później wrócimy do tych gier i zabaw uprawianych przez nas na wakacjach przed laty. No a za niespełna pół godziny dowiemy się, kto postawi pierwszy krok na drodze do szóstej, już głównej wygranej w zabawie Fundusz Wczasów Pogodowych. Zgłosili się już Państwo do tej zabawy na stronie radiopogoda.pl? Jeśli nie, cały czas jest szansa, żeby nadrobić tę zaległość. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

0: Prócz nas nie mamy nic. Ten tytuł pasuje do sytuacji, kiedy podwórko pustoszało na wakacjach, bo jedni wyjeżdżali na wczasy z rodzicami, inni do babci, a jeszcze inni na kolonie, albo obozy wędrowne czy harcerskie. No i zostawało się prawie, że samemu. Trzeba było sobie jakoś radzić. Ale po 10:00 zapytałem o te gry i zabawy na wyjeździe, gdzie bywało spotykaliśmy zupełnie nowych znajomych. Halo?
1: Witam, brat, pogoda. Tak słucham o tych zabawach wakacyjnych. No już jestem w takim podeszłym wieku, że w tych zabawach nie uczestniczę, ale pamiętam grę w chowanego. Bawiliśmy się, bo mieszkałam na wsi. Była taka gra w dwa ognie, dwie drużyny piłką się zbijali.
0: Oczywiście.
1: No były jeszcze inne, ale te zabawy były takie wesołe, bo gromadziły wszystkie dzieci. Nie było telefonów. Dzieci poszukiwały sobie innych zabaw. No wyjeżdżaliśmy też rowerami na wycieczki, na jagody do lasu. Trzeba było te dwa miesiące z czymś zapełnić, prawda?
0: Tak.
1: No i z chęcią wtedy powracali do szkoły, tak myślę, bo ja tak miałam.
0: Aha.
1: Pozdrawiam Radio Pogoda i wszystkich słuchaczy. Anna.
0: Pozdrawiam wzajemnie pani Anno i dziękuję za przypomnienie zabaw w chowanego, dwa ognie i wycieczek rowerowych. Do szkoły jeszcze nie wracajmy, bo to dopiero początek sierpnia przecież, ale do tych sposobów na spędzanie czasu, owszem, wrócimy.

0: To była gorączka sobotniej nocy według zespołu Bee Gees, a jak brzmi gorączka poniedziałkowego popołudnia, no to się pewnie okaże, kiedy w Radiu Pogoda usłyszymy pojedynek na najpiękniejsze melodie uczestników zabawy Fundusz w Czasów Pogodowych. To będzie zaraz po przebojach w wykonaniu Hanny Orsztynowicz i Skaldów.
1: Autopromocja.
2: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Rominę Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

Niech pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Zaczynamy dzisiaj szóstą serię rozgrywek Funduszu Wczasów Pogodowych. Celem uczestników będzie rozpoznanie wykonawców fragmentów najpiękniejszych melodii. Moim celem, żebyśmy wszyscy przy tym mieli trochę zabawy. Swój udział w realizacji tego celu będą dzisiaj mieć pani Agnieszka. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Oraz pan Stanisław. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Czy państwo słyszeli już rozgrywki tej jubileuszowej 10. edycji Funduszu Wczasów Pogodowych?
2: Tak.
3: No naturalnie, że tak.
1: No, to informuję tylko, że rozgrywka będzie się składać z rund zagadek muzycznych, po jednej dla każdego. Ich rozwiązaniami będą nazwy lub nazwiska i imiona wykonawców. Prawidłowe rozwiązanie warte jest punkt i po każdej z rund sprawdzimy sobie, czy któryś z uczestników ma więcej punktów i jeżeli tak będzie, to ta osoba wygrywa pojedynek, awansuje do jutrzejszych rozgrywek Funduszu Wczasów Pogodowych. A drugi uczestnik tej rozgrywki otrzyma od nas nagrodę pocieszenia. Jeżeli będzie remis, potrzebna będzie kolejna runda zagadek. Jeżeli te reguły gry są zrozumiałe, to gramy.
2: Dobrze.
1: Pierwsza zagadka dzisiaj dla pani Agnieszki. Proszę podać nazwę bądź nazwisko i imię wykonawcy tego fragmentu muzycznego.
4: Powrócisz tu, gdzie nadwiślański brzeg.
1: Pani Agnieszko, 5 sekund na odpowiedź.
2: Irena Santor.
1: Panie Stanisławie, teraz będzie zagadka dla pana. Kto to śpiewa?
5: Ja ci kwiaty, ty mi śnieg, dzień za dniem.
3: Czy to była Irena Jarocka?
1: To była Irena Jarocka, ma pan rację. A więc remisowy stan pojedynku, 1-1. Kolejna runda zagadek przed nami. Rozwiązuje zagadkę teraz tę pani Agnieszka. Kto to śpiewa? Chodzi o nazwę zespołu.
6: Może nadzieja nas oświeci, nie domykajmy drzwi, zawróćmy porzucone słowa.
2: No, niestety nie wiem, poddaję się. Mm-hmm.
1: Skaldowie, rozumiem.
2: No, tak.
1: Nie było trudno, prawda? Pan Stanisław teraz musi dobrze odpowiedzieć, żeby wygrać ten pojedynek. Kto to śpiewa, panie Stanisławie? Jak tam?
3: To była pani Sipińska.
1: Imię?
3: Urszula Sipińska.
1: No i w ten sposób już wiemy, że pan Stanisław wygrywa ten pojedynek, jakże zacięty. I stawia pierwszy krok w stronę piątkowego finału. Gratuluję panie Stanisławie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Brawo, gratuluję.
1: Jutro spotykamy się o tej porze, panie Stanisławie, żeby rozegrać kolejny pojedynek na najpiękniejsze melodie, a dla pani Agnieszki mam zestaw upominków od Radia Pogoda w ramach pocieszenia i podziękowania za udział w naszej wakacyjnej zabawie.
2: Wspaniale, dziękuję.
1: A propozycja dla wszystkich słuchaczy, którzy chcą wziąć udział w rozgrywce o szóstą nagrodę główną w wysokości 2000 zł albo sprawdzić swoją wiedzę o najpiękniejszych melodiach brzmi następująco. Proszę zajrzeć na naszą stronę internetową radiopogoda.pl, zapisać się do Funduszu Wczasów Pogodowych, a potem poczekać na telefon ode mnie. Nagroda czeka, być może właśnie na państwa.
0: Fundusz Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Wróćmy do drzemki po kawie, która w ciągu 10 minut potrafi załatwić nam bystrość umysłu i polepszenie koncentracji w popołudniowej części dnia i wieczornej. Mówiłem o tym przed 11 i Państwo potwierdzają jej skuteczność. Dzień dobry, kto mówi?
1: Kierowca z Gdańska raz. Powiem krótko. Drzemka 10-minutowa jest naprawdę rewelacyjna, zwłaszcza po małej czarnej. I mogę to potwierdzić z całą odpowiedzialnością jako zawodowy kierowca, który czasami między kursami ma 15-20-minutową przerwę, z której 10 do 15 minut poświęcam na drzemeczkę. O. Pozdrawiam serdecznie na siestę, pana redaktora i wszystkich słuchających. Rafał Cydańska.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Rafale, i bardzo dziękuję za potwierdzenie tego, że i korzystanie z tej drzemki, dzięki temu pasażerowie autobusu w Trójmieście mogą się czuć bezpieczniej.
2: Reklama. Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra, niegazowana lub mocny gaz. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz wszystkie lody w wielopakach. Drugi tańszy produkt 70% taniej. A do tego z kartą Moja Biedronka wszystkie kawy Jacobs. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Jedno zdarzenie. Jedna chwila. Jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy, tak by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej. Tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni 129 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Castorama!
15: Teoria
13: i praktyka.
15: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
13: Trawnik, kwiaty?
15: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
16: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Została ostatnia reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
18: Możemy się rozstać.
14: Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

0: pian. Nie dla mnie już przy wannie odkręcasz kran.
1: Miłość, gdy mija, to co...
2: Autopromocja.
3: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
4: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
5: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
4: Asia Kruk
5: i Zygmunt Heiser.
3: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
4: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
5: uśmiechnij się.
2: Autopromocja.
6: Zbliża się 13, więc przed nami najważniejsze wiadomości, po których w Radiu Pogoda wrócą najpiękniejsze melodie na lato. Najpierw usłyszymy Nie zadzieraj nosa czerwonych gitar, a następnie Greckie wino Anny German.
7: Uwaga na oszustów po serii cyberataków na komunikatory internetowe. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Przed nami kolejna fala upałów.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
7: Dorota Werdecka. Po fali ataków na komunikatory wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by każdy podejrzany link traktować jak czerwone światło na skrzyżowaniu i zgłaszać go do CERT-u albo przez aplikację mObywatel. Ofiarą ataku padł ostatnio m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Cyberprzestępcy przejęli jego konto na WhatsAppie i rozsyłali w jego imieniu wiadomości z linkiem do fałszywego głosowania. Mówi minister Gawkowski.
9: Skoro mamy w naszym takim podstawowym DNA, że jak się zapala czerwone światło na pasach drogowych albo na skrzyżowaniu, to autem nie przyjeżdżamy i nie przechodzimy, to tak powinniśmy traktować cyberprzestrzeń. Skoro przychodzi nieznany link, to jest czerwone światło.
7: Minister Gawkowski przypomina, że Polska jest dziś najbardziej atakowanym krajem w Unii Europejskiej. W zeszłym roku odnotowano 270 tysięcy takich incydentów. Do 88 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie. Większość z nich utonęła. Podały władze tej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. Ponad 1500 osób nielegalnie przekraczających granicę uzyskało pomoc w placówkach medycznych. W szpitalach jest łącznie 18 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę, w tym dwa noworodki, które się w nich urodziły. Kryzys w Ceucie rozpoczął się, gdy w czwartek i w piątek około 60 tysięcy migrantów nielegalnie przedarło się z Maroka do hiszpańskiej eksklawy. Już w piątek wieczorem około 48 tysięcy z nich wróciło do Maroka. Kolejna odsłona upalnego lata są ostrzeżenia przed upałami sięgającymi prawie 40 stopni. Pogoda będzie taka jak w walczącej z pożarami lasów Hiszpanii czy Grecji. Upały powodują też problemy w energetyce. Rumunia wprowadza stan zagrożenia w związku z rekordowo niskim poziomem Dunaju. W Polsce pojawiają się problemy z wodą, stąd apele o niepodlewanie trawników i nienapełnianie basenów, mówi zastępca wójta gminy Niemce Aneta Stefaniak.
10: Patrząc na to, co jest bardziej konieczne, no to myślę, że to zapewnienie tych celów socjalno-bytowych. Tego, żeby ta woda była do spożycia i właśnie do takiego funkcjonowania w domu.
7: Według ministra energii polski system energetyczny jest przygotowany na prognozowane wysokie temperatury. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący partii Razem Adrian Zandberg.
11: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
7: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Czołowe polskie tenisistki rozpoczynają ostatnią część sezonu, tę na kortach twardych. Najważniejsze będzie oczywiście rozpoczynający się pod koniec sierpnia wielkoszlemowy US Open, ale cykl turniejów za oceanem już ruszył. Michał Waszkiewicz.
12: Pierwszym poważnym sprawdzianem jest turniej w Toronto. To impreza rangi WTA 1000, na którą przyjechała cała czołówka. Po raz pierwszy od nieudanego Wimbledonu zobaczymy na korcie Iga Świątek i Maję Chwalińską. Świątek i Chwalińska rozpoczną grę od rundy drugiej. W pierwszej Magda Linet zagra dziś wieczorem z mało znaną Kanadyjką Karol Żao. Na kort już wczoraj wyszła Magdalena Fręch, ale jej mecz z Leonią Jean-Jean z powodu deszczu przerwano przy stanie 4-4.
7: Na dokończenie spotkania dziś wieczorem.
8: Pogoda.
7: Dziś w większości regionów pogodnie i słonecznie, choć może się chmurzyć miejscami w południowej, centralnej, a później również północnej Polsce. Na południu może przelotnie popadać deszcz. Dziś na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, 23 na północy, około 30 w centrum, do 33 na południu.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
1: Lato, lato, lato czeka.
6: Teraz jeszcze krótki meldunek z Koszalina w uzupełnieniu wiadomości. Halo?
13: Dzień dobry. Dzień dobry. Koszalin wczoraj przygotowany na kolarzy, tu w Depoloń. Pozdrawiamy i czekamy dzisiaj. Miłego dnia.
6: Nawzajem miłego dnia, również pozdrawiam. Gdyby państwo czekali nie tylko na metę dzisiejszego etapu Tour de Pologne, ale także na wyjaśnienie, co to takiego ten dyskap, o którym była mowa w dzisiejszym odcinku cyklu Pogodne Lato, to wyjaśnienie się pojawi, bo na słuchaczy Radia Pogoda w takich kwestiach można liczyć. Wcześniej wrócimy do tych gier i zabaw, w które grywało się na wakacjach, a zaczynamy słuchając najpiękniejszych melodii na lato w wykonaniu czerwonych gitar Anny German i Krzysztofa Krawczyka. Piotr Sforakowski, dzień dobry.

0: Taką właśnie mamy wakacyjną piosenkę w wykonaniu Krzysztofa Krawczyka. Pospieszny pociąg 8:02. Jak zwykle 3 godziny spóźnił się. Nie, to dzisiaj. Wtedy nie było takich spóźnień. A jeżeli były, to pociąg został uznany za zaginiony, jak śpiewały wały jagiellońskie. Wracamy do wakacji, skoro już na nich się znaleźliśmy. Jakie tam gry i zabawy były obecne? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Agata przy telefonie. Ja w sprawie tych gier. My dziewczynki grałyśmy w gumę. Po rusku, po niemiecku, w trójkąta. To były wspaniałe czasy. Jeszcze przede wszystkim podchody. Co za piękna gra była. Super. Teraz mi się przypomniało. Pozdrawiam serdecznie. Ściskam. Sierpniowo już.
2: Dzień dobry, panie Piotrze. No, wspomnienia, zabaw poprzednich lat, 60., końca 50. Ciuciu babka, berek, podchody, pikutyn przy użyciu nożyka. Bezpieczna gra była, nikt nie szalał.
0: Na ogół,
2: no
0: tak.
2: I wyjazdy na rowerze nad morze do Sarbinowa wczesnym wieczorem, kiedy już plaże były puste, woda cieplutenka. To była frajda. Pozdrawiam serdecznie. Zbyszek Zwińska Mazowieckiego.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku i panie Agato. Ech, no było co robić podczas wakacji. A państwo dzwoniąc przypomnieli przy okazji jeszcze o kilku innych wakacyjnych sprawach i obiecuję, że w kolejnych dniach będę przynajmniej do niektórych zagadnień wracać. Przyznam, że takie sprawy jak... No nie będę teraz zdradzał. Będą kwestie ogrodnicze w każdym razie poruszane. Teraz wracamy do najpiękniejszych melodii na lato. Jedną z nich jest na pewno Każdemu wolno kochać w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego.

0: Anna Jantar w Radiu Powiada. Tak mi się przypomniało, że w poprzednią niedzielę między 10 a 14 Monika Tarka prezentowała Państwu płytę tej artystki z 79 roku. W tę niedzielę z Asią Kruk słuchaliśmy 3 lata wcześniejszej płyty Marli Rodowicz Sing Sing, a w tę najbliższą niedzielę Monika sięgnie jeszcze dalej w przeszłość po pierwszą autorską płytę Czesława Niemena. Dziwny jest ten świat. Co usłyszymy również w niedzielę, również między 10 a 14. Wszystkie piosenki z tego albumu usłyszymy w Radiu Pogoda.
1: Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: No dobrze, pora na wyjaśnienie, co to takiego ten dyskaps, który pojawił się w polskiej kronice filmowej latem 58 roku. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Joanna. Mam wrażenie, że dyskaps to jest frisbee. A frisbee w tej chwili tak się rozwinęło, że to jest dyscyplina sportowa, organizowane są Mistrzostwa Świata i w zeszłym roku nasza drużyna Polska zajęła w swojej kategorii, bo tam kilka kategorii, jest szóste miejsce na Mistrzostwach Świata. I frisbee też jest dyscypliną sportową, to się nazywa dog frisbee i psy doskonale łapią i to są konkursy, zawody. Dziękuję bardzo, do widzenia.
0: To ja bardzo dziękuję pani Joanno za to wyczerpujące wyjaśnienie. Okazuje się, że znajomość terminu dyskap nie jest powszechna w naszym kraju. Nie wiem, czy kiedykolwiek była, ale kiedy pani powiedziała te słowa tak, jak one powinny brzmieć, dysk up, słychać, że chodzi o dysk, a jeśli tak, to chodzi o frisbee. Bardzo się cieszę, że polscy sportowcy są i w tej dziedzinie obecni wysoko w rankingach światowych i życzę im złotego medalu Mistrzostw Świata, co nie wydaje się niemożliwością, bo to nie piłka nożna. La, la, la, la.

jedna dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił. Spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak, mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak, mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak, mamy, kto nie wierzy, jego żen.

0: Ewa Demarczyk i Grand Vals Brilliant w Radiu Pogoda. Za chwilkę posłuchamy przebojów Cliffa Richarda i Shadowsów oraz Ali Babek, a po 14 przywita się z Państwem młody, zdolny Mariusz Stelmaszczyk. Chyba już go widać na naszych profilach społecznościowych w internecie, więc można go zobaczyć, a od 14 posłuchać go w Państwa ulubionym radiu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro, jak zwykle od 10.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
8: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
9: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazje w apce InPost. How good is that?
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Storama! Teoria i praktyka.
1: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
0: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie. Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę. Mistrzowie rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beksiński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Została ostatnia reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem

0: Godzina 14 w Radiu Pogoda, czas na wiadomości, a za chwilę zagram m.in. Zbigniewa Wodeckiego czy też Violette Villas.
1: Jest alert przed upałami również 3 stopnia dla południa Polski. Przybywa zachorowanie na wirusowe zapalenie wątroby typu A. W pierwszy poniedziałek sierpnia wszystkie morskie kąpieliska zdatne do kąpieli.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
1: Dorota Wardecka. Upały znów w Polsce i są alerty przed wysoką temperaturą. Połowa Polski od Lubuskiego, Wielkopolski, Kujawsko-Pomorskiego, Mazowsza i poniżej granicy z województwem podlaskim do samych południowych krańców z ostrzeżeniem drugiego stopnia przed upałem. Ale w tych regionach jest też alert trzeciego stopnia, to w części Małopolski, Podkarpacia i Lubelszczyzny. Z upałami, a co za tym idzie z pożarami i suszą, zmaga się Europa. Węgrzy z obawą patrzą na poziom Dunaju, który ma kluczowe znaczenie dla pracy elektrowni jądrowej w Paksu. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: Na Węgrzech trwa obecnie akcja wielkiego oszczędzania energii. Wszystko po to, by uniknąć blackoutu w czasie, gdy elektrownia w Paksu działa w bardzo ograniczonym zakresie. Ze względu na niski poziom wody w Dunaju, koniecznej do chłodzenia, w zakładzie działa teraz tylko jedna turbina. W innych częściach kontynentu nadal trwa walka z pożarami podsycanymi przez fale upałów. Szalejący od tygodnia ogień w północnej Portugalii strawił już ponad 16 tysięcy hektarów. W trwających od kilku dni pożarach w Grecji zginęło 5 strażaków.
1: Szpital Kliniczny Politechniki Bydgoskiej zawiesił działalność oddziału wewnętrznego z 32 łóżkami. Powodem jest brak wystarczającej obsady lekarskiej, wyjaśnia rzecznik placówki Marcin Janczylik.
4: Prowadziliśmy intensywne rozmowy z dotychczasową kadrą lekarską. Dotyczyły m.in. warunków finansowych i zakresu zadań. Natomiast porozumienia nie osiągnięto, stąd trudna decyzja o zawieszeniu działalności oddziału.
1: 10 pacjentów wymagających dalszej hospitalizacji zostało przeniesionych na oddział kliniczny kardiologii i chorób wewnętrznych szpitala. 4-krotny wzrost zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak podaje główny inspektor sanitarny, do połowy lipca odnotowano 1413 przypadków choroby. W tym samym czasie rok temu było ich nieco ponad 360. Woda na wszystkich kąpieliskach nad morzem w województwach pomorskim i zachodniopomorskim nadaje się do kąpieli. Temperatura wody w Bałtyku wynosi od 17 do 20 stopni. W województwie zachodniopomorskim zakaz kąpieli obowiązuje tylko w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim. Czerwone flagi na kąpielisku wywieszono z powodu zakwitu sinic. Start w Gdyni, meta w Wieliczce. W sumie 7 etapów i aż 1100 km do przejechania. Ruszyła 83. edycja Tour de Pologne, największego kolarskiego wyścigu w naszym kraju. Na starcie 10 Polaków, w tym Michał Kwiatkowski, zwycięzca sprzed 8 lat. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Do Gdyni przyjechało 147 kolarzy, którzy zaprezentowali się wczoraj kibicom na pokładzie ORP Błyskawica. Pierwszy etap wjedzie przez Kaszuby do Koszalina. W sumie to 234 km jazdy, czyli już na starcie mamy do czynienia z najdłuższym odcinkiem. Kolarze przyjadą m.in. przez Kołczygłowy, gdzie urodził się dyrektor wyścigu Czesław Lang. Jutro start w Międzyzdrojach i meta w Szczecinie. W kolejnych dniach etapy z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, z Żagania do Karpacza i z Opola pod Kociesz. Walka o zwycięstwo powinna się jednak rozstrzygnąć na dwóch ostatnich etapach, tym królewskim wokół Bukowiny Tatrzańskiej i w niedzielę podczas czasówki w Wieliczce. Polacy liczą na Michała Kwiatkowskiego, ale faworytem wyścigu jest Portugalczyk João Almeida, triumfator sprzed 5 lat.
1: A Tour de Pologne wraca na Pomorze po 12-letniej przerwie.
2: Pogoda.
1: Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów. Deszczowe chmury mogą się zebrać przede wszystkim w południowej Polsce. Chmurzyć może się również na północy i w centrum. Na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, 23 w północnej Polsce, 30 w centrum, do 33 na południu.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
0: Wakacje z Radiem Pogoda trwają, więc nie możemy zacząć wspólnie inaczej tego popołudnia. Wakacje z blondynką Maciej Kosowski, a wita się z Państwem Mariusz Tylmaszczyk i też blondyn.

piosenkę usłyszysz tężewną i tęsknić już będziesz na pewno co dzień, co noc. Piosenka zapachnie jak łzy, piosenka

Piosenka napisana jeszcze przed wojną, a w latach 50. ponownie wykorzystana przez Jolantę Zykun oraz też Jana Kubuszewskiego, który to zawsze dodawał swój osobisty wdzięk, a do tego też niepowtarzalny humor i sarkazm. To mój pierwszy dzień za sterami Radia Pogoda, więc proszę o wyrozumiałość, ale tak sobie pomyślałem, że zadam Państwu pytanie, czy pamiętacie, kiedy sami zrobiliście coś pierwszy raz? Chętnie posłucham Państwa historii i będzie nam zdecydowanie raźniej. 2 2 4 4 0 0 4. No a teraz artysta, którego zawsze tak powtarzać będę i wspominał, odszedł od nas zdecydowanie za wcześnie. Nawet nie zdążyłem wybrać się na jego koncert, co było moim marzeniem. Zbigniew Wodecki, już teraz w Radiu Pogoda.

Poszukaj muszli na brzegu morza, w brunatnych algach, w zielonej wodzie. Nadejdzie chwila, gdy dojrzysz ją wreszcie.

0: No proszę, i człowiek od razu wie, że to Radio Pogoda, bo słuchając takich utworów, no to ciężko pomylić z żadną inną stacją. Proszę też pamiętać, że podczas wakacyjnych podróży, gdyby zgubili Państwo zasięg, no to można też poratować się aplikacją Radia Pogoda. No a za chwilę między innymi Violetta Villas, a także Halina Frąckowiak.
1: Radio Pogoda.

0: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
1: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
2: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego...
3: Reklama. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali. Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Golda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: Reklama.

1974 rok. Każdy kibic sportowy tę datę doskonale kojarzy z brązowym medalem Orłów Górskiego na Mundialu, za naszą zachodnią granicą oczywiście. No i ta refleksja, że gdyby nie ta woda, to na stadionie, to może byśmy powalczyli o złoto. Ale też rok 1974 to także moment, kiedy ukazała się właśnie ta piosenka, którą zagrałem dla was w Radiu Pogoda, więc Jacek Lech i fantastyczne 20 lat, a może mniej, czyli piękna historia o młodym chłopaku, który nie miał pieniędzy, jeszcze też nie był taką osobą, która zbyt wiele osiągnęła, ale jedyne, co ma do zaoferowania, to szczera miłość. Dzisiaj trochę utopijnie to brzmi, prawda? A szkoda. Natomiast teraz w Radiu Pogoda, czas na lata 80. Halina Wrąckowiak, Serca Gwiazd.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: I człowiek może się nieco rozmarzyć. Piosenka, którą sam biorę do serca, bo ja też jestem takim chłopcem, co czasem piłkę kopie. Maria Koterbska, mój chłopiec piłkę kopie. A ja przypominam, że dzisiaj nasz konkurs daje słowo, w którym szansa na naszą koszulkę Radia Pogoda. Zabawa, w której wybierają państwo literkę. Na tą literkę ma być dane słowo, a ja potem proszę o 5 innych słów, które się z tym słowem wybranym przez państwa kojarzą. Proszę dzwonić 2244004. Ja chętnie też oddzwonię.
1: Reklama.

0: Żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie mleko łowickie 3,2%, złoty 99 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 24 na osobę, a ręczniki kuchenne Fox i Cardapalia 3,99 za opakowanie przy zakupie 2. Kaufland.
6: Castorama!
7: Teoria
8: i praktyka.
7: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
8: Trawnik, kwiaty?
7: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille.
9: Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Saturator do wody gazowanej z litrową butelką Silvercrest. 30 zł taniej, tylko 99 zł. Najniższa cena z 30 dni, 129 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mamo, one latają wszędzie!
13: I mogą usiąść nawet na tobie.
14: Największa w Polsce motylarnia w Orientarium Zoo Łódź. Egzotyczne rośliny, tysiące motyli tuż obok ciebie. Orientarium Zoo Łódź, tu wszystko dzieje się naprawdę.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
17: Wyprzedaż mebli ogrodowych oraz innych artykułów ogrodowych WISK. Rabat do 70%. Oferta ważna od 29 lipca do 16 sierpnia. WISK. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
19: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
8: Została ostatnia reklama.
3: Oszczędni zawsze znajdą w Auchan jakiś hit.
9: Taki jak jaja kur z wolnego wybiegu marki Kurka Wolna. Drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak celić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten był.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtórzył.

najlepszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat.

0: to promocja. Mango.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No oczywiście Mieczysław Sok.
3: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu.
4: Fundusz czasów pogodowych.
1: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
9: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
10: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
10: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedrożu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Została ostatnia reklama.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
12: Góra w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Reklama. Sponsorem programu jest właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl.
2: Już za chwilę zagramy utwór, który kojarzy mi się z wakacjami, zwłaszcza wyjazdem na wakacje z rodzicami, a więc Vox, Bananowy Song, a teraz w Radiu Pogoda czas na wiadomości.
3: W czwartek nad ranem syreny zawoły nie wszędzie tam, gdzie powinny. Weszły w życie nowe przepisy dotyczące sztucznej inteligencji. Pędził przerobioną hulajnogą elektryczną, złapali go policjanci z radarem.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
3: Dorota Wardycka. W 10 powiatach na 17 objętych alarmem nie zawyły w czwartek syreny w związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej. Przekazał wojewoda lubelski Krzysztof Komorski. W regionie są 364 syreny alarmowe. Docelowo ma ich być 500 z możliwością zdalnego włączania. O godzinie 3.39 w czwartek napłynęła wiadomość z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa o realnym zagrożeniu. 5 minut później przekazany został komunikat, który wygenerował proces uruchomienia syren alarmowych. W 7 powiatach syreny zostały uruchomione do 10, w których nie było ich słychać. Wojewoda zwrócił się o wyjaśnienia. Śledztwo w sprawie rosyjskiej rakiety, która w czwartek nad ranem spadła na pole w Tarnawie, Kolonii, prowadzi prokuratura z Lublina. Zarzut usiłowania zabójstwa może usłyszeć młody Ukrainiec, który zaatakował nożem kobietę we Wrocławiu. 30-latka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Cudzoziemcy, którzy łamią w Polsce prawo, są deportowani. W zeszłym roku służby deportowały ponad 10 tysięcy osób, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
5: Oczywiście jesteśmy krajem przyjaznym, niemniej jednak w sytuacji, kiedy są łamane przepisy prawa przez obcokrajowców, tutaj służby działają zdecydowanie.
3: Dziś prokuratura przesłuchuje zatrzymanego Ukraińca. Treści generowane przez sztuczną inteligencję muszą być oznaczane. W życie weszła część przepisów unijnego AI Act. Teraz firmy publikujące w internecie na przykład reklamy, które zostały wygenerowane przez AI, muszą je odpowiednio oznaczyć. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski mówi, że na początku nie będzie mowy o karaniu za niedopełnienie tego obowiązku.
6: Bo nie chodzi o to, żeby karać, tylko chodzi, żeby społeczeństwo nauczyć. Ale oczywiście z czasem, z coraz dłuższej perspektywy, wykorzystując też wiedzę, którą przekazujemy w ramach szkoleń, informacji dotyczących sztucznej inteligencji, no będziemy w każdy możliwy sposób starali się, aby wszyscy, którzy generują te treści, wiedzieli, że trzeba doznawać oznaczenie.
3: Bo kary są drakońskie, nawet do 15 milionów euro. Drogówka w Żgowie w województwie łódzkim złapała na radar mężczyznę, który pędził hulajnogą z prędkością 80 km na godzinę. Jechał drogą, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50 na godzinę, mówi Edyta Machnik z łódzkiej policji.
7: 24-latek był trzeźwy, pojazd został zabezpieczony przez policjantów. Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie teraz przed sądem.
3: Mundurowi przypominają, że modyfikacja hulajnogi elektrycznej, między innymi zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że pojazd przestaje spełniać wymogi prawa ruchu drogowego. Poważna awaria krajowych systemów informatycznych w Norwegii. Problemy są na portalu usług urzędowych, w systemach administracji skarbowej i identyfikacji elektronicznej oraz na państwowym portalu zdrowotnym. Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną tych zakłóceń. Sytuacja nie wróciła jeszcze do normy. Wczoraj atak hakerski typu DDoS zakłócił działanie państwowego totalizatora. Norsk Tipping w środku kolejki piłkarskiej firma musiała czasowo zamknąć zakłady bukmacherskie. W Warszawie otwarto przebudowaną ulicę Złotą, która stała się zielonym deptakiem. Zniknął z niej ruch samochodowy, pojawiło się więcej zieleni i dwie fontanny. Tunel pod Marszałkowską w ciągu Złotej został zasypany. W tym miejscu powstały zbiorniki retencyjne, które będą zbierały nawet do 3 milionów litrów wody.
4: Pogoda.
3: Pogodnie i słonecznie dziś w większości regionów, choć deszczowe chmury mogą się pojawić przede wszystkim w południowej Polsce, a na północy, w centrum i również na południu może się po prostu chmurzyć w ciągu dnia. Na termometrach od 20 stopni nad samym morzem, 23 na północy, 30 w centrum, do 33 na południu.
4: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
8: Lato, lato, lato czeka.
2: Ale my nie czekamy, tylko w Radiu Pogoda gramy idealne piosenki na wakacje. Czas na Vox, Bananowy Song. Witam ponownie, Mariusz Stelmaszczyk.

0: początek tygodnia człowiek, żeby chciał zatańczyć przy takich dźwiękach. No, piosenka, przy której można się zakochać. Sway, Dean Martin w Radiu Pogoda. Za chwilę na pewno też będzie tanecznie, bo ugości was tutaj w Radiu Pogoda Olivia Newton-John i John Travolta. Raz też będziemy świętować i wspominać, bo dzisiaj 100 lat skończyłby Tony Bennett.
1: Sponsorem programu był właściciel Osady Śnieżka, górskiego kompleksu wypoczynkowego w Karkonoszach. www.osada-śnieżka.pl. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Media Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo.

Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.

tego filmu można wracać naprawdę bardzo, bardzo często, zwłaszcza podczas wakacji, a więc filmu Grease Summer Nights, Olivia Newton-John i John Travolta w radiu Pogoda. No a proszę Państwa, dzisiaj wielki dzień, bo dokładnie 100 lat skończyłby dziś Tony Bennett.

Był jednym z najwybitniejszych wokalistów XX i XXI wieku. Naprawdę nazywał się Anthony Dominicks Benedetto i urodził się 3 sierpnia 1926 roku w nowojorskiej dzielnicy Queens w rodzinie włoskich imigrantów. Muzyka towarzyszyła mu od najmłodszych lat, ale równie wielką pasją było malarstwo. Przez całe swoje życie malował obrazy pod prawdziwym nazwiskiem, a jego prace trafiały do galerii, a także kolekcjonerów. Jego dzieciństwo nie było łatwe. Ojciec zmarł, gdy Tony miał zaledwie 10 lat, dlatego już jako nastolatek podejmował różne prace, między innymi śpiewał w restauracjach. W czasie II wojny światowej służył w armii amerykańskiej i walczył w Europie, co było wbrew jego naturze, ponieważ był zdecydowanym przeciwnikiem przemocy i aktywnie angażował się w działalność społeczną. Po wojnie jego kariera stopniowo przyspieszyła. W latach 60. nagrał swój najbardziej rozpoznawalny kawałek I Left My Heart in San Francisco, który zdobył 2 nagrody Grammy. Co ciekawe, Frank Sinatra wielokrotnie powtarzał, że uważa Tonego Bennetta za najlepszego piosenkarza w branży. To jeden z największych komplementów, jakie na pewno mógł usłyszeć. No a my w Radiu Pogoda już teraz zaglądamy na deski Broadwayu. Kawałek Stranger in Paradise.

0: Kiedyś nawet Artur Gadowski opowiadał mi o tym, jak ważne było spotkanie z Czesławem Niemenem na początku lat 90., kiedy to zespół Ira dopiero, no właśnie, zaczynał swoją karierę, więc Czesław Niemen wzbudzał respekty dosłownie u każdego, niezależnie od gatunku. Fantastyczny kawałek Czesław Niemen, wspomnienie w Radiu Pogoda, a za chwilę dla Państwa na pewno zagości w pogodzie. Nie Czesław Fok.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
7: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
8: Castorama!
9: Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
10: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
12: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos! Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce Okazje w apce InPost. How good is that?
16: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 10 produktów szkolnych, za 5 najtańszych płacisz grosz za każdy. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
4: Lidl, to się opłaca.
17: Została ostatnia reklama.
4: Marian, o czym myślisz?
5: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
4: O mega okazjach w Media Expert.
5: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
18: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

0: autopromocja.
1: Jesz bagietkę? Spacerując po Champs-Élysées, wiesz, że jesteś w Paryżu. Słyszysz Edith Piaf. Wiesz, że słuchasz najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dzień dobry, godzina 16. Mariusz Stelmaszczyk ze sterem Radia Pogoda. Czas na wiadomości, a za chwilę między innymi Kasia Sobczyk i Czerwono-Czarni.
4: Policja szuka sprawcy napaści na Ukrainkę w centrum Bydgoszczy. Polscy strażacy pomagają w walce z pożarem w Hiszpanii. Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Zwrot ma być na kartę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
4: Dorota Wertycka. Policja szuka sprawcy. Postępowanie wszczęła z urzędu. W weekend w centrum Bydgoszczy na ulicy Gdańskiej mężczyzna zaatakował siedzącą na ławce Ukrainkę. Więcej o tej sprawie wie Agnieszka Wynarska.
5: W sieci jest nagranie, jak agresywny mężczyzna opluł kobietę, rzucał w nią kamieniami, wykrzykując przy tym wulgarne słowa nawiązujące do narodowości kobiety. Policjanci wszczęli postępowanie z urzędu i szukają sprawcy, mówi młodszy aspirant Jakub Skrzypek z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy.
6: Policjanci z komisariatu na bydgoskim w Śródmieściu prowadzą postępowanie sprawdzające dotyczące znieważenia kobiety na tle narodowościowym.
5: Sprawa prowadzona jest pod kątem publicznego znieważenia oraz stosowania przemocy lub gróźb na tle narodowościowym. Grozi za to do 3 lat więzienia.
4: Polscy strażacy w Hiszpanii walczą z pożarami, które objęły kilkadziesiąt tysięcy hektarów. Polska odpowiedziała na formalną prośbę Hiszpanii, proponując wysłanie ratowników z tzw. modułów GFFF. To grupy przeznaczone do gaszenia pożarów lasów z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia ciężkich pojazdów gaśniczych. Strażacy z takich modułów korzystają głównie z narzędzi ręcznych.
7: Każdorazowo rano i wieczorem mamy odprawę z przedstawicielami lokalnych służb, gdzie omawiamy sobie potencjalne zdarzenia, które mogą nastąpić. Jeżeli będziemy musieli prowadzić działania samodzielnie, jesteśmy samowystarczalni, posiadamy sprzęt, posiadamy wiedzę, merytorykę do tego, żeby te działania prowadzić skutecznie, niezależnie od innych.
4: Mówi brygadier Paweł Dąbrowa. Z pożarami walczą także Grecja, Portugalia i Francja. Nadchodzi zmiana w systemie kaucyjnym. Pojawiają się pierwsze butelkomaty, które zwracają kaucję na kartę. Operatorzy stawiają urządzenia nie w sklepach, a na osiedlach. To, jak mówi Joanna Górecka z polskiego systemu kaucyjnego, przyszłość zbiórki zużytych opakowań. Podobne butelkomaty pojawiły się latem na festiwalach muzycznych.
8: Uczestnicy festiwali zdecydowanie docenili możliwość zwrotu opakowań i odzyskania kaucji bezpośrednio na kartę.
4: Nowe urządzenia działają już m.in. na warszawskiej Białowęce i w Zamościu. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez Sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może się skończyć zatruciami i chorobami takimi jak żółtaczka pokarmowa.
9: Prawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
4: A od 1 lipca w aplikacji M-Obywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 kilometrów linii brzegowej od Dźwierzyna po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
1: Radio Pogoda. Co jest grane?
10: Ewa Pasierbiewicz, zapraszam. Niezależnie od tego, czy szukacie rodzinnych przygód, dobrego jedzenia, czy wakacyjnego klimatu, oto 3 miejsca w Polsce, które warto odwiedzić. W Krakowie będzie można przenieść się do średniowiecza, ale bez ciężkiej lekcji historii. W Barbakanie w najbliższą sobotę odbędzie się wydarzenie Średniowiecze da się lubić, z pokazami dawnego rzemiosła, warsztatami, muzyką i atrakcjami dla całych rodzin. We Wrocławiu od piątku do niedzieli na Placu Nowy Targ trwać będzie piknik smaku i sztuki. Dobra okazja, żeby wyjść z domu, złapać trochę lata i zjeść coś pysznego. A w Gdańsku cały czas trwa jarmark Świętego Dominika. To letni klasyk, który łączy zakupy, dobre jedzenie, koncerty i klimat Starego Miasta.
11: Pogoda.
4: Jutro nadal sporo słońca, choć może miejscami przelotnie padać deszcz, a w górach na zachodzie i północnym wschodzie możliwe również burze. Na termometrach jutro od 27 stopni na północy, około 34 w centrum, do 37 na Podkarpaciu.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
12: Lato, lato, lato czeka.
13: A godzina taka, że jak ktoś wraca do domu, może przebijać się przez korki, więc ten czas można sobie umilić. Kasia Sobczyk, Czerwonoczarni, 13, no bo nie ma co być zbytnio przesądnym, prawda?

0: Oj, to jest taki kawałek, który zdecydowanie kojarzy mi się z wakacjami. Jak człowiek jechał gdzieś z rodzicami nad morze, to akurat to leciało nie raz, nie dwa. Monika, dziewczyna ratownika, natomiast w Radiu Pogoda czas na...
1: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, moje imię Krystyna, ja dzwonię spod Torunia. O ile to możliwe, bardzo bym prosiła o nadanie piosenki włoskiej w wykonaniu Robertino Loretti pod tytułem Mama. To jest piosenka mojego dzieciństwa. Była dawniej tak często nadawana, że ja się nauczyłam tej piosenki na pamięć i pamiętam ją do dziś. Dziękuję serdecznie i pozdrawiam.
0: I w Radiu Pogoda spełniamy marzenia. Bardzo proszę, już teraz Robertino Loretti, Mama.

0: Zdzisława Sośnicka, Julia i ja podczas tego popołudnia, poniedziałkowego popołudnia z Radiem Pogoda. Za chwilę na pewno pojawi się Marek Grechuta, czy też Skaldowie oraz nasza zabawa, w której można zgarnąć koszulkę Radia Pogoda, a więc daję słowo. Proszę dzwonić, zgłaszać się do zabawy 2 2 4 4 0 0 4.
1: Reklama. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Lepsze Mazowsze?
4: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
3: Projekty, które zmieniają naszą okolicę.

0: I przy takich dźwiękach to człowiek od razu wie, że słucha Radia Pogoda, więc korowód w wykonaniu Marka Grechuty. Natomiast teraz w Radiu Pogoda czas na...
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Kto po drugiej stronie?
2: Dzień dobry, tu Beata z Krakowa.
0: Jaka pogoda w Krakowie dzisiaj?
2: Upalnie i troszkę mgliście, jakby burzowo, ale całkiem pogodnie.
0: Ale taka burza to może by się przydała, żeby było czym oddychać.
2: No właśnie.
0: Dobrze, ale w takim razie jest teraz szansa na małą zabawę w Radiu Pogoda, szansa na koszulkę Radia Pogoda, ale też oczywiście jest już nagroda gwarantowana w postaci kart Radia Pogoda. Zabawa daje słowo, a więc poprosiłbym o literkę. Ja wymyślę jakieś słowo na tę literkę i w ciągu 15 sekund poproszę o 5 innych słów, które skojarzą się pani właśnie z tym słowem.
2: To może literka B.
0: Niech będzie. Banan.
2: Bardzo trudne. Owoc.
0: Tak.
2: Żółte.
0: Tak.
2: Drzewo.
0: Tak.
2: Wyspa. Małpa. Smaczny.
0: No dobrze, i mamy to. Niech będzie. Dobrze, zaliczam te słowa. W takim
2: dobrze.
0: Razie. Zaliczam te słowa. No, tak bym powiedział egzotycznie, ale to przyszło mi do głowy. W takim razie, proszę pani, koszulka Radia Pogoda do pani trafia, również karty Radia Pogoda jak najbardziej. Tak?
2: Cieszę się, z dumą będę nosić koszulkę.
0: Oby się nosiła. W takim razie i do usłyszenia. Miłego popołudnia.
2: Do usłyszenia. Pozdrawiam. Miłego.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Może i bardzo smutna piosenka, ale z radiem pogoda akurat jest bardzo, bardzo pozytywnie i też na pewno każdy z Państwa będzie mógł zrobić się głośniej, na przykład przebijając się przez korki, słuchając ABBE, no i też proszę pamiętać o aplikacji Radia Pogoda na smartfonach.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Słuchaj, Marian. No. Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Jeden z najpiękniejszych ogrodów różanych na świecie, Aflopark w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic zapraszają na wyjątkową wystawę Mistrzowie Rzeźby w Pabianicach. Mitoraj, Abakanowicz, Szapocznikow, Beciński. Ponad 50 rzeźb światowej sławy artystów w dwóch niezwykłych przestrzeniach. Plenerowe instalacje wśród milionów kwiatów w Afloparku oraz ekspozycja muzealna, gdzie zobaczysz detale z bliska. Więcej na stronie aflopark.pl.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Została ostatnia reklama.
10: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Kto tęsknił troszkę za upałami, to mamy dobrą wiadomość, bo właśnie wróciły i wracają. Jutro będzie jeszcze cieplej niż dziś, powyżej 30 stopni. W większości regionów, nawet na samej północy, 27. Sporo słońca, choć możliwe burze z deszczem, lokalnie gradem. No i przed wejściem do samochodu trzeba obowiązkowo przez chwilę ten samochód przewietrzyć. Na Krajowej 9 uwaga, na odcinku Radom-Iłża. Wypadek, mogą to być jeszcze utrudnienia. Ruch wahadłowy w stronę Radomia.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

0: emocje.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Została ostatnia reklama.
8: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Poniedziałkowe popołudnie, godzina 17, Mariusz Stelmaszczyk, kłaniam się, czas na wiadomości w Radiu Pogoda.
10: Będzie upał. Termometry mają pokazać do 38 stopni. Kardynał Dziwisz zeznawał jako świadek w procesie wytoczonym diecezji. Powstanie fundusz do inwestowania w sektor kosmiczny, zapowiada minister finansów.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
10: Dorota Werdycka. Uwaga na upał. IMGW wydało ostrzeżenia 1, 2 i 3 stopnia przed upałami. Będą obowiązywać w całym kraju. Najwyższa temperatura prognozowana jest w południowo-wschodniej Polsce, gdzie termometry pokażą do 38 stopni. To w województwach lubelskim, świętokrzyskim, opolskim, śląskim, małopolskim, podkarpackim i na południu województw mazowieckiego oraz łódzkiego. Reszta kraju z alertami 1 i 2 stopnia są też ostrzeżenia przed burzami dla części województw podlaskiego, mazowieckiego, łódzkiego i na południu Podkarpacia, Małopolski oraz Śląska. Polsce nie grozi blackout, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Takie zagrożenie jest za to w innych europejskich państwach, Francji, Rumunii czy Węgrzech, a to z powodu kolejnej fali upałów i niskich poziomów wody w rzekach.
11: Tak, sytuacja, jeżeli chodzi o Węgry, jest trudna, więc myślę, że Polska w tej sytuacji będzie pełniła, tak jak ostatnio, rolę eksportera, absolutnie. I w tym zakresie nasz system jest bezpieczny.
10: Premier Węgier z kolei zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii w tym krytycznym dla kraju czasie. Kardynał Stanisław Dziwisz zeznawał dziś przed krakowskim sądem jako świadek w procesie wytoczonym krakowskiej archidiecezji przez ofiarę księdza Jana W., Janusza Szymika. Jako dziecko przez 5 lat był przez niego wykorzystywany seksualnie. Teraz domaga się od kurii 20 milionów złotych zadośćuczynienia. Kardynał mówił, że przez 27 lat był sekretarzem papieża, mieszkał w Watykanie i nie miał żadnych osobistych kontaktów z księdzem, który molestował ministranta.
12: Ja nie mam żadnych kontaktów z nim. Być może w jakiejś grupie był.
10: Innego zdania jest Janusz Szymik. Twierdzi, że kardynał dobrze znał księdza Jana W.
13: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje. Ksiądz Jan jeździł do Stanisława Dziwisza, do Watykanu.
10: Kardynał Dziwisz zeznawał ponad godzinę. Lotnisko Katowice-Pyrzowice dołączy do Warszawy, Gdańska oraz Poznania i pożegna się z limitem butelek do 100 ml. Śląski Port zamówił 4 nowoczesne skanery C3, które pozwolą sprawdzić bagaż podręczny bez wyjmowania z niego rzeczy oraz przewozić płyny w pojemnikach nawet do 2 litrów. To jednak nie koniec zmian i udogodnień.
14: Jeszcze w tym roku uruchomione zostaną pierwsze bramki do automatycznej odprawy paszportowej. Z kolei w sierpniu rusza rozbudowa terminalu C obsługującego ruch przylotowy. Projekt przewiduje zwiększenie liczby taśmociągów do odbioru bagażu z 3 do 5.
10: Mówi rzecznik prasowy Katowice Airport Piotr Adamczyk. Z kopalni do kosmosu to plan dla likwidowanej od kwietnia kopalni Wujek w Katowicach, która ma zostać przekształcona w Centrum Rozwoju Technologii Kosmicznych. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego, gdzie powstanie specjalny fundusz z pożyczkami dla samorządów i firm, zapowiada minister finansów Andrzej Domański.
15: Na bardzo atrakcyjnych warunkach spłaty polskie samorządy będą mogły rozwijać programy, projekty w przemyśle kosmicznym.
10: BGK przeznaczy 0,5 miliarda złotych na wsparcie projektów związanych z sektorem kosmicznym.
7: Pogoda.
10: Jutro pogodnie i słonecznie w większości regionów, choć miejscami może się chmurzyć, może przelotnie padać deszcz na zachodzie, północnym wschodzie i w górach. Miejscami również burze. Na termometrach jutro więcej niż dziś, bo od 27 stopni na północy, 34 w centrum, do 37, nawet 38 na Podkarpaciu.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
6: Lato, lato, lato czeka.
9: Dokładnie tak, a zresztą podczas takiego popołudnia, poniedziałkowego popołudnia, można się odprężyć, słuchając radia Pogoda. Również też niebawem sprawdzimy, kto z Państwa dołączy do klubu pogodnych ludzi, a można to robić, można się zgłaszać cały czas wchodząc na stronę radia Pogoda. No to słuchamy już teraz Rena Rolska. Bardzo proszę.

Ale czasem prawdziwy facet też zapłacze i nie ma się czego wstydzić. W Radiu Pogoda przed chwilą fantastyczny kawałek Gangę Marcela, Mężczyzna i łzy. Natomiast mówi się, że Beatlesi to wielka czwórka i to prawda, choć był taki moment, że w miejsce George'a Harrisona mógł wskoczyć Eric Clapton, ale po kilku dniach obrażenia się na swoich kolegów Harrison wrócił. Natomiast niejaki Jimmy Nicol zapisał się w historii muzyki jako człowiek, który przez zaledwie 10 dni był perkusistą The Beatles, zastępujący w 1964 roku na kilku koncertach Ringo Stara, który trafił do szpitala. A czemu w ogóle o tym mówię? No bo pan Jimmy Nicol kończy dzisiaj 87 lat, więc życzymy dużo, dużo zdrowia. A po drugie, kto z Państwa nie chciałby być na jego miejscu i nie przeżyć takiej przygody? W Radiu Pogoda, już teraz Sława Przybylska.

0: Odrobina disco w radiu Pogoda, więc Bonnie M i Daddy Cool podczas tego już późnego poniedziałkowego popołudnia. A jeszcze do godziny 18 na pewno obiecuję, że dla Państwa zagramy Bogdana Łazukę. Będzie też zespół Bee Gees, a więc tak daleko od tego disco dziś nie odejdziemy.
1: Radio Pogoda.

Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król i nie

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nie łatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

0: fest.
1: Przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące i trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama, bo jeśli byś

0: است.
1: Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny. Każdy z nas przecież miał romans miłosny. Wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: Cóż za dykcja, Mieczysław Wojnicki w Radiu Pogoda, a teraz czas na...
1: Klub Pogodnych Ludzi, Radia Pogoda.
0: Dzień dobry, czy ja dodzwoniłem się do pana Rafała, Mariusz Estelmaszczyk, Radio Pogoda?
2: Dzień dobry, panie Mariuszu, jak najbardziej tak.
0: Bo ja tu dzwonię, bo dostałem wiadomość, że u pana to jest wesoły autobus, jeśli chodzi o Radio Pogoda.
2: No oczywiście, że tak.
0: Proszę opowiadać.
2: Taka jest prawda. Wygląda to u mnie tak, że jestem kierowcą komunikacji miejskiej w Gdańsku.
0: Tak.
2: W gdańskich autobusach i tramwajach. I w moim autobusie leci codziennie, tak jak jestem na zmianach, codziennie od rana do popołudnia zawsze słucham Radia Pogoda. No i to Radio Pogoda, ponieważ ma mnóstwo fajnych kawałków, takich starszych, a ponieważ jeżdżę bardzo często z osobami starszymi, dlatego że obsługuję takie linie senioralne, my to nazywamy, bardzo dużo osób po prostu jest zachwyconych tym radiem. Przychodzi, pyta, co to za radio, gdzie mogą tego radia posłuchać i tak dalej, i tak dalej. Ale to jest nic, bo to, że pytają, to jest oczywiste. Ale po prostu najfajniejsze jest to, kiedy ci pasażerowie po prostu nucą piosenki, które lecą w radio. No, dam taki najprostszy przykład. Dzisiaj jechała grupa takich osób, ja myślę około 40, leciała Abba akurat. Po prostu ta piosenka Abby poleciała przez cały autobus. Ja po prostu słyszałem z tym, jak ludzie śpiewali.
0: I to jest świetne, dlatego pan nawet nie musi o to prosić, marzyć o tym, żeby dołączyć do klubu pogodnych ludzi, bo panu się to po prostu należy, więc do pana na pewno powędruje legitymacja i przypinka klubu pogodnych ludzi, więc z dumą będzie mógł też spokojnie w autobusie się nią chwalić, to tym bardziej jeszcze będzie też większa zabawa w tym autobusie.
2: Rewelacja, w takim razie.
0: Super sprawa, naprawdę super sprawa, dlatego ja tylko jeszcze od siebie na koniec mogę powiedzieć szerokości.
2: Piękne, dzięki.
0: Miłego.
2: Miłego, pa.
0: A jeśli ktoś z państwa chciałby dołączyć do klubu pogodnych ludzi, no to wszystkie szczegóły na naszej stronie. Jak to zrobić?

0: można zdecydowanie się zasłuchać z radiem Pogoda podczas tego już późnego poniedziałkowego popołudnia. Ja, Mariusz Stelmaszczyk, dziękuję za wspólnie spędzony czas i może do usłyszenia, ale też przypominam, że dzisiaj po godzinie 18 Aleja Sław i rozmowa z aktorem Piotrem Głowackim. No i też do 18 będzie czego posłuchać, bo na pewno usłyszą Państwo Trubadurów, czy też, no właśnie, wielu jeszcze innych artystów, których obiecuję zagrać. Do usłyszenia w takim razie.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No oczywiście Mieczysław Sok.
4: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
3: Dziękuję.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
9: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
10: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
11: Gratis paki Waldi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku. Różne rodzaje. 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy. Opakowanie 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Powierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
1: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: Bardzo gorąco dziś w całej Polsce, jutro jeszcze goręcej, ale wystarczy, że jest w okolicach 30 na termometrach, a samochód zaparkowany na słońcu nagrzewa się tak, że nie da się wsiąść do środka. Uwaga na trasie S8, nadal jeszcze mogą być spore utrudnienia w stronę Warszawy. Koło węzła Róża w Łódzkiem, to po tragicznym wypadku. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trasę najlepiej objechać S14 do A2 albo do drogi krajowej nr 71.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: 7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem. Umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę otrzę.

chcieli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta była już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
0: Lepsze Mazowsze?
1: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
0: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
1: czekają na twój głos.
0: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Kto dziś będzie gościem Alei Sław Radia Pogoda? O tym przekonają się Państwo już za chwilę. Na razie jest 18, a zatem czas na wiadomości i prognozę pogody.
7: Nie najlepsza sytuacja na europejskich rzekach, także na Wiśle. Kolejny przechwycony nad morzem rosyjski samolot zwiadowczy. Będą też barwy kampanii. Chodzi o głosowanie w Krakowie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18.
7: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ren i Dunaj wysychają, na Węgrzech i w Niemczech sytuacja kryzysowa. W Polsce mamy w tej chwili ponad 60 ostrzeżeń hydrologicznych, a susza dotyczy 1/3 Polski. Wodowskaz na Wiśle na wysokości bulwarów w Warszawie wskazuje ponad 100 cm. To stan wody niskiej. Hydrolodzy podkreślają, sytuacja jest poważna, ale nie kryzysowa. Warszawiacy przyznają, że z każdym dniem jest coraz płyciej.
8: Tam taki nurek jest, taka plansza nurka. Przed wakacjami nurkowi wystawało chyba tylko kawałek tego hełmu, a teraz już go całego widać.
9: A kamienie, żelastwo i kawałek konarów takich widać.
7: Służby podkreślają, że rzeki są bardzo zdradliwe. W jednym miejscu może być płytko, a zaraz obok lej i zagłębienie. Przed południem 60 km na północny zachód od Łeby polskie samoloty przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy IU-20. Jak informuje minister obrony, nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej, co jednak niepokoi to, że to kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. W piątek para dyżurnych F-16 przechwyciła IUA 40 km na północ od Kołobrzegu. Rosyjskie samoloty regularnie latają nad Bałtykiem bez planów lotu i z wyłączonymi transponderami. To uniemożliwia ich identyfikację i może zagrażać niebezpieczeństwo. Dożywocie grozi 18-letniemu nożownikowi z Wrocławia. Młody obywatel Ukrainy usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Jest podejrzany o atak w sobotę na 30-letnią kobietę. Miał jej zadać ciosy w szyję, klatkę piersiową i ramiona. Nastolatek był dziś przesłuchiwany. Nieznany jest powód ataku i czy mężczyzna znał poszkodowaną.
10: Odmówił składania wyjaśnień zarówno w zakresie motywacji działania, jak i też przebiegu zdarzenia.
7: Mówi Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Śledczy nie wykluczają wniosku do sądu, a areszt dla nastolatka. Poszkodowana miała już opuścić szpital. Kilka miesięcy może potrwać wyjaśnienie okoliczności wypadku na autostradzie w pobliżu Brna, w którym zginęły 3 osoby z Polski. Tak twierdzi czeska policja. Do tragedii doszło w nocy z piątku na sobotę. Najpierw auto uderzyło w dzika, potem w ten sam samochód i pojazd osoby, która chciała pomóc poszkodowanym, uderzyło trzecie auto. Według policji wyjaśnienia wymaga kwestia oświetlenia pojazdów, ich widoczności i samo pojawienie się zwierzęcia na autostradzie. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
11: Tam, gdzie inni, sponsorowani przez lobbystów, deweloperów, będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
7: Wybory prezydenta Krakowa 27 września.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
12: Przemysław Pozowski, zapraszam. Włoch Jonathan Milan wygrał w Koszalinie pierwszy etap kolarskiego Tour de Pologne. Zdobył żółtą koszulkę lidera 83. edycji wyścigu. Drugie miejsce zajął Francuz Paul Manet, a trzecie Brytyjczyk Noah Hobbs. Najlepszy z Polaków startujący w barwach reprezentacji Marceli Bogusławski minął linię mety na 12. pozycji. Słoweńska supergwiazda kolarstwa Tadej Pogacar stanie na starcie rozpoczynającego się 22 sierpnia w Monako wyścigu Vuelta Espania. Pięciokrotny triumfator Tour de France uczestniczył w Vuelcie raz w 2019 roku.
2: Pogoda.
13: Wtorkowy poranek pogodny, chmurzyć będzie się po południu na wybrzeżu zachodzie i na południu Małopolski. Tam przelotne opady deszczu i miejscami burze, lokalnie z gradem. Maksymalnie do 27 stopni na północy, do 34 w centrum i 37 na południowym wschodzie Polski.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Dzień dobry. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie aktor Piotr Głowacki. Osobiście uwielbiam go. Uwielbiam go absolutnie w każdej roli. Czy to w tej takiej bardziej komediowej, czy to w tej takiej bardziej dramatycznej, czy tej również teatralnej. Mam nadzieję, że Państwo żywią do pana Piotra uczucia podobne. Zapraszam bardzo serdecznie już za parę chwil na tę rozmowę. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda. There she was, just a

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, tu program Aleja Sław i Radio Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a dziś przy drugim mikrofonie Piotr Głowacki.
2: Dzień dobry.
1: Aktor, choć jak już być może Państwo widzieli w internecie, trochę tutaj pozwoliłam sobie zażartować, że też i prokurator, i śledczy, i stylista, i piłkarz, i chyba jeszcze tak długo można by wymieniać. Lubi Pan swój zawód?
2: Tak, lubię go. Mam nadzieję, że z wzajemnością. Tak to odczuwam, bo mam szansę cały czas go eksplorować i czuję radość z uprawiania tego zawodu i czuję, że świat mi sprzyja, kiedy to robię.
1: A uczy też pan innych. Myślałam sobie w kontekście pracowania ze studentami, to chyba trudna rola musi być.
2: Najtrudniejsze jest cały czas bycie ciekawym. Znaczy cały czas bycie... Jak gdzieś marzyło mi się, kiedy sam byłem studentem, jakiś rodzaj lekcji, jakiś rodzaj procesu takiego edukacyjnego i staram się to marzenie realizować od drugiej strony teraz. Mhm. Ale zmieniają się czasy, zmieniają się przyzwyczajenia, zmieniają się studenci, studentki, ich pragnienia i to bycie cały czas na bieżąco z tymi zmianami jest bardzo ciekawe, bardzo istotne dla tego procesu wzajemnego. I jeszcze jedna rzecz, to jest też ważne chyba, że trzeba zaakceptować, że jest się jakimś naturalnym przeciwnikiem w ramach bycia kimś, kto uczy.
1: Dlaczego przeciwnikiem?
2: Ten proces uczenia to jest też proces władania samym sobą, samą sobą. Też to pamiętam jako student, na ile, żeby nie stać się kimś, kto powtarza po kimś, tylko zachować swój ten element twórczy, ten wewnętrzny taki przekaz dla samej siebie, że to ja robię, że to ja się nauczyłem, że to ja z tego korzystam, że to ja zrozumiałam i że co jest istotne przy każdej pracy, a w takiej pracy jak nasza, twórczej, jest bardzo istotny ten element twórczy, czyli ten element własności i zarazem odpowiedzialności. I teraz uszanowanie tego, że ten proces uwłaszczania się na wiedzy musi zawierać w sobie również takie sprzeciwienie się temu, kto tę wiedzę przynosi. I to jest naturalne i to obserwujemy jako rodzice dzieci również. Że najłatwiej namówić dzieci do czegoś, zakazując im czegoś.
1: Wrócimy do tej rozmowy za kilka chwil. Zapraszam do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków.

pomidory. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące, za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiaty naszych ciał. Porwał dziewczę

Zachodzący za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak przychodzi taki 19-latek do szkoły teatralnej, no to chyba trudno mu tak od razu mieć jakąś, może nie osobowość, ale no, pewne jakieś takie elementy swojego własnego wyrazu twórczego, które byłyby już jakieś zauważalne, no bo chyba dopiero się kształtuje, gdzieś to mreczkuje.
2: No, osobowość jest na tym etapie jest całościowa, to jest człowiek dorosły, to jest człowiek decydujący, istota ludzka, która decyduje o sobie, o swoim każdym kroku. Przecież mieszka już poza domem, ma 18 lat, ma pełnię odpowiedzialności za swoje decyzje i oczywiście to, co się wydarza na przestrzeni lat, to myślę, że teraz podpowiadają nam trochę nauki o mózgu, że pełnię dojrzałości mózg osiąga około 25 roku życia.
1: Czyli już po studiach.
2: Tak, ale to by wskazywało, bo do tej pory raczej skłanialiśmy się do takiego przeświadczenia bardzo dawno temu. Religie, filozofie mówiły o tym, że wiek 14 lat, stąd wszystkie te rytuały, takie jak bar mitzwa, bierzmowanie, one się odbywają w okolicach 14 roku życia, że to był moment, w którym człowiek przejmuje nad sobą panowanie w pełni i odpowiedzialność za swoje czyny. Potem przerzuciliśmy to na wiek 18 lat w tych takich sytuacjach niereligijnych, czyli kiedy państwo zaczęło decydować o tym, kim jesteśmy i ten świecki świat zaczął o tym decydować, za tym rytuałem przejścia był wiek 18 lat, kiedy dostawaliśmy dowód osobisty. Następnie mam wrażenie, że to przeskoczyło odrobinę kawałek dalej, czyli właśnie te studia, zwłaszcza, że bardzo duża część osób studiuje w ogóle. O wiele więcej niż 30, 40, 50, 60 lat temu. Więc te studia się upowszechniły i stały się czymś takim trochę jak liceum kiedyś. I ten proces dojrzewania, on się przesuwa. I był taki moment, w którym sam nawet się zastanawiałem, czy to nie jest takie sztuczne przesunięcie, czy negatywne przesunięcie, znaczy, że to jest zdziecinnienie jakby pokoleniowe. No ale te nauki o mózgu podpowiadają, że pełnię rozwoju osiąga on w wieku 25 lat. Być może dorośliśmy w długości swojego życia do tego, żeby ciało i taki społeczny rozwój odbywał się w ramach rozwoju mózgu, czyli rzeczywiście, że tę dojrzałość powinniśmy osiągać tak jak mózg w wieku 25 lat, tylko czy to by znaczyło, że powinniśmy również dostać na przykład prawo do głosowania w wieku 25 lat?
1: A to nie koniec naszych dzisiejszych rozważań. Gościem Alei Sław Radia Pogoda jest aktor, pedagog teatralny Piotr Głowacki. Zapraszam bardzo serdecznie do tego, żebyście Państwo zostali z nami. Wracamy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 133 tysięcy złotych. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Latem każdy kilometr smakuje lepiej, gdy auto jest w formie. Zapraszamy do Ford Plaza na przeglądy serwisowe. Pobierz nam samochód i planuj wakacyjne podróże. Komfortowe i bezpieczne. Jesteśmy otwarci od 7 do 20, a w soboty do 15. Umów się już dziś online na www.autoplaza.com.pl. Ford Plaza. Popularna 70.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
4: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Została ostatnia reklama.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
11: Drogowskaz, Radia Pogoda.
12: Wahadło na Krajowej 17 w pobliżu Izbicy na Lubelszczyźnie. Zderzyły się tam trzy osobówki. Na trasie S8 w Warszawie, niedaleko węzła Modlińska, zderzenie osobówki i samochodu ciężarowego i nieprzejezdny jeden pas w stronę Białegostoku. Z kolei na krakowskim odcinku autostrady A4 pożar osobówki. Ruch w kierunku Katowic odbywa się lewym i środkowym pasem.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro o tych 25 latach rozmawiamy, to tak od razu mi się skojarzyło. Pan obchodzi 25-lecie swojej pracy twórczej w tym roku. No i tak się zastanawiam, czy to oznacza, że aktorsko dojrzał pan dopiero teraz?
2: Na pewno to, co odczuwam po tych 25 latach, to 25 lat to są 25 lat na scenie profesjonalnej. Mhm. W teatrze, od pierwszej roli Krasnoludka Gderka, spektaklu w Teatrze w Olsztynie, w Królewnej Śnieżce. I to nie jest cały mój czas spędzony w teatrze, bo zacząłem w nim być od 10 roku życia w teatrze amatorskim, w zespole tanecznym. No tak. Więc to by wydłużyło ten okres o kolejne 8, 9, 10 lat, czyli już 35 lat gdzieś na scenie. Ale na tej profesjonalnej 25. I lubię sobie dzielić tak okresy mojego zastanawiania się czy i praktykowania tego zawodu. Ten pierwszy okres to była taka autentyczna chęć scalenia się z postacią. Potem przyszedł okres zastanawiania się nad tym, jak od tej postaci się uwalniać, czy jak się z nią nie scalać właśnie. Mhm. I ten ostatni okres, myślę, że takie ostatnie 5 lat, zastanawiam się nad tym i to, co do mnie przemawia najbardziej, to ten umowny charakter naszej twórczości i że ta twórczość jest podzielona na dwoje ludzi, czyli na tę osobę, która tworzy, która pokazuje i na tę osobę, która patrzy. Mhm. Że bez tej, która patrzy, mojej twórczości nie ma. Że moja twórczość, ona dzieje się w mózgu tej osoby patrzącej. I dzieje się ona w ramach umowy, która nas obydwoje łączy, dwoje świadomych ludzi, że ja teraz od tego momentu
3: będę udawał kogoś innego, wie pani. Będę zastanawiał się zupełnie inaczej, a pani przyjmie to za fakt, że jestem od tej pory kimś innym. I moja postać będzie się scalać w coś w pani oczach.
2: Dotąd. A dalej jestem sobą, tak? I że za tym obrazem, który wytwarzam całym swoim ciałem, głosem, jestem ja, aktor cały czas obecny, który tworzy przy pomocy całego swojego ciała, ale w ramach tej umowy, tego, że razem się bawimy w to. Mhm. I to się staje prawdą tylko dzięki pani patrzącej teraz na mnie, czy państwu słuchającym.
1: A ja zapraszam bardzo serdecznie, żeby państwo jeszcze przez chwilę posłuchali naszego dzisiejszego gościa. Jest nim aktor Piotr Głowacki. Wracamy za kilka chwil.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
4: Powróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd znajdziemy czarodziejski ląd. I szczęście da nam każda noc i każdy dzień. I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: autopromocja.
1: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Została ostatnia reklama.
5: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
7: Jest 19, posłuchajmy zatem wiadomości i prognozy pogody, a potem wracamy do naszego dzisiejszego spotkania w Alei Sław.
8: Upały, burze, ulewy, za chwilę o pogodowym rollercoasterze. Potem wakacyjne kontrole sanepidu i policyjne na drogach. Będzie też o powrocie programu CPN, czyli o tańszym paliwie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
8: Marcin Krzamiński. 40-stopniowy upał możliwy w kolejnych dniach, informują synoptycy. Do końca tygodnia pogoda nam nie odpuści. Będzie nie tylko gorąco, możliwe też burza, miejscami grad. Najwyższe temperatury będą w środku tygodnia, mówi Agnieszka Prasek, rzecznik IMGW.
9: Części aktualnych prognoz oraz modeli numerycznych nie można wykluczyć, że temperatura miejscami zbliży się do 40 stopni. Najwyższe wartości odnotujemy w centrum, na południu, południowym zachodzie i południowym wschodzie.
8: Od piątku nastąpi już wyraźne ochłodzenie do mniej więcej 25 stopni, co widać na mapach pogodowych. Tam do czwartku włącznie spora część kraju z ostrzeżeniami przed upałami i są to w większości regionów ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia. Z kolei jeszcze przez godzinę na krańcach południowych, a w części Mazowsza, Podlasia i Łódzkiego miejscami do nocy lub rana ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami, lokalnie z gradem. Nieprawidłowości w 15% sprawdzonych obiektów przez sanepid. To bilans pierwszego miesiąca wakacji. Większość interwencji odbyło się w największych miastach kraju. Przeważają problemy sanitarne, takie jak nieprawidłowe przechowywanie produktów i nieprzestrzeganie zasad higieny, mówi Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego.
10: Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400. Interweniujemy za każdym razem, kiedy osoby będące na wypoczynku bądź rodzice dzieci zgłaszają nieprawidłowości.
8: Nadzorem objęto również duże imprezy masowe oraz festiwale. Sanepid nie stwierdził tam poważniejszych nieprawidłowości. Więcej policji na drogach w całej Europie. Funkcjonariusze będą prowadzili intensywne kontrole w ramach akcji Speed. Sprawdzana będzie prędkość i trzeźwość kierowców. Ma to wpłynąć na zmniejszenie liczby wypadków drogowych. W ubiegłym roku liczba ofiar śmiertelnych na drogach w Polsce spadła o 12%, co jest efektem między innymi takich akcji, ocenia Marcin Fliger z Global Road Safety Partnership.
11: To są te wszystkie elementy, które finalnie skutkują tym, że jeżeli dochodzi do zdarzenia drogowego, to ciężkość takiego zdarzenia jest mniejsza, a to przekłada się na mniejszą liczbę ofiar wypadków drogowych.
8: Polska policja ma dołączyć do europejskiej akcji w piątek. Pozostajemy przy motoryzacji. VAT w dół, akcyza bez zmian. Tak może wyglądać nowy pakiet CPN obniżający ceny paliw. To na pewno nie będzie kalka tego, co na wiosnę. Budżet nie jest z gumy, mówi minister energii Miłosz Motyka.
12: Z ministrem finansów rozmawiamy o tym, by przynajmniej na te dwa ostatnie tygodnie sierpnia, kiedy te powroty są najczęstsze i to jest najczęstszy ruch na polskich drogach, jest ten program w pewnym zakresie mógł być sfinansowany.
8: Rząd twierdzi, że plany z szerszym pakietem CPN pokrzyżował prezydent. Skierował do Trybunału ustawę wprowadzającą podatek od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, a to właśnie ten podatek miał sfinansować lwią część nowego pakietu CPN.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Trabzonspor może być przeciwnikiem Górnika w czwartej decydującej rundzie kwalifikacji piłkarskiej Ligi Europy, o ile wicemistrz Polski w trzeciej upora się z Ferencvaroszem. Pecha w losowaniu eliminacji Ligi Konferencji miał GKS Katowice, jeśli bowiem pokona w dwumeczu Hapoel Tel Awiw, o awans do fazy zasadniczej zagra z Atalantą Bergamo. Mauricio Pochettino przedłużył kontrakt z reprezentacją USA do Mistrzostw Świata w 2030 roku. Były trener m.in. PSG poprowadził Amerykanów do 1/8 finału tego rocznego mundialu.
1: Pogoda.
8: Nad morzem jutro od 22 do nawet 27 stopni, w centrum 34-37 na południowym wschodzie. Takie maksymalne wartości. Poranek pogodny, chmurzyć będzie się po południu na wybrzeżu, zachodzie i na południu Małopolski. Tam może padać deszcz, możliwe też burze.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
7: Przypominam, że słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Są tacy aktorzy, którzy potrafią zagrać absolutnie wszystko i być w tych rolach bardzo przekonywający. I myślę sobie, że mój dzisiejszy gość właśnie do takich aktorów należy. Piotr Głowacki jest dziś gościem Alei Sław, a dalsza część naszej rozmowy dosłownie za parę chwil. Tamara Pawlik-Lipska, witam ponownie.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Walejsław goszczę dziś Piotra Głowackiego. Rozmawiamy sobie między innymi o tym, czym jest aktorstwo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Tak sobie teraz pomyślałam jeszcze, że w takim razie, co jeśli ten widz niekoniecznie zrozumie intencje, to też mógłby odebrać postać w jakiś zupełnie inny sposób niż intencja aktorska.
2: Intencja aktorska główna to jest dzielenie się nadmiarem radości życia. Czyli
1: okay.
2: tą chęcią spotkania się, że spotykamy się i to jest podstawa. Mhm. I jakby całe nasze starania są o to, żebyśmy się spotkali. W momencie, kiedy się spotkamy, kiedy już jesteśmy razem, to wtedy już wszystko jasne jest rozpoznać, bo ta intencja jest dobra. Mhm. I na tej intencji radości spotkania ja opowiadam różne rzeczy, które zauważyłem, po to, żeby pani nie mogła sobie pomyśleć o sobie, patrząc na mnie, jakby takie lustro, które się odłącza od ciebie jednocześnie, bo nie mogę jednocześnie grać i patrzeć na siebie, ale mogę poprosić kogoś, żeby był tym lustrem, które odskakuje na bok i mi na przykład cofa czas i gra, co przed chwilą zrobiłam.
1: Okej.
2: Okay. Tym kimś jest tym ja, tym aktorem, tym lustrem. A intencja jest dobra, bo intencja jest taka, żeby pomóc. Że jestem szansą na obejrzenie siebie.
1: Ale jeżeli nie ma tego bezpośredniego spotkania z widzem, no bo tak jest na przykład w filmach czy w serialach, to dalej ma pan, odczuwa pan radość dzielenia się tą rolą, tą postacią, no, tym nadmiarem radości?
2: Tutaj jest tak, że ten widz w pewnym sensie on jest, bo to jest reżyserka czy reżyser, mhm. Czy partner, partnerka. To są te żywe istoty i reszta ekipy, która patrzy, mhm. która bardzo często po scenie wyraża swoją opinię, albo reaguje, albo że coś było śmieszne, na przykład kończy się, wybucha śmiechem w trakcie, niestety musimy powtórzyć, bo ktoś się zaśmiał. To jest szczęśliwy moment, bo to znaczy, że to działa. Ale więc ta widownia, ona jest, to jest to spotkanie. Tą osobą, która decyduje o tym, czy ten kontakt nastąpił, czy nie, jest właśnie reżyser, reżyserka. To oni mówią, mamy to. Znaczy, że akceptują, że ten performance fotografowany w taki, a nie inny sposób, on, mamy nadzieję, że potem po montażu na ekranie zadziała tak, jakby działo się tu i teraz. Czyli tą osobą, która decyduje o tym, jest właśnie reżyser, reżyserka. Potem ten materiał przechodzi różne przeróbki, montaż, kolory. To jest ta właśnie różnica między teatrem, czy radiem na żywo, aha, a radiem, czy filmem. Radiem z puszki czy filmem. Czyli, że w teatrze mogą się takie rzeczy dziać i aktor, aktorka anektuje je, zaciąga je do performance'u i dowodzi to tego, że jesteśmy na żywo. I to jest, fascynuje widzów. W filmie po prostu wycinamy te momenty.
1: Wtedy jest po prostu piąta powtórka albo piętnasta.
2: Dobrze.
1: No właśnie, ale co na przykład, no nie wiem, czy miał pan w teatrze jakąś taką sytuację, z której już trudno było wyjść i trudno było ją zaanektować?
2: Miałem taki moment w jednym ze spektakli, kiedy to była bardzo mocno formalna gra, czyli takie jakby mocne znaki całym ciałem wykonywałem. Mhm. Jednym z takich znaków było takie... przerażenie, czy takie związane z cofaniem szyi, takim zaciśnięciem szyi, w takim... Na tyle silnie zacisnąłem to, że nagle... Gdzie jestem? W teatrze? Spojrzałem na widownię, zobaczyłem widownię. Tak, w teatrze. Ale co to jest, który to jest teatr? Aha, ten spektakl, która scena, co się wydarzyło. I to był taki moment, w którym nie było mowy o zaanektowaniu, bo on był po prostu silniejszy ode mnie. No, po chwili odzyskałem rezon, zorientowałem się, w którym momencie jestem, pociągnąłem dalej scenę. Nie musiałem się z tego tłumaczyć w ogóle, bo widzowie są zajęci wieloma innymi rzeczami, nie tylko tym pojedynczym aktorem. A poza tym to właśnie w głowie widza tworzy się całość. Znaczy każdy mój gest... nawet przypadkowy, jest akceptowany w momencie, kiedy ja nie przeszkadzam temu jako część performance'u. Mhm. Stało się tak, że zacisnąłem po prostu za mocno mięśnie i mi nie, przez chwilę nie dotleniło mózgu.
1: Okej. Okay.
2: A wszystkie inne rzeczy są do wciągnięcia, bo istnieje właśnie ta umowa. Widzowie przecież wiedzą, że my jesteśmy na scenie aktorami, że nie robimy tego naprawdę, więc cokolwiek się nie wydarza, to można to odkryć i widzowie kochają te momenty. Nie ma się, z wiekiem coraz mniej się boję tych momentów właśnie takiego dezabuowania. Kocham je coraz bardziej.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: autopromocja.
1: W ręce cytrynowe gelato, a w tle Koloseum. Wiesz, że jesteś we Włoszech. Słyszysz Albano i Romine Power. Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pilna dopłata.

0: co trzeba podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął, no kto?
1: Kto, no wiadomo,
0: ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Grał pan na przykład w Planecie Singli, w której ma pan bardzo charakterystyczną rolę. No i tak sobie myślę, ja będąc w kinie bardzo mocno się śmiałam. A czy aktor grając taką postać utrzymuje powagę cały czas, czy jednak trudno mu momentami wytrzymać?
2: Ja wierzę w taką starą technikę, że komedia to jest taka najtrudniejsza sztuka dramaturgiczna. Znaczy, i to jest dramat. Tylko opowiedziany w taki sposób, żeby widzowie z czułością patrzyli na postać i wiedzieli, że to jest... Tak naprawdę różnica jest taka, że mają totalnie pewność, że to jest w dobrym celu, że to jest z miłości do człowieka robione komedia. Wtedy się śmieją, czują się bezpiecznie, mogą obserwować różne rzeczy, ale od strony grania to jest zawsze, im to jest bardziej spójne, im to jest bardziej dramatyczne, im prawdziwsze w takim rozumieniu zaobserwowania jakichś odruchów, albo tym to jest śmieszniejsze, tak wierzę. Więc

0: Ale oczywiście mi najtrudniej jest zachować ten uśmiech w ryzach, tę radość wewnętrzną wtedy, kiedy gram z partnerami, którzy mnie rozśmieszają, to znaczy są naprawdę dowcipni, znaczy potrafią tak zagrać, że tak prawdziwie i tak niesamowicie, że to sprawia, że ja przestaję być aktorem, a staję się widzem tego performance'u.
1: Aha.
0: Miałem ostatnio na przykład tak z Pawłem Koślikiem, z którym graliśmy. Paweł ma coś tak niesamowitego w sobie, że za każdym razem kosztowało mnie to bardzo dużo właśnie inwestycji w moją postać i to, żeby wejść w dialog, a nie zostać na poziomie widza, który nie wytrzyma.
1: Ma pan też, grał pan chociażby w filmie Mistrz, czy w serialu Nieobecni, moim zdaniem takie bardzo trudne, dramatyczne role. I tak się zastanawiam, absolutnie uwielbiam pana w rolach komediowych, w tych rolach takich mega poważnych też był pan bardzo przekonywający. No i teraz, czy pan siebie bardziej postrzega jako aktora wolącego komedię, czy poważne role, czy aktor ma grać wszystko? Jaka filozofia panu w tym temacie przyświeca?
0: Ja wykorzystuję każdą możliwość, czy każdy czas i miejsce na to, żeby zrealizować tę umowę między nami. Mhm. I każdą formułę, każdą też formę. I to mnie interesuje, jako że istniejemy w świecie, w którym dopiero od 120 lat, a przy kilku tysiącach lat, albo nawet myślę, że od początku nam towarzyszy aktorstwo na różnym poziomie, ale na pewno tym pierwotnym takim, że uczymy się życia przez naśladowanie, więc tak naprawdę odgrywanie człowieka, uczymy się od natury, od bliskich nam osób, gramy siebie samych. Ale też świadomie używamy tego jako opowieści od tak naprawdę od początku człowieczeństwa. Myślę, że ten rozdźwięk to był ten moment, w którym więc tylko tym, co przydatne, podaj, chodź, zjemy, a do tego zobacz, jaki piękny kwiat, a pamiętasz, jak było wczoraj. To już jest aktorstwo.
1: Mhm.
0: Więc to są setki tysięcy lat, a z media mamy dopiero od 120 mamy kamerę, a internet dopiero od 10 czy 20, więc my aktorzy teraz dostaliśmy wiele więcej różnych sposobów na komunikowanie się na odległość tak naprawdę.
1: Mhm.
0: Przy czym najistotniejszy jest ten teatr i on pokazuje swoją siłę i dziś w czasach tego płaskoziemstwa wrażliwości, wyobraźni, doświadczenia, teatr jest trójwymiarowy, czwórwymiarowy, bo dzięki naszemu ruchowi właśnie akcji pojawia się ten czas. Czyli te cztery wymiary bezpośrednio oddziałują na widza najmocniej. Widzowie lgną do teatru teraz.
1: A Walejsław, moim i państwa gościem, jest dzisiaj aktor Piotr Głowacki. Wrócimy do tej rozmowy za parę chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie, na każdą prośbę mą odpowiedź miałeś jedną, nie.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć, precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: ty wiesz, że ja.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Wydawać by się mogło, że jednak zachwycamy się nadal mocno tak zwanymi nowymi mediami i możliwościami, które daje nam chociażby to, że oglądając w domu film czy serial, możemy go zatrzymać, wyjść, coś zjeść, wrócić za chwilę. To jednak wybieramy teatr?
3: Tak, bo właśnie teatru nie da się zatrzymać.
2: No właśnie.
3: I mamy pewność, że jest tu i teraz, jest tylko dzięki nam i z nami, i w nas, i widzowie, jak jeżdżę teraz po Polsce z różnymi spektaklami, to jest chyba takie najbardziej dojmujące uczucie, że widzowie chcą być z nami tu i teraz przez te 2 godziny i że zachwyca ich je to, że to się dzieje, że to wyobrażone staje się rzeczywistością w tym momencie, na ich oczach, że ten performance aktorski, że czują się pozytywnie oszukani, oszukane. Przy czym właśnie tutaj bym zwrócił uwagę na to, że dzieje się tak tylko dzięki nim. Mhm. Że sami pozwalają sobie na to i to jest piękne, żeby dać się oszukać, żeby uwierzyć. Dokładają cały swój świat skojarzeń, swoje przeżycia, wspomnienia, marzenia do tego, żeby właśnie... I dlatego mogą, siedząc obok siebie, potem wyjść z teatru i rozmawiać o spektaklu, bo uczestniczy w jednym wydarzeniu, ale które dla każdego, każdej z nich jest inne. Mhm.
2: Jak pan znajduje czas na mnogość zadań aktorskich, które pan ma? Nawet jak rozmawialiśmy przez telefon, próbując umówić rozmowę, no to dzisiaj jest pan w Sanoku, jutro w jakimś innym miejscu, potem na cały weekend pan wyjeżdża, do tego też plany filmowe. Czy pan ma brata bliźniaka ukrytego?
3: Nie, robię tyle, ile mogę, ale to nie jest doświadczenie moje, tylko myślę, że raczej doświadczenie pokoleniowe i każdy z nas, xomilenialsów, ma to doświadczenie upychania działań w swoim życiu, więc to jest też mój zawód, moja praca. I tak samo jak wszyscy, dałem się wciągnąć w natłok zdarzeń i w taką potrzebę. I myślę, że teraz dochodzimy o sobie, ja, ale obserwuję to też o innych, dlatego wiemy taką potrzebę powrotu czy odrzucenia tego, a pokolenia następne w jakiś sposób sygnalizują swoją odrębność właśnie przez odrzucenie takiego stylu życia. Mhm. No, ja wchodziłem w życie, moje życie się kształtowało, moja świadomość w momencie zmiany po 89 roku i wszystko trzeba było w ramach tego wyżu demograficznego, którego byłem częścią, sobie wywalczyć pracą. I takie mam chyba przyzwyczajenie.
2: Właśnie chciałam powiedzieć, że i takie potem pokutuje chyba przekonanie w tym pokoleniu milenialsów, że trzeba robić. No,
3: ja jestem ostatnim rocznikiem X-a.
2: Okej.
3: Okay. Moja żona jest chyba drugim rocznikiem milenialsów i widzę po nas, że są różnice pokoleniowe.
2: Naprawdę.
3: Z jakiegoś powodu, bo to było tam takie, że ja do 18 roku życia nie miałem telefonu na przykład. Mhm. 19, czyli całe liceum, ten okres kształtowania się moich relacji międzyludzkich odbywał się bez tej możliwości porozumiewania się, będąc w ruchu.
2: No ale że tak troszkę zażartuję, to też nie było trudne wtedy nie mieć telefonu, bo po prostu tych telefonów nie było wtedy.
3: Tak, a już 2 lata później, już tak jak Aga, już ludzie mieli w liceum telefony. Mhm. Czyli te relacje takie licealne, właśnie samodzielne, już tworzyły się przy pomocy tego telefonu i to jest drobna różnica. Myślę, że w ogóle technologia nas w tej chwili bardzo różnicuje. Te pokolenia, tak o tym się mówi też w świecie nauki, one przyspieszyły te różnice właśnie ze względu na środowisko, w którym dojrzewają nasze mózgi. To środowiska medialne, w którym te różnice z lat 25, różnicy, kiedy pokolenie przypadało 1 na 25 lat, w tej chwili zeszły do prawie 10 lat, czy nawet mniej.
2: A o tym wszystkim opowiada dziś aktor Piotr Głowacki. Aleja Sław, Radia Pogoda wraca po krótkiej przerwie. Zostańcie państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: taki jak jaja Kurs Wolnego Wybiegu marki Kurka Wolna, drugie opakowanie 60% taniej. Oraz mleko UHT wypasione 3,2%, aż 58% taniej. Tylko złoto 85 za litr. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 4,48. Oferta do 5 sierpnia. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
5: Rel Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł i markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
6: Powrót do szkoły. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Czy tradycja może wyznaczać trendy i czy można pogodzić ją z nowoczesnością? Przekonacie się o tym już 8 sierpnia podczas wydarzenia Etnotrendy w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi. Już od południa pokazy strojów ludowych z różnych regionów, konkursowe projekty inspirowane folklorem, koncert, wystawy, stoiska twórców ludowych i kół gospodyń wiejskich. A wieczorem potańcówka. Etnotrendy. 8 sierpnia. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Wstęp wolny. Zapraszamy.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Rzeszów-Wołomin-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-Rzeszów-Wołomin-R Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak przeglądam czasami gdzieś tam przygotowując się FilmWeb czy inne portale, no to pan po prostu rocznie ma różnych filmów, seriali i innych produkcji masę wypisanych. I tak się właśnie zastanawiam, jak w tym wszystkim znaleźć czas na to wszystko.
2: Widocznie się da, skoro...
1: skoro jeszcze tak się toczy.
2: Tak. Ale nigdy nie w tym zawodzie nie ma takiej możliwości, chyba żeby narzekać na to, że się robi za dużo. Mhm. To jest, jesteśmy w tym zawodzie bardzo uzależnieni od woli innych, a przede wszystkim od państwa, od was. Czy chcecie nadal na nas patrzeć, czy nie? Czy jesteście ciekawi tego, co mówimy, czy nie? Czy widzicie nas w kolejnych rzeczach i mówicie, o fajnie, że tam był.
1: No właśnie, czy to jest też trochę tak, że na przykład jest jakaś moda na aktora? Czy pan tego doświadczył? Że na przykład posypały się propozycje, bo spodobał się pan w jakiejś roli konkretnej?
2: Ja mam takie poczucie, że to u mnie idzie w miarę równo. Mhm. Czasem jest więcej teatru, czasem filmu, czasem serialu, to się przeplata, ale mam taki cały czas równo idę sobie przez świat i doświadczam tych różnych form opowiadania sobą.
1: No też ostatnio pan opowiada sobą w mediach społecznościowych, nie wiem na ile aktorsko, a na ile już jako pan. Mam tu na myśli akcję dotyczącą segregowania śmieci. To dla pana ważny temat jest?
2: Tak, bo to jest jeden z tych tematów, które są... wydawałoby się takimi drobnymi rzeczami, ale które istotnie ukazują nasz stosunek do świata. A jeśli chodzi o segregację śmieci, to myślę, że jest to narodowy, utajniony narodowy sport Polaków.
1: Okej.
2: Okay. My się w nim realizujemy i to z dumą. I to jest niezwykłe, bo rzeczywiście przez ostatnie 20 lat możemy śmiało powiedzieć, że równolegle z pokazywaniem się tematu segregacji śmieci, to negatywne słowo, segregacja, kojarzy nam się ze śmieciami. Może dlatego zainwestowaliśmy złe uczucia w dobrą rzecz, co zaskutkowało tym, że jest u nas czyściej niż u Niemców.
1: Okay.
2: Czyściej niż u ruskich.
1: Ale nadal nie czyściej niż w Szwajcarii.
2: No, nie wiem.
1: Ale chyba jeszcze ich gonimy cały czas.
2: Nie wiem, byłem w Szwajcarii i nie wydawało mi się na przykład na postojach, żeby toalety były tak zadbane jak przy polskich autostradach.
1: Okej.
2: Okay. Mopy? Myślę, że mamy jedne z najczystszych w Europie, jeśli nie najczystsze. Jeżdżąc po Europie, naprawdę doświadczyłem wielu sytuacji, w Niemczech zwłaszcza, zaskakująco negatywnych. Mm-hmm. U nas wchodzi się i obojętnie o której godzinie nie wchodzisz, jest czystota, stal błyszczy, zapach nie odstrasza, śmieci są w śmietnikach, widzimy to na ulicach i widzimy też, wykonujemy bardzo dużą pracę jako społeczeństwo, jeśli chodzi o segregację śmieci. Bo to jest nasza wspólna praca. Pracujemy w jednym wielkim przedsiębiorstwie odzyskiwania materiałów ze śmieci. Produkujemy ich bardzo dużo.
1: Ale czy pan już miał dużą wiedzę w tym temacie, zaczynając brać udział w akcji, czy pan dopiero się na przykład dowiedział też trochę?
2: Cały czas się dowiaduję. Na tym polega cała ta zabawa, że z Agą właśnie zadajemy sobie pytanie, gdzie to wyrzucić. Mhm. Bierzemy jakiś ten i robimy o tym filmik. I dzięki temu się też uczymy i rozwijamy. To nie jest tak, że jesteśmy profesorami w tej kwestii, tylko doświadczamy razem z osobami, z którymi się dzielimy tym. I bardzo mnie cieszy to, że te nasze krótkie formy zyskują taką popularność i że przenosi się to już do realu i że zdarzają się sytuacje, gdzie ludzie zaczepiając nas pytają, gdzie coś wyrzucić, czy wiemy, albo mówią, że o fajne, to jest bardzo przydatne, bo tyle razy się zastanawiałam. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz chcę tak fajnie podkreślać sobie pozytywne rzeczy chyba, że To jest nasza wspólna praca, wspólne przedsiębiorstwo, w którym każdy z nas, dzieląc w domu śmieci na różne kolory worków, wykonuje. I wychodzi nam, to jest to jedna z tych rzeczy, które razem, długofalowo robimy skutecznie i z czego jesteśmy, myślę, że powinniśmy być otwarcie dumni i dumne.
1: Moim i Państwa gościem w Alei Sław Radia Pogoda jest dzisiaj Piotr Głowacki i do tej rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: ulega nigdy.
1: Jak przygoda to tylko w Warszawie, w Warszawie.
2: Autopromocja.
3: Mango, jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: No oczywiście Mieczysław Sok.
5: No oczywiście, że tak. 2000 zł na wsparcie wakacyjnych wydatków zdobywa pani Bożena. Gratulacje.
4: Dziękuję.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu.
6: Fundusz czasów pogodowych.
3: Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.
8: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska przy mikrofonie, a przy drugim mikrofonie dzisiaj aktor Piotr Głowacki. Rozmawiamy nie tylko o aktorstwie i o tym, jak uczyć młodych aktorstwa, ale także i o takich różnych, nie chciałabym za dużo zdradzać, może prospołecznych, to jest dobre słowo, akcjach, w które angażuje się Piotr Głowacki. Zapraszam bardzo serdecznie za parę chwil na dalszą część naszej rozmowy.
7: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Gościem Alei Sław jest aktor Piotr Głowacki. Aktor, który oprócz grania i w filmach, i w serialach, i w teatrze angażuje się w różne akcje, które mają nieco wspomóc naszą planetę. Jedną z takich akcji jest Gdzie to wyrzucić?
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy te filmiki, w których pana widzimy właśnie w akcji Gdzie to wyrzucić, one są reżyserowane, czy one powstają tak na żywo? Zdradzi pan coś?
2: Bierzemy sobie tematy, które mamy do rozegrania i zastanawiamy się, jak sprawić, żeby dana informacja znalazła jakiś ciekawy dostęp do uszu i oczu naszych widzek i widzów.
1: Czyli to nie jest takie typowo aktorskie zadanie, jednak jest też jakieś zaangażowanie z pańskiej strony i pana żony.
2: Twórcami internetowymi.
1: Okej, influencerami wręcz.
2: Tak, ale tutaj twórca internetowy to jest bardzo ładne sformułowanie, bo tworzymy te rzeczy i dbamy o to, żeby one miały swoją jakość i żeby miały sens i żeby były... Fajnie robić coś, co jest z gruntu dobre, bo pomaga nam właśnie w tej trudnej pracy pozbywania się śmieci, których tak dużo produkujemy.
1: Również wspiera pan wspinaczkę.
2: Tak, jestem zakochany we wspinaniu byłem od zawsze gdzieś, ale w zupełnie inny sposób.
1: A ta miłość wzięła się skąd?
2: Wzięła się z przygotowań do filmu Broad Peak, a potem rozrosła w momencie, kiedy zacząłem patrzeć na moje dzieci i zacząłem pozwalać, nie przeszkadzać im w tym, żeby się wspinały. I wraz z żoną, która również zaczęła się wspinać, Aga wspina się bardzo aktywnie, wspina się lepiej ode mnie, po trudniejszych rzeczach, drogach. Ja dużo się zastanawiam nad wspinaniem. Mnie wspinanie fascynuje jako podstawowy ruch, który jest konieczny do właściwego rozwoju mózgu. To znaczy, że Ziemia jest trójwymiarowa i my dzięki tarciu możemy pokonywać różne problemy, wspinać się na różne rzeczy po schodach, ale w naturze po skałach, pod górkę iść. Dzięki temu, że jako dzieci eksponowaliśmy mózg na wysokość, na trójwymiar, powstawały w naszym mózgu połączenia między półkulami odpowiedzialne za widzenie 3D. Które to połączenia potem są używane do rozwiązywania problemów. Niestety ostatnio mamy taką sytuację, że fałszywe poczucie bezpieczeństwa każe rodzicom zabraniać dzieciom się wspinać. To jest tak, jakbyśmy zabraniali dzieciom chodzić. Przez zabraniając dzieciom wspinania powodujemy, że nie tworzą się te połączenia w mózgu. Jednocześnie zamiast wspinania, dając tablet czy telefon, powodujemy, że dziecko widzi w dwóch wymiarach. I trudno się potem dziwić, że potyka się o patyk, ponieważ mózg nie wykształcił połączeń nerwowych odpowiedzialnych za widzenie 3D i za koordynację ciała do tego, żeby pokonać tę trójwymiarową przeszkodę. Wtłaczanie dzieci w dwa wymiary to jest prawdziwe tworzenie płaskoziemców, którzy stają się nie płaskoziemcami z przekonania, tylko z nierozwinięcia mózgu. Po prostu. Wspinanie jest konieczne do właściwego egzystowania w trójwymiarowej przestrzeni, w której żyjemy. I do bycia odpowiedzialnym za siebie, a w parze, kiedy się wspinamy, wytwarza poprzez związanie się liną odpowiedzialność za drugiego człowieka, jakiej nie daje żadna inna dyscyplina sportowa. I to przenosi się na życie, wytwarzając inny zupełnie rodzaj bycia człowiekiem społecznym. Czyli człowiekiem, który pomaga drugiemu pokonać samego siebie, a nie walczy z nim. Nie przeszkadza mu, nie fauluje, tylko asekuruje. Więc takie wspinanie wspieram i chciałbym, żeby wszystkie dzieci miały szansę się rozwijać w naturalny sposób, czyli rozwijać swoje możliwości, które mają wpisane od urodzenia w mózgu.
1: No dobrze, a jeśli już jesteśmy dorośli i jakoś tak ta wspinaczka nas ominęła w wieku dziecięcym, to to jest dobry czas, żeby zaczynać?
2: W każdej chwili. Neuroplastyka mózgu na każdym etapie życia działa, możemy to robić. Jesteśmy przykładem właśnie z Agą, że zaczęliśmy się wspinać mając około 40. Mhm. Aga zrobiła po 3-4 latach wspinania 7A, czyli taki przekroczyła próg już profesjonalnego wspinania. Próg 7 jest w tej chwili na takim próg 7B, a ten próg przekracza około 10% dla osób wspinających się. Mhm. I wykonała tę pracę w kilka lat, zaczynając od tego, że twierdziła, że się boi wysokości.
1: Okej.
2: I jesteśmy w stanie się zaadoptować do tej wysokości, dlatego że wysokość głęboko w nas kojarzy się z bezpieczeństwem. Mhm. Bo nasi przodkowie, przodkinie kryli się na drzewach, kryli się w skałach przed niebezpieczeństwem. To na wysokościach sen był spokojniejszy, czyli na drzewie był sen spokojniejszy niż pod drzewem. Mhm.
1: No, zresztą nawet to powiedzenie, tak? Kto zobaczy w lesie dzika, niech na drzewo szybko zmyka.
2: A jak to zmykać w czasach, kiedy dzików jest tyle?
1: Nawet na dużych
2: drzewo,
1: miastach.
2: Kiedy rodzice ci zabronili się wspinać.
1: No tak. To rzeczywiście trzeba tutaj jeszcze w tym temacie również chyba trochę naszą taką świadomość otworzyć rodzicielską, że warto tym dzieciom pozwalać na takie akcje.
2: Tak, dlatego nasza fundacja nazywa się Dajesz. Jurajska Republika Wspinaczkowa. Dajesz to jest to zawołanie, które krzyczymy w plecy osoby wspinającej się w momencie, kiedy jest jej trudno. Mówimy dajesz. I ta osoba daje. Sami dając jej energię, ona daje radę pokonać swoją słabość i wierzę, że dzięki temu tworzymy nowy rodzaj, znaczy nie, albo stary rodzaj bardziej, ale dajemy szansę tworzyć nowych obywateli i obywatelki, że ludzie, którzy się wspinają, dzieci, które się wspinają, będą miały większe poczucie wspólnoty i takie, ta nasza republika, Jurajska Republika Wspinaczkowa, to jest takie marzenie o wspólnocie ludzi, którzy się wspierają w pokonywaniu własnych słabości.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Jak tak pana słucham i o fundacji jako takie trochę mentorskie wsparcie i o segregacji śmieci jako jednak osoba, która trochę podpowiada i o tym, że pan uczy młodych studentów bycia aktorami, to może pan jednak trochę źle zawód wybrał. Może trzeba było w szkole uczyć. Kiedy pan poczuł, że ma pan jakieś takie pedagogiczne zawołanie w sobie?
2: No, zawsze moja mama była nauczycielką, więc myślę, że to... Zresztą wiele aktorek i aktorów ma podobny korzeń z rodziców, nauczycieli. Ten performatywny charakter zawodu nauczyciela jest... Oczywiście bycie na scenie, cały czas nauczyciele są na scenie. Ja mam poczucie, że to nie chodzi o to, że nauczanie, to chodzi o to, że gdzieś aktorstwo jest tym od początku, od swojego zarania, jest tą formułą przekazywania, taką najbardziej atrakcyjną formułą przekazywania wiedzy o byciu człowiekiem. I te elementy, one się zawierają w sobie. Nie wierzę w aktorstwo w złym celu. Wtedy przestaje to być dla mnie aktorstwo, przestaje to być sztuka, jest to manipulacja. Jeżeli mamy zły cel udawania, bo sztuka jest sztuką, kiedy potrafi przejść przez te sita dobra, piękna i użyteczności. I pokazuje jakąś osiągniętą w jakimś nadzwyczajnej mierze jakąś umiejętność, która właśnie pozwala innym zobaczyć świat piękniejszym, lepszym, prawdziwszym, użyteczniejszym. Tak jest z każdą sztuką, która nas zachwyca, zadziwia, zaciekawia. Więc ten element dobra przekazywania wiedzy, on jest w każdej ze sztuk. W momencie, kiedy nie ma tego, to zaczyna się po prostu zwykła manipulacja i pozyskiwanie uwagi ludzi patrzących. I to jest też problem na przykład z tymi nowymi mediami, które korzystają z tych samych narzędzi, z których my korzystamy do pozyskiwania uwagi, tylko robią to po to, żeby odciągnąć nasze dzieci od rzeczywistości. Żeby... Zobaczcie, jak często i szybko dziecko musi poruszać kciukiem, przerzucając tematy, jak dużo się musi dziać na ekranie, żeby to dziecko przywiązać i odciągnąć od trójwymiarowego, przepięknego świata, który został tak, z taką różnorodnością i bogactwem stworzony. Nasze dzieci są między właśnie tym szybkim dostarczaniem impulsów, które generuje potem problemy emocjonalne, które generuje potem inną architekturę mózgu, która już nie pozwala się cieszyć na przykład z długiego wpatrywania się w szumiące drzewo, które dostarczało kiedyś przecież tyle zastanowienia w swojej nudzie. A teraz trudno dziecku skupić uwagę, dlatego że ta maszynka musi tak szybko podawać informacje, żeby móc zastąpić ten surround, który mamy w trójwymiarze.
1: No ale jednak z drugiej strony mówi pan chociażby o tym, że ludzie chętnie przychodzą do teatru, więc jednak chyba potrzebujemy tego prawdziwego świata, nie tego w telefonie albo na ekranie.
2: Tak, myślę, że budzimy się, że to jest bardzo istotny moment w naszej cywilizacji i bardzo graniczny, co będzie dalej. Dopinguje bardzo Australii, dopinguje tym krajom i tym rządom, które wzięły na siebie odpowiedzialność. Bardzo mi się podoba, to była wypowiedź, teraz nie chciałbym skłamać, ale tak mi się wydaje, że to była wypowiedź pani premier z Danii, a nawet jeśli nie jej, to podoba mi się takie sformułowanie kogoś, kto sprawuje władzę. Jako rodzic czuję się bezradna wobec siły ekranu telefonu w relacji z moim dzieckiem. Nie jestem w stanie sama zawalczyć z siłą kolegów i koleżanek, którzy korzystają z tego sprzętu, ani z siłą tym bardziej Big Techu, który dostarcza te treści i w taki sposób je organizuje, żeby kraść moje dziecko. Dlatego jako reprezentacja narodu, jako władza, bierzemy na siebie odpowiedzialność za to, żeby uwolnić rodziców od bycia tymi, którzy zabraniają dzieciom korzystania z tych sprzętów i mówimy z góry, że jest to tak szkodliwe jak picie alkoholu i palenie papierosów do 18 roku życia. Mhm. Dlatego dokonujemy tego zakazu i nakładamy odpowiedzialność na tych, którzy te sprzęty stworzyli, żeby pilnować, żeby nie miały do nich dostępu nasze dzieci. Dlatego, że pojedynczy rodzic nie ma szans z tym, a my jesteśmy od tego, żeby wspomóc innych rodziców, ale i również siebie w tej walce o mózgi naszych dzieci. I to jest podejście, które uważam, że ono jest rewolucyjne i ono już jest, działa. I że świat jest na tej krawędzi podjęcia decyzji o wycofaniu się z tego, nie z cyfrowej rewolucji, tylko właśnie z manipulacji, z wykorzystywania, z wyciągania pieniędzy kosztem rozwoju naszych dzieci.
1: No tak, ale potem też tak sobie myślę, jeżeli na przykład takie regulacje weszłyby w Polsce, że do któregoś roku nie można korzystać czy to w ogóle z telefonów, czy w jakimś innym zakresie, nie chcę tu wchodzić w jakieś tam prawodawstwo, to czy potem taki dorosły człowiek nie poczuje się totalnie zagubiony, jak dostanie już do tego wszystkiego dostęp, taki nieograniczony?
2: Nie wiem, no ja do 18 roku życia nie miałem telefonu.
1: I żyję.
2: Nie, zresztą tak jest z rzeczami, które uznaliśmy za szkodliwe. Mhm. Czyli alkohol i papierosy. No nie czujemy problemu w tym, że nie pozwalamy naszym dzieciom palić.
1: Aktor Piotr Głowacki jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda. Wracamy za parę chwil.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.

0: Reklama.
1: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
2: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
1: Serio? A co tam takiego?
2: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
1: Brzmi jak wydatek.
2: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
1: No to na co jeszcze czekamy?
2: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
1: Sprawdź na www.vt.sk.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Myślę sobie o tym, jak przychodzą studenci do szkoły teatralnej, no to pewnie część z nich jakby postrzega aktorstwo przez pryzmat tej popularności, którą daje ten zawód właśnie chociażby w internecie. I czy na przykład oni jeszcze są zainteresowani takim teatrem klasycznym, czy jednak by woleli uczyć się takiego aktorstwa, które daje im szybką popularność w sieci?
2: No, moja rada do wszystkich, którzy mnie pytają o szkołę, o aktorstwo, jak się uczyć, jest taka: jeżeli nie interesuje cię teatr, nie idź do szkoły teatralnej. Sama nazwa podpowiada.
1: No tak.
2: To jest szkoła teatralna, w której uczy się aktorstwa dramatycznego, czyli opartego na napisanym dialogu. Ktoś napisze tekst, sztukę w postaci rozmów i my się uczymy te rozmowy uczynić trójwymiarowymi w żywym kontakcie z widzem. To jest teatr i tego uczy szkoła teatralna. I po to jest potrzebne 4 lata pracy na scenie, uczenia się różnych technik, po to, żeby potem móc oczarować widzów, zadziwić, zaciekawić i zachwycić. Jeżeli interesuje cię aktorstwo filmowe czy serialowe, praca z kamerą, nie nauczysz się tego, pracując na scenie. Ja, przechodząc w wieku 30 lat z teatru do filmu, zabrałem wszystkie propozycje, które do mnie przychodziły, właśnie po to, żeby móc się tego zawodu uczyć, mimo tego, że miałem 30 lat. Po prostu tyle czasu, ile spędziłem na scenie, potrzebowałem spędzić też przed kamerą, bo to są zupełnie inne rzeczy. Wiedzieć, jak się ustawić, gdzie się ustawić, jak pracuje się z kamerą. Spędzić trochę czasu ze scenariuszem, pisać samemu, być na montażu, wziąć aparat do ręki, poznać to, czym to jest. Zobaczyć, jak się udźwiękawia, zobaczyć, jaka jest różnica, kiedy dołoży się kolor do tego, jak moja skóra ma inny kolor niż coś, jak się zmieni wyraz mojej twarzy. Ale druga rzecz jest taka, że kino kocha młodość. To znaczy, tak jak widzimy amerykańskie gwiazdy, które zaczynają w wieku 10-12 lat. Bardzo dużo tych gwiazd, które znam jako dorosłe, zaczynają właśnie w takim wieku. Osoba, która idzie do szkoły teatralnej mając lat 19, to jest osoba, która w kinie może grać samą siebie, w teatrze samą siebie zagra za 5 lat. Czyli Julię będzie grała mając 22 lata, będzie grała 16-letnią Julię. W filmie już nie zagra mając 22 lata 16-letniej Julii, albo bardzo, bardzo rzadko. Zwłaszcza teraz, kiedy jest rozwój, każdy ma kamerę, internet, te media pokazują, że to prawda jest prawdą. Znaczy wiemy, jak wygląda osoba 16-letnia i jak się zachowuje. Więc jeżeli ktoś chce grać w filmie, interesuje ją jego aktorstwo filmowe czy serialowe, to najprostsza droga to jest po prostu grać w filmie i w serialu i chodzić na zajęcia dodatkowe z pracy z kamerą, z aktorstwa dramatycznego, ale kursy. Do tego wystarczą kursy. Są przykłady ról, które w filmie można poprowadzić człowieka naprawdę, pokazując dokładnie stań tu, spójrz tu i stworzyć niezwykłą rolę, wykorzystując naturalne cechy tej osoby, którą wybraliśmy. Dlatego casting jest tak ważny w filmie. Więc reasumując, do osób, które chciałyby zostać aktorami, moja rada jest taka: jeżeli nie interesuje cię teatr, nie idź do szkoły teatralnej. Jeżeli interesuje cię film, serial, idź do filmu lub serialu.
1: A jednak panu udaje się łączyć i teatr, i film, i serial. Czy jest któraś z tych dziedzin, która jakoś tak do pana najbardziej przemawia? I już chyba sama sobie odpowiedziałam na to pytanie, że jest to teatr.
2: Przemawia jako materiał, ale bardzo dużo radości sprawia mi kino. To jest dlatego, że to kino, ono daje szansę często na robienie właśnie tego snu udawania rzeczywistości, czyli korzystając z technik różnych filmowych. Dwa, że jest to inny rodzaj wysiłku. To jest wysiłek taki czasowy, tu i teraz, a potem jakby konsekwencje są wielokrotności wyświetlania. Ja już nie muszę za każdym razem grać tego. Że można dokonywać wyboru dubli, że to ma swoje plusy i minusy każda z tych, dlatego żadnej z tych aktywności nie porzucam i każdą uprawiam, czasem jak taką trójpolówkę, czasem fajnie pójść do filmu, przy czym to jeszcze raz mówię a propos tego wybierania, że mnie rzeczywiście od początku interesował teatr i do filmu poszedłem świadomie w wieku 30 lat. 29, 8, 9, no ale tak koło 30 to był moment, w którym się zdecydowałem i wtedy wtedy się musiałem tego uczyć.
1: No ale to wcześniejsze propozycje pan odrzucał?
2: Ja wcześniej zagrałem w jako debiut w 2003 w dwóch odcinkach na wspólnej. Potem miałem szczęście, dostałem trzy propozycje filmowe. Zagrałem w filmie Długi Weekend u Roberta Glińskiego, zagrałem w Rozdroże Cafe u Leszka Wosiewicza i zagrałem w Odzie do Radości u Jaśka Komasy. I po tych trzech rolach zaczęły przychodzić propozycje z telewizji. Wtedy bardzo mało się kręciło filmów. A byłem w Teatrze Rozmaitości wtedy. Byłem w Starym Teatrze i było szkoda czasu na telewizji, bo się uczyłem teatru. Czułem, że to jest ten czas, którego nie zastąpię i że bycie w zespole teatralnym w tym wieku daje mi jakiś rodzaj poczucia stabilności, takiej zgłębiania tematu, doświadczenia, spotykania ludzi w ogóle w innym... Trzy miesiące prób albo bycie w zespole to jest coś innego niż projekt, w którym się wpada na 5 dni na plan zdjęciowy w ciągu miesiąca. To się zawiązują inne więzi. Potem, kiedy miałem już te 30 lat i okazało się, że swoje takie życie teatralne przeżyłem, zaczęły mnie fascynować filmy i poczułem, że to jest ten kierunek, w którym chcę podążać. Teraz jakoś szczęśliwie udaje mi się te rzeczy łączyć, ale powiedzmy po 20 latach doświadczania jednego i drugiego i takiego świadomego uczenia się ich. No i teraz mam taką radość rzeczywiście takiego aktorskiego płodozmianu.
1: To jeszcze nie koniec naszego dzisiejszego spotkania z Piotrem Głowackim. Do naszej rozmowy wrócimy za chwilę. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do tego, żeby zostali Państwo z nami.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Powiedział pan, że ucząc się tego filmu, to brał pan różne propozycje, prawie wszystkie, żeby się tego uczyć. Czy teraz ma pan tak, że jednak większą część rzeczy pan przyjmuje czy odrzuca?
2: Przyjmuję te, które mogę zrobić tak naprawdę. Ciągle mam takie poczucie, że lubię. Jeżeli ktoś mnie do czegoś zaprasza i mogę to zrobić to czasowo, to robię, bo jest to dla mnie po prostu ciekawe. I takim czymś, co by spowodowało, że czegoś nie chcę zrobić, to są, nie wiem, wyczuwalne jakieś złe intencje wobec od kogoś, kto by mnie do czegoś zapraszał.
1: Okej.
2: Że coś mi nie gra, że trudno mi będzie spędzić razem czas, czy nie wiem, dokąd to ma zmierzać, albo po co to jest robione. A jeżeli czujesz, że fajnie się spotkać, to czy to będzie lekka komedia, czy to będzie ciężki dramat, czy to będzie... Zawsze wierzę w to, że znajdziemy coś, co nas razem zaciekawi i sprawi, że będzie nam się fajnie pracowało i że będziemy w stanie dać coś ciekawego ludziom.
1: To przypomnę coś panu, bo nie wiem, czy pan pamięta, ale że tak zażartuję, pracował pan dla Radia Pogoda wcześniej niż ja. Pamięta pan?
2: Robiłem takim głosem...
1: Fundusz czasów pogodowych.
2: Fundusz czasów pogodowych, tak. Jakoś tak się spodobał ten mój powojenny ton.
1: Ale cieszę się, że pan to pamięta, bo tak właśnie rozmawialiśmy tutaj w redakcji i tak powiedziałam właśnie do koleżanki, że a ciekawe, czy jeszcze pan Piotr pamięta.
2: Fundusz czasów pogodowych. Witamy was serdecznie, kochani. Znowu piękna pogoda.
1: Właśnie tak to brzmiało. Ale rozumiem, że ta, mimo że wspominana, to nie była to jakoś super ważna przygoda w pańskim życiu.
2: Nie, bardzo ciekawa, bo to było... ja bardzo lubię takie znajdować takie skojarzenia, które mnie ożywiają do czegoś i które mnie w tym... Pamiętam, jak byłem na studiach, graliśmy na trzecim roku egzamin u profesor Maji Komorowskiej i poszliśmy do Teatru Polskiego, żeby przymierzyć kostiumy do tego egzaminu. I dostałem garnitur, na którym było napisane Andrzej Łapicki. Zaskoczyło mnie, bo ja mam 1,71 m. Ale on po przeróbkach, z jakichś letników albo z czegoś, to był taki jasny garnitur. I miałem ten właśnie garnitur Andrzeja Łapickiego. I tutaj, robiąc tę pogodę, bardzo dużo obejrzałem sobie materiałów z nim, czytającym właśnie kronikę filmową. I miałem takie połączenie, że mówię, to jest taki mój element, mój kontakt z Andrzejem Łapickim, którego widziałem wielokrotnie na ekranie. I był z tym jednym z tych aktorów, którzy tworzyli moją wyobraźnię filmową, aktorską. Więc na przykład dlatego to było ważne spotkanie.
1: Cieszy mnie to bardzo i też miło mi się tego słucha. I wspomniał pan tutaj Andrzeja Łapickiego. Czy gdy myślał pan o aktorstwie, to miał pan jeszcze takie inne autorytety sceniczne lub ekranowe?
2: To opowiadałem o tym wielokrotnie, że taką osobą był dla mnie Janusz Gajos, bo jako dziecko oglądałem go i ta różnorodność rzeczy, które robił, i za każdym razem fascynująca świeżość, żywość tego i działała na moją wyobraźnię bardzo. Zwłaszcza, że też Janusz Gajos, są takie twierdzenia, że stał się Januszem Gajosem w okolicach 1986 roku, kiedy zagrał w opowieściach Hollywoodu u Kazimierza Kuca w Teatrze Telewizji. A to był czas, kiedy ja miałem 6-7 lat, czyli zacząłem oglądać w telewizji różne rzeczy. Były dwa kanały tylko. I rzeczywiście ten Janusz Gajos, aktor, był dla mnie taką kwintesencją aktorstwa, bo był i Jankiem jeszcze z Czterech Pancernych, i był Panem Tureckim, i był rolami, które rozwalały mnie wtedy, nie wiem, Milionerzy, Przesłuchanie, role u Kondratiuków. Potem się okazało, że w seriale, czyli w seriale Alternatywy 4 na przykład, czy w ogóle kabaretowe jego monologi, a potem przyszły początek lat 90. i jego role psów, gdzie takich ostrzejszych, męskiego kina. I w każdym z tych filmów, w każdej z tych form był niezwykły. Mhm. A potem miałem szczęście w Akademii Teatralnej, kiedy przyszedłem do pracy, kiedy przyjął mnie Wojtek Malajkat do Akademii, to pierwszą rzeczą, którą robiłem, była asystentura u Janusza Gajosa na jego kursie mistrzowskim. Potem Janusz odszedł ze szkoły, a ja przejąłem ten kurs. I to było takie piękne dla mnie i nie wiem, metafizyczne przeżycie. Mhm.
1: Czy wśród swoich ról ma pan taką, którą pan już teraz wspomina jako coś, co było dla pana ważne?
2: Każda rola jest dla mnie ważna. Każda ma w sobie coś, co jak na przykładzie tej właśnie pracy z Radiem Pogoda. Mhm. W każdej jest coś, co musiało sprawić, że przez ten czas, którym spędziłem z tą rolą, uważałem, że poświęcenie życia, nie w sensie, że teraz poświęcam życie i męczę się, nie,
1: martyrologicznie,
2: czasu, że ten czas mogłem spędzić gdzieś indziej, ale chciałem spędzić z tą rolą. Więc to świadczy o tym, że każda z nich jest ważna.
1: Piotr Głowacki, bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mam nadzieję, że jeszcze pan przyjmie w przyszłości nasze zaproszenie.
2: Wcześniej będę miał coś do powiedzenia.
1: A jeżeli państwo chcą posłuchać więcej, to oczywiście zapraszamy na radiopogoda.pl.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: forma.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

to chodzi? O ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

0: upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
1: W lodówce tej nowej!
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2290.

0: gdzie?
1: Ananasku.
2: Reklama. Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
7: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
6: Serio? A co tam takiego?
7: Łomnica, Smokowec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
6: Brzmi jak wydatek.
7: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
6: No to na co jeszcze czekamy?
7: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
6: Sprawdź na www.vt.sk.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Dunglar, blady z gniewu, który bynajmniej nie wynikał z urażonych ojcowskich uczuć, wycedził: a zatem, moja panno, postanowiłaś mnie pogrążyć ostatecznie w ruinie? Ja miałabym cię pogrążyć? Nie rozumiem. Tym lepiej, to mi daje promyk nadziei, posłuchaj. Słucham, rzekła Eugenia, spoglądając na ojca tak przenikliwie i z taką pewnością siebie, że musiał użyć wszystkich swoich sił, aby nie spuścić oczu. Jeśli pan Cavalcanti ożeni się z tobą, wniesie 3 miliony, które umieści w moim banku. A, to znakomicie, prychnęła Eugenia z głęboką pogardą, wygładzając sobie rękawiczki. Czy sądzisz, że ukrzywdziłbym cię o te 3 miliony? Bynajmniej. Te 3 miliony powinny przynieść co najmniej 10. Otrzymałem do spółki ze znajomym koncesję na kolej żelazną. To jedyna gałąź przemysłu, która dziś zapewnia bajeczny i natychmiastowy zysk. Taki, jaki kiedyś Law obiecywał Paryżanom, sprzedając im legendarne tereny nad Mississippi. Obliczyłem, że wystarczy posiadać 1 milionową szyn, tak jak niegdyś wystarczało kupić morgę dziewiczej ziemi nad brzegiem Ohio. To tak, jak lokata hipoteczna. Tyle, że pieniądze lokuje się w kilkunastu, kilkudziesięciu czy 100 funtach żelaza. No i cóż, za tydzień mam złożyć mój udział, 4 miliony. Te 4 miliony, jak ci już mówiłem, dadzą mi 10 do 12 zysku. Ale kiedy byłam u ciebie przedwczoraj, ojciec zainkasował, tak się mówi, prawda, 5,5 miliona. Pokazał mi ojciec 2 bony skarbowe na tę sumę i dziwił się ojciec, że mnie nie olśnił widok takiej sumy. Tak, ale te pieniądze nie należą do mnie, to tylko dowód zaufania. Jako bankier ludowy zyskałem sobie zaufanie szpitali i to do nich należy ta suma. Kiedy indziej nie wahałbym się użyć tych pieniędzy, ale dziś, gdy wszyscy wiedzą, jak wielkie poniosłem straty, gdy zaczynają cofać mi kredyt, muszę być ostrożny. W każdej chwili administracja może zażądać tego depozytu i gdybym nie miał go wtedy przy sobie, musiałbym ogłosić ze wstydem bankructwo. Wierz mi, nie gardzę bankructwami, ale takimi, które wzbogacają, a nie takimi, co niszczą. Jeżeli więc wyjdziesz za pana Cavalcantiego, dostanę 3 miliony, a nawet wystarczy, by tak myślano. Znów będą mi udzielać kredytu i odzyskam majątek, który stopniowo ulatnia się z mych rąk od 2 miesięcy. Rozumiesz to, Eugenio? Ależ doskonale. Ojciec daje mnie w zastaw za 3 miliony, prawda? Im większa suma, tym pochlebniej dla ciebie. Uświadamia ci, ile jesteś warta. Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie. Czy przyrzekasz, że będziesz tylko obracał pieniędzmi pana Cavalcantiego, ale ich nie naruszysz? Pytam nie przez egoizm, ale przez delikatność. Chciałabym przyczynić się do odbudowania twojej fortuny, ale nie chcę ci pomagać w rujnowaniu innych. Ale przecież mówię ci, zawołał Dunglar, że z tymi 3 milionami... Myślisz, ojcze, że wydobędziesz się z kłopotów, nie naruszając tej sumy? Mam taką nadzieję. Po waszym ślubie znów udzielą mi kredytu. A będziesz mógł zapłacić panu Cavalcantiemu 0,5 miliona, które mi dajesz w posagu? Zaraz, gdy wrócicie z merostwa. Dobrze. Co to znaczy dobrze? Co chcesz przez to powiedzieć? Ojciec chce mojego podpisu pod kontraktem ślubnym, ale w zamian zostawia mi ojciec całkowitą wolność? Tak. A zatem dobrze. Zgadzam się wyjść za pana Cavalcantiego. Ale jakie masz dalsze plany? No, to moja tajemnica. Czyż miałabym przewagę nad ojcem, gdybym, znając tajemnicę ojca, wyjawiła ojcu własną? Dunglar przygryzł sobie wargi. A więc jesteś gotowa, podjął, złożyć parę niezbędnych oficjalnych wizyt? Tak. I za 3 dni podpisać intercyzę? Tak. A więc teraz ja ci powiem dobrze. Dunglar ujął dłoń córki w swoje ręce i uścisnął ją mocno, ale rzecz szczególna, ściskając jej dłoń, nie ośmielił się powiedzieć córce: dziękuję ci, moje dziecko. A córka nie odpowiedziała ojcu nawet uśmiechem. Narada skończona? Zapytała Eugenia, podnosząc się z krzesła. Danglar skinął głową na znak, że nie ma już nic do powiedzenia. 5 minut później zabrzmiał fortepian pod palcami pani Darmili, a panna Danglar zaśpiewała arię Brabancja, rzucającego przekleństwo na Desdemonę. Gdy kończyły utwór, wszedł Stefan i oznajmił Eugenii, że zajechał powóz i pani baronowa czeka na nią, aby rozpocząć składanie wizyt. Widzieliśmy, jak obie panie odwiedziły Wilfortów, skąd udały się dalej. 3 dni po scenie, którą właśnie opisaliśmy, około 5 po południu, w dniu, w którym miało się odbyć spisanie intercyzy panny Eugenii i Cavalcantiego, pod podmuchami chłodnego wietrzyku kołysały się liście w niewielkim ogrodzie przed domem hrabiego de Monte Cristo. Hrabia właśnie szykował się do wyjścia. Konie grzebały zniecierpliwione kopytami, powstrzymywane ręką Stangreta siedzącego na koźle już od kwadransa, gdy nagle zza bramy wyłonił się elegancki faetonik, który znamy już od dawna, a szczególnie od pewnego wieczoru w Otyil. Wyskoczył z niego prosto na stopnie ganku pan Andrea Cavalcanti, tak wytworny i rozpromieniony, jakby miał poślubić księżniczkę. Zapytał jak zwykle prosto z mostu o zdrowie hrabiego i wbiegając lekko na pierwsze piętro, natknął się na niego tuż przy schodach. Na widok młodzieńca hrabia zatrzymał się. Gdy Andrea Cavalcanti już się rozpędził, nic nie mogło go już pohamować. — O, dzień dobry, kochany hrabio — zawołał. — A, to pan Andrea — odparł hrabia na wpół szyderczym tonem. — Jakże zdrowie? — Jak pan widzi? — Znakomicie. Muszę z panem hrabią pomówić o całym mnóstwie spraw. Ale może najpierw zapytam, wychodził pan czy wracał? — Wychodziłem. — No to żeby pana nie zatrzymywać, wsiądę, jeśli pan pozwolisz do pańskiego powozu, a mój Tom pojedzie za nami. — O nie — odrzekł hrabia z niemal niedostrzegalnym, wzgardliwym uśmiechem. — Wolę już porozmawiać z panem tutaj. Łatwiej pomówić w pokoju i nie ma tu Stangreta, który by podsłuchiwał. Hrabia wszedł do saloniku na pierwszym piętrze, usadowił się, zakładając nogę na nogę i zaprosił gestem młodzieńca, aby także usiadł. Andrea tryskał radością. — Wiesz pan zapewne, kochany hrabio — rzekł, — że dziś wieczorem odbędą się moje zaręczyny. O 9:00 podpisujemy u teścia intercyzę. — No, doprawdy? — Jak to? Czyżby pan o tym nie wiedział? Pan Danglar nie uprzedził hrabiego? — Ależ tak, otrzymałem wczoraj list od niego, ale chyba nie wyznaczono w nim godziny. — Możliwe. Kochany teść myśli zapewne, że wszyscy o tym i tak wiedzą. — A więc całkiem się panu poszczęściło — rzekł Monte Cristo. — To znakomita partia. Do tego panna Danglar jest naprawdę śliczna. — O tak — przytaknął skromnie Cavalcanti, a poza tym bardzo bogata, jak mi się zdaje. Myśli pan, że aż tak bardzo? Ależ tak. Mówi się, że pan Danglar przyznaje się tylko do połowy swojego majątku. Mówi, że ma 15 do 20 milionów, rzekł Andrea, a oczy iskrzyły mu się radością. Nie mówiąc już o tym, dodał Monte Cristo, że właśnie zabiera się do interesów, może już przestarzałych w Anglii, ale zupełnie nowych we Francji. A tak, wiem, o czym pan mówi. Chodzi o kolej, na którą podobno już uzyskał koncesję. Właśnie. Wszyscy twierdzą, że na tym interesie zarobi co najmniej 10 milionów. 10 milionów? Ależ to wspaniale! Zawołał Cavalcanti, upajając się metalicznym brzmieniem tych złotych słów. I nie zapomnijmy, że cały ten majątek dostanie się kiedyś panu. Panna Danglar jest jedynaczką. A zresztą, jak mówił mi pański ojciec, pański majątek niemal dorównuje fortunie narzeczonej. Ale zostawmy te sprawy pieniężne. Wie pan, bardzo zręcznie pan poprowadził całą tę intrygę. Nie najgorzej, to prawda, jestem urodzonym dyplomatą. To też z pewnością zrobi pan karierę w dyplomacji. Jak pan wiesz, dyplomacji nie można się nauczyć. To kwestia instynktu. A więc serce zdobyte? Obawiam się, że tak, odpowiedział Andrea tonem, jaki podsłuchał w komedii francuskiej u Doranta czy Valerego, odpowiadających Alcestowi. A kocha pana choć trochę? Ma się rozumieć, rzekł Andrea z triumfalnym uśmiechem, skoro wychodzi za mnie, ale nie zapominajmy o jednej ważnej sprawie. O jakiejże? Że nadzwyczaj pomógł mi w tym pan, hrabio. Ja? Dajżeż spokój, książę, rzekł Monte Cristo, wymawiając z ironiczną przesadą tytuł młodzieńca. Cóż dla pana zrobiłem? Czyż pańskie nazwisko, pozycja i zalety osobiste nie były wystarczające? No nie, nie. Może pan zaprzeczać, hrabio, a ja i tak będę twierdził, że pańska pozycja bardziej mi się przysłużyła niż moje nazwisko, pozycja i zalety. Mylisz się pan całkowicie, odrzekł zimno Monte Cristo, który wyczuł perfidny plan młodzieńca i zrozumiał, dokąd zmierzają jego słowa. Udzieliłem panu protekcji dopiero wtedy, gdy poznałem stosunki i majątek pańskiego ojca. Komuż zawdzięczam szczęście, że poznałem pańskiego ojca i pana samego? Dwóm moim przyjaciołom, lordowi Wilmorowi i księdzu Busoniemu. Co było dla mnie zachętą, abym nie tyle ręczył za pana, ile panu patronował? Nazwisko pańskiego ojca, tak znane i szanowane we Włoszech. Przecież sam nie znam pana zbyt dobrze.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Ten spokój i obojętna swoboda dały odczuć Andrzej, że uchwyciła go za kark ręka silniejsza niż jego własna i że nie tak łatwo wydostanie się z tego uścisku. Odezwał się. A więc mój ojciec ma naprawdę spory majątek? Podobno tak, odparł Monte Cristo. Nie wie pan, czy uposażenie na ślub już nadeszło? Odebrałem już awizo. A te 3 miliony? Niemal na pewno są już w drodze. I rzeczywiście je otrzymam? Do licha, zdaje mi się, że do tej pory nie zawiódł się pan na żadnych obietnicach pieniężnych. Andrea zdziwił się do tego stopnia, że aż zamyślił się na chwilę. Pozostaje mi więc tylko, podjął po tej krótkiej pauzie, zwrócić się do pana z prośbą, którą pan hrabia zrozumie, nawet gdyby nie sprawiła panu przyjemności. Słucham, rzekł Monte Cristo. Zawiązałem dzięki memu majątkowi znajomości z wieloma znakomitymi ludźmi i mam tu już nawet wielu przyjaciół, ale żeniąc się tak wobec całej tej paryskiej śmietanki,

podobną prośbą? Poproś, abym pożyczył ci 500 000, a choć takie pożyczki zdarzają się rzadko, słowo honoru, mniej by mnie to krępowało. Wiedz pan, a sądziłem, że już o tym panu mówiłem, jeśli chodzi o mój udział w sprawach tego świata, mam w tym względzie skrupuły, żeby nie powiedzieć przesądy człowieka wschodu. Ja, który mam harem w Kairze, w Smyrnie i w Konstantynopolu, ja miałbym patronować małżeństwu? Nie, nigdy. Więc odmawiasz pan? Tak, nawet gdybyś pan był moim synem czy bratem, odmówiłbym tak samo. A, wykrzyknął rozczarowany Andrea, ale co wobec tego mam robić? Masz pan 100 przyjaciół, sam tak mówiłeś. Tak, ale to pan przedstawił mnie panu Danglarowi. Ależ nie, ustalmy fakty. Zaprosiłem pana na obiad w Auteuil wtedy, kiedy i on był zaproszony, a pan sam mu się przedstawiłeś. Do licha, to pewna różnica. Tak, ale przyczynił się pan do mojego małżeństwa. Ja? Ależ bynajmniej, proszę mi wierzyć, niech pan sobie przypomni, co panu powiedziałem, gdy przyszedł pan do mnie z prośbą, abym oświadczył się w pańskim imieniu. Nigdy nie kojarzę żadnych małżeństw, mój zacny książę, to moja stała zasada. Andrea przygryzł wargi. Ale przyjdzie pan tam przynajmniej? Wszak cały Paryż tam będzie. O, z pewnością. A więc będę i ja. A podpisze się pan pod intercyzą? O, tu nie widzę żadnej trudności. Moje skrupuły tak daleko nie sięgają. No, skoro nie chce mi pan dać nic więcej, muszę się tym zadowolić. Ale jeszcze jedno słówko, hrabio. Tak? Chcę prosić o radę. Zastanów się pan, rada to gorsze niż przysługa. O, tę radę może mi pan dać. Nie ma tu nic kompromitującego. Proszę mówić. Posag mojej żony ma wynosić 500 000 liwrów. Czy wypada, abym go odebrał, czy też mam go zostawić u notariusza? Jeśli rzeczy mają się odbyć tak, jak trzeba, na ogół dzieje się tak. Przy podpisaniu intercyzy notariusze umawiają się na spotkanie nazajutrz i nazajutrz wręczają sobie nawzajem posagi i pokwitowania. Następnie po ślubie oddają te miliony do dyspozycji panu jako głowie rodziny. Bo słyszałem, rzekł Andrea ze źle skrywanym niepokojem, że mój teść ma zamiar ulokować te pieniądze w koncesji na kolej, o której pan przed chwilą mówiłeś. Cóż, wszyscy zapewniają, że to sposób, aby potroić ten kapitał w ciągu jednego roku. Pan Danglars to dobry ojciec, umie liczyć. No, a więc wszystko idzie jak najlepiej, rzekł Andrea, i tylko pańska odmowa rani mi serce. Proszę ją przypisać jedynie skrupułom, zupełnie naturalnym w podobnych okolicznościach. Cóż robić? Niech już tak zostanie, a więc do zobaczenia o 9:00. Do zobaczenia. I pomimo lekkiego oporu hrabiego, który na zbielałych ustach zachował jednak konwencjonalny uśmiech, Andrea pochwycił go za rękę, uścisnął ją, wskoczył do fetonu i zniknął. Kilka godzin, jakie pozostały do 9:00, Andrea spędził na załatwianiu różnych spraw. Odwiedził między innymi wspomnianych przez siebie przyjaciół, zapraszając, aby pojawili się u bankiera w pełnej gali i olśniewając ich wizjami wspaniałej przyszłości. Istotnie o 9:30 wieczorem wielki salon u państwa Danglars, galeria przylegająca do niego i 3 inne salony na piętrze zapełniły się wyperfumowanym tłumem gości. Przyciągnęła ich tu nie tyle sympatia, ile przemożne pragnienie bycia tam, gdzie dzieje się coś nowego. Pisarz należący do Akademii porównałby wieczory w wyższych sferach do kwiatów zwabiających niestałe motyle, wygłodniałe pszczoły i brzęczące trutnie. Nie potrzebujemy dodawać, że salony jarzyły się od świec, światło spływało po złoconych sztukateriach i jedwabnych obiciach i całe to pretensjonalne, bogate umeblowanie jaśniało pełnym blaskiem. Eugenia ubrała się z najwykwintniejszą prostotą. Biała, jedwabna suknia z białym haftem, biała róża na wpół ukryta w czarnych włosach,
składały się na cały jej strój, którego nie wzbogaciła żadną

0: ozdobą. 30 kroków od niej pani Danglars gawędziła z Debrajem, Chateaurenaudem i Beauchampem. Pan Danglars, otoczony tłumem deputowanych i finansistów, wykładał teorię nowego systemu podatkowego, którą miał zamiar wprowadzić w życie, jeśli by rząd zmuszony był powołać go na stanowisko ministra. Andrea pod rękę z jednym z największych dandysów opery wyjaśniał mu dość bezczelnie, musiał okazać, że czuje się tu swobodnie, swoje plany na przyszłość i jakimi to zbytkowymi kaprysami olśni paryski światek dzięki 175 tysiącom liwrów renty. Tłumy przewalały się w salonach jak odpływ i przypływ turkusów, rubinów, opali, szmaragdów i brylantów. Jak zwykle kobiety najstarsze były najstrojniejsze, a najbrzydsze najmocniej wydekoltowane. Białej lilii na wpół rozkwitłej wonnej róży trzeba było wypatrywać po kątach, gdzie skrywała ją starannie matka w zawoju albo ciotka z fryzurą zdobną w pióra rajskiego ptaka. Co chwila wśród tej wrzawy, gwaru i śmiechów rozbrzmiewał głos lokajów wykrzykujących nazwiska znane w świecie finansów, szanowane w armii, wsławione w literaturze. Każde takie imię budziło lekki szmer wśród obecnych. Lecz na jedno nazwisko, które miało przywilej poruszyć tę falę ludzką, ileż innych przebrzmiewało w zupełnej obojętności lub wśród lekceważących drwin. W chwili, gdy wskazówka masywnego zegara, wyobrażającego uśpionego Endymiona, wskazała 9, a mechanizm wybił pełną godzinę, zabrzmiało z kolei nazwisko hrabiego de Monte Cristo i wszyscy goście pod wpływem jednego impulsu zwrócili się ku drzwiom.
1: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Hrabia był ubrany na czarno, ze zwykłą sobie prostotą. Biała kamizelka podkreślała szeroką, kształtną pierś. Przy matowej bladości cery czarny halsztuk nabierał szczególnie głębokiego odcienia. Nie nosił żadnych ozdób, poza dewiską, tak cieniutką, że złota smuszka ledwie odcinała się od białego tła pikowanej kamizelki. Natychmiast wokół drzwi utworzył się krąg. Hrabia w mgnieniu oka zauważył, gdzie stała pani Danglars. W głębi salonu, a gdzie pan Danglars? W rogu przeciwległym. Panna Eugenia zaś była bliżej, zaraz naprzeciw. Najpierw podszedł do baronowej, która rozmawiała z panią de Villefort. Prokuratorowa przybyła sama. Valentine bowiem nadal była w ciężkim stanie. Następnie hrabia skierował się ku Eugenii, a nie musiał nawet obchodzić rozmawiających. Wszyscy się przed nim rozstępowali. Powinszował jej w tak zwięzłych i chłodnych słowach, że aż zaskoczył dumną artystkę. Obok stała panna Luisa d'Armilly. Podziękowała hrabiemu za listy polecające, które był uprzejmy jej napisać do Włoch. Jak mówiła, wkrótce miała zamiar zrobić z nich użytek. Odchodząc od dam, odwrócił się i natknął natychmiast na pana Danglara, który pospieszył ku niemu, aby się przywitać. Wypełniwszy obowiązki towarzyskie, Monte Cristo stanął i powiódł dookoła wzrokiem pełnym dumy, a jego oczy zdawały się mówić: zrobiłem, co do mnie należało. Kolej na innych. Andrea, gawędzący w sąsiednim salonie, dostrzegł poruszenie, jakie wywarło na gościach nadejście Monte Cristo, i przybiegł zaraz powitać hrabiego. Hrabia otoczony był tłumem. Dobijano się o każde jego słowo, jak zwykle przytrafia się to ludziom, którzy mówią niewiele, ale nigdy nie na próżno. W tejże chwili weszli notariusze. Rozłożyli akta na pozłacanym stole, nakrytym aksamitem haftowanym złotem. Jeden notariusz usiadł, drugi pozostał na stojąco. Szykowali się do odczytania intercyzy, pod którą miała się podpisać połowa Paryża. Wszyscy zajęli miejsca, to znaczy kobiety ustawiły się wokół kręgiem, a panowie, mniej ciekawi stylu urzędowego, komentowali gorączkowe podniecenie Andrei, skupienie Danglara, niewzruszoną minę Eugenii i żartobliwą lekkość, z jaką baronowa podchodziła do tej równie poważnej sprawy. Podczas lektury zapadła głęboka cisza, ale gdy tylko notariusz ją ukończył, wszędzie znów podniósł się gwar, tym razem dwukrotnie większy. Te ogromne sumy, te miliony, na których miało się opierać życie dwojga młodych, a które uzupełniały wyprawę i diamenty panny młodej, wystawione na widok w specjalnym pokoju, to wszystko uczyniło ogromne wrażenie na zazdrosnym tłumie. Urok panny Danglars podwoił się w tej chwili w oczach młodych ludzi, zaćmiewając blask słońca. Naturalnie kobiety, choć zazdroszcząc milionów, przekonane były, że nie potrzeba im tych milionów, aby jaśnieć urodą. Andrea, ściskany przez przyjaciół, którzy składali mu gratulacje i przypochlebiali się, zaczynając wierzyć w rzeczywistość tego, co, jak sądził, tylko mu się śniło, tracił coraz bardziej głowę. Notariusz uroczyście ujął w dłoń pióro i rzekł: panowie, przystępujemy do podpisywania aktu. Najpierw miał podpisać baron, następnie pełnomocnik pana Cavalcantiego, dalej baronowa, a wreszcie i przyszli małżonkowie. Podpisał baron, za nim pełnomocnik, baronowa podeszła bliżej pod ramię z panią de Villefort. Wyobraź sobie, rzekła do męża, sięgając po pióro, czy to nie okropne? Pan de Villefort nie mógł dziś do nas przyjść, gdyż zaszły jakieś nowe okoliczności w tej sprawie morderstwa i kradzieży, której ofiarą o mało nie stał się pan de Monte Cristo. O mój Boże, rzekł Danglars tonem takim, jakby mówił: do licha, nic mnie to nie obchodzi. Oj, obawiam się, odezwał się Monte Cristo, podchodząc bliżej, że niechcący stałem się przyczyną nieobecności pana de Villeforta. Jak to? Pan, hrabio? zdziwiła się pani Danglar, podpisując akt. Jeśli tak, proszę uważać, nigdy tego panu nie daruję. Andrea pilnie nadstawił ucha. Nie ma w tym mojej winy, rzekł hrabia do baronowej, zaraz to udowodnię. Wszyscy chciwie słuchali. Monte Cristo, który tak rzadko się odzywał, zamierzał przemówić. Przypominacie sobie państwo, rzekł hrabia wśród najgłębszego milczenia, że w moim domu umarł ten biedak, który chciał mnie okraść, a który wychodząc ode mnie został śmiertelnie raniony, podobno przez swojego wspólnika. Tak, tak, wtrącił Danglar. Otóż chcąc go opatrzyć, rozebrano go, a jego ubranie rzucono w kąt. Policja zabrała je stamtąd, ale zabrała tylko do kancelarii sądowej spodnie i surdut. Zapomniała o kamizelce. Andrea wyraźnie zbladł i jął zwolna przesuwać się ku drzwiom. Nagle zobaczył chmury na horyzoncie i poczuł, że zbliża się burza. Otóż dziś znaleziono tę nieszczęsną kamizelkę całą we krwi, przedziurawioną na wysokości serca. Kilka dam krzyknęło, parę innych postanowiło zemdleć. Przyniesiono mi ją. Nikt nie mógł zgadnąć, skąd się tu wziął taki łachman. Tylko ja pomyślałem, że kamizelka mogła należeć do zamordowanego. Nagle mój lokaj, grzebiąc w niej ze wstrętem i bardzo ostrożnie, wyczuł w kieszeni jakiś papier i wyjął go. Był to list. Czy pan baron wie, do kogo adresowany? Do pana. Do mnie? Zawołał Danglar. Tak, drogi Boże, do pana. List był poplamiony krwią, ale udało mi się odczytać pańskie nazwisko. Odpowiedział Monte Cristo wśród powszechnego zdumienia. Ale czemu, zapytała pani Danglar, spoglądając niespokojnie na męża, przeszkodziło to panu de Villefortowi? Nic naturalniejszego, odparł Monte Cristo. Kamizelka i list stanowią dowody rzeczowe. Odesłałem je panu prokuratorowi. Rozumie pan, baronie, że w sprawach kryminalnych najbezpieczniejsza jest droga legalna. Być może to jaka machinacja przeciw panu. Andrea spojrzał bacznie na Monte Cristo i zniknął w drugim salonie. Możliwe, przyznał Danglar. Ten zamordowany nie był kiedyś na galerach? Tak, to był galernik nazwiskiem Cadrus. Danglar zbladł nieco. Andrea przemknął się z drugiego salonu do antyszambrów. Ale proszę podpisywać, rzekł Monte Cristo. Zdaje się, że wywołałem spore poruszenie tym opowiadaniem. Pokornie proszę państwa Danglarów i pannę Eugenię o przebaczenie. Baronowa, która właśnie podpisała, oddała pióro notariuszowi. Jaśnie oświecony książę Cavalcanti, rzekł notariusz. Gdzie jest książę Cavalcanti? Andrea, powtórzyło kilku młodych ludzi, którzy doszli ze szlachetnym Włochem do takiej zażyłości, że zwracali się doń po imieniu. Proszę poszukać księcia, powiedzcie mu, że teraz on ma podpisywać, zawołał Danglar do jednego z lokajów. Ale w tej samej chwili przerażony tłum gości wlał się z powrotem do głównego salonu, jak gdyby do pałacu wkroczył jakiś straszliwy potwór, szukając kogo by pożreć. Można się rzeczywiście było przestraszyć. Przy wszystkich drzwiach ustawiło się po dwóch żandarmów na rozkaz oficera, który szedł właśnie w stronę Danglara z komisarzem policji przepasanym szarfą. Pani Danglar krzyknęła i zemdlała. Danglar poszarzał na twarzy, spodziewając się najgorszego. Niektóre sumienia nigdy nie są spokojne. O co chodzi, mój panie? Zapytał Monte Cristo, podchodząc do komisarza. Który z panów, rzekł komisarz, nie odpowiadając hrabiemu, nazywa się Andrea Cavalcanti? Goście krzyknęli ze zdumienia. Wszyscy jęli pytać się nawzajem i rozglądać się po sali. Ale kim ma być ten Andrea Cavalcanti? Zapytał osłupiały Danglar. To były galernik, zbiegły z Toulonu. Jaką popełnił zbrodnię? Oskarżony jest, wyjaśnił obojętnym tonem komisarz, o zamordowanie niejakiego Cadrusa, swojego dawnego towarzysza z galer, w chwili gdy ten wychodził od hrabiego de Monte Cristo. Monte Cristo szybko rozejrzał się wokół. Andrea znikł.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Mamy na parterku babcia w oficynce, drepce żądna informacji o całej rodzince. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Żutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Żuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak

0: wyciu. Były o tym wzmianki w prasie, w trybunie i w życiu. Ale fakt ten się nie stanie dla babci udręką, bowiem się drukuje dla niej osobne pisemko. Na domowej drukarence wszystko się wyłuszcza i w ogóle się staruszki na parter nie wpuszcza. Aż rodzinnie osiągniemy, prawda ta nas krzepi, sytuację, w której może być nam tylko lepiej. A jak nam już będzie lepiej, panie i panowie, to się babci koci łapci o tym też nie powie. Niech zażywa główka siwa spokojnych pieleszy, po co babcię denerwować, niech się babcia cieszy.
1: Letnie lenichowanie z Radiem Pogoda.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

da, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co róż to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te fikcje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku samość czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada? Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu w pan

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata. Herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Dzień dobry Państwu, tu Wanda Kwietniewska, zespołu Wanda i Banda. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.